mi siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: SK Tarnów.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: SK Tarnów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem

0: Eska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Tarnów News.
1: Rusza budowa ulicy Rady Europy. O tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Powiemy też o pieniądzach dla przedsiębiorców i o wydarzeniach związanych z postacią artysty Mariana Kołodziejczyka. Justyna Świderska, zapraszam. Na te inwestycje mieszkańcy Tarnowa czekają od dawna. Mowa o budowie ulicy Rady Europy, która ma połączyć ulicę Klikowską z pobliskim osiedlem. Miasto podpisało właśnie umowę z wykonawcą. O szczegółach mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny oraz wiceprezydent Maciej Włodek.
2: To chyba była jedna z bardziej wyczekiwanych ulic w mieście, a na pewno ta, która wygrała też w plebiscycie, który był zorganizowany na etapie składania wniosku do rządowego funduszu dróg. Tam, gdzie mieliśmy przygotowaną dokumentację, gdzie mogliśmy tę aplikację złożyć, Rada Europy była drogą, która najczęściej była wskazywana jako ta, która wymaga i powinna być wyremontowana. Niestety polskie prawo nie daje nam narzędzi tak skutecznych, aby szczególnie tam, gdzie tworzą się nowe osiedla, wymusić tego typu inwestycje na inwestorze. No i w tym konkretnym przypadku mieliśmy taki właśnie problem, że powstało szereg domów, szereg bloków, dużo rodzin zamieszkało, a droga była jaka była. A o pomstę do nieba. Na szczęście taka decyzja została podjęta. Dziś zostanie podpisana umowa pomiędzy firmą Eurovia, która wygrała przetarg. Serdecznie gratuluję, a zarządem drugiej komunikacji. Ja powiem tylko te dwie najważniejsze zmienne, później oddam głos mojemu zastępcy, panu prezydentowi Maciejowi Włodkowi, czyli to, co najbardziej interesuje, termin wykonania. 9 miesięcy, czyli po 9 miesiącach urodzi nam się naprawdę dobra droga. Kwota realizacji 3 995 909 zł i 59 groszy. To będzie kompleksowa budowa tej drogi i nie zapominajmy, drodzy Państwo, że dotyczy to inwestycji w terenie, który wciąż będzie podlegał rozbudowie. Sady i to miejsce, ulica Niedojadły, Wieniawskiego, Rady Europy, to jest miejsce, gdzie będziemy mieć do czynienia z, podejrzewam, kolejnymi w przyszłości inwestycjami tego typu. W związku z tym ta droga, panie prezesie, musi być bardzo dobrze wykonana, trwała i żeby się nam szybko nie zniszczyła.
3: Jest to program z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego skorzystaliśmy z aplikacji. Ulica Rady Europy, co do samego zakresu, mówimy tutaj o długości 290 metrów. Co do samego zakresu budowy, będzie to połączenie ulicy

0: gminy miasta Tarnowa. Sam zakres remontu, w zasadzie budowy tej ulicy, będzie obejmował również wjazdy do posesji. Tutaj też takie zapisy umowne, aby podczas prac remontowych ten dojazd do posesji był bezkolizyjny, zarówno dla mieszkańców, jak i również dla służb technicznych i ratunkowych. Tutaj sama technologia wiązania betonu wynosi 28 dni i nawet tutaj podczas właśnie tej luki tutaj czasowej ten dostęp musi poprzez organizację ruchu przez wykonawcę być zapewniony. Co do samego wykonawcy, firma Eurowia, znana już na naszym rynku. W ostatnim czasie dwa duże kontrakty, ulica Bracisaków, łącznie z budową ronda na ulicy Okrężnej. Aktualnie są prowadzone przez firmę prace związane z ulicą Lwowską, od szpitala po granicę miasta, także już tutaj, jeżeli chodzi o wykonawcę, mam doświadczenie na naszym rynku. Co do warunków przetargowych, też jednym z kryteriów był okres rozszerzonej rękojmi. Wynosi on 8 lat. Co do też kwestii takich związanych z wyburzeniami, tutaj jeżeli chodzi o zakres tych prac, nie przewiduje on większych wyburzeń. Mówimy tutaj wyłącznie o ogrodzeniu na wysokości 10 metrów na jednej z posesji. Natomiast tutaj inne wyburzenia nie są planowane. No też jeżeli chodzi o samą organizację prac, no tutaj też oczywiście wprost mówimy, jest to też w warunkach umownych. Będą usuwane drzewa, które występują na kolizji trasy budowy tej drogi. Jest też przygotowany program nasadzeń zastępczych. Te drzewa, w związku z tym, że no nie ma tam za bardzo wielkiego pola manewru, jeżeli chodzi o nowe nasadzenia bezpośrednio w okolicy ulicy Rady Europy, takie nasadzenia zastępcze zostaną zrealizowane na ulicy Szklanej oraz na ulicy Wody. Będzie ich łącznie 19 sztuk.
1: A ja przypomnę, prace potrwają 9 miesięcy i będą kosztowały prawie 4 miliony złotych. Więcej na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: Są pieniądze dla przedsiębiorców. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ma środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Po raz pierwszy mogą z nich skorzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
3: Paulina Kotacz, jestem specjalistą do spraw rozwoju zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie.
1: I dzisiaj będziemy rozmawiać o pieniądzach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dla kogo ta propozycja? Co to za pieniądze?
3: Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest to taka forma wsparcia przede wszystkim dla pracodawców, podmiotów, które są zainteresowani wspieraniem kwalifikacji zawodowych swoich pracowników.
1: Czyli na co możemy przeznaczyć takie pieniądze, jeżeli już się o nie będziemy ubiegać i je dostaniemy?
3: Pracodawca może przeznaczyć te środki na szkolenia, studia podyplomowe, badania lekarskie bądź psychologiczne, które są wymagane w obrębie konkretnego szkolenia, egzaminy państwowe również wchodzą w grę, jeśli chodzi o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
1: Czy to są duże kwoty? O co można się ubiegać?
3: Przedsiębiorca ubiegający się o środki ma te środki podzielone ze względu na wielkość zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwie. I tak środki dla podmiotu, który zatrudnia do 9 pracowników, są bardzo atrakcyjne, bo jest to kwota dofinansowania rzędu 90%. W związku z tym przedsiębiorca z własnej kieszeni musi wyciągnąć, zabezpieczyć środki w wysokości 10%. Natomiast pozostali przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 9 pracowników otrzymują dofinansowanie rzędu 70%, czyli wkład własny pracodawcy to jest kwota 30%.
1: Czyli z tego, co pani mówi, wnioskuję, że osoba, która jest samozatrudniona, raczej z tych pieniędzy nie może skorzystać.
3: Właśnie w tym roku nastąpiła duża zmiana, jeśli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy, dlatego również zachęcamy tych przedsiębiorców, którzy są samozatrudnieni, prowadzą swoją działalność gospodarczą, mogą skorzystać od tego roku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Również nowością w obszarze Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest to, że pracodawca może ubiegać się o środki dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
1: W jaki sposób staramy się o te środki? Rozumiem, że trzeba złożyć wniosek.
3: Tak, właśnie bardzo gorąco zachęcamy, ponieważ jest już prowadzony trzeci nabór w tym roku, najprawdopodobniej ostatni w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. On już trwa, bo rozpoczął się 31 sierpnia. Na chwilę obecną zostanie przedłużony do 11 września, a wnioski można składać niestety dla niektórych przedsiębiorców wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta klienta, które zakłada się na portalu praca.gov.pl. Oczywiście może to się wydawać na początku skomplikowane, ale my jesteśmy w stanie pomóc takiemu przedsiębiorcy, udzielić informacji, pokierować, w jaki sposób to konto założyć i wypełnić wniosek. Szczegółowe informacje oczywiście znajdują się na stronie urzędu.

0: uprzedziła Pani niejako moje pytanie, bo to jest coś, na co bardzo często skarżą się przedsiębiorcy, że jeżeli wchodzimy już w te tryby proceduralne, to tam zaczynają się schody i ja nie wiem, czy ja sobie poradzę. Tutaj można liczyć na pomoc. Trzeba w tym celu przyjść bezpośrednio osobiście do urzędu, czy można na przykład pewne kwestie załatwić telefonicznie?
1: Można załatwić w zasadzie wszystko telefonicznie, natomiast jeśli pracodawca spotyka się z tak dużym problemem, urząd oczywiście jest otwarty i możemy pomóc takiemu pracodawcy przebrnąć przez ten etap.
0: Mhm. Wspomniała Pani o terminach, czyli do 11 września mamy czas, trzeba się pospieszyć.
1: Tak, 11 września to już jest taka data graniczna i bardzo byśmy prosili, żeby przedsiębiorcy tutaj mieli ją na uwadze.
0: Państwo zachęcacie do tego, żeby skorzystać, to powiedzmy w takim razie o korzyściach. Dlaczego warto po te pieniądze sięgnąć? Dlaczego warto zadbać o to, żeby pracownicy na przykład mogli pochwalić się dodatkowymi szkoleniami, kursami?
1: To znaczy już od jakiegoś czasu takim trendem na rynku pracy są pracownicy, którzy posiadają kwalifikacje, rozwijają te kwalifikacje. Pracodawca, poszukując pracowników, również patrzy, czy kwalifikacje konkretne są w danej branży, czy osoba jest nastawiona na ten rozwój zawodowy. Dlatego to nie jest tylko korzyść dla przedsiębiorcy, prawda? Ponieważ firma, która inwestuje w rozwój swoich kwalifikacji zawodowych, jest tą firmą pożądaną i posiadającą sukces. Nastawienie na rozwój pracowników zawsze wiąże się z sukcesem na rynku pracy.
0: Tak sobie myślę, bo my dzisiaj apelujemy do pracodawców, bo to oni wnioskują o przyznanie tych pieniędzy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, ale jeżeli słyszy nas pracownik, który na przykład byłby zainteresowany, chciałby podnieść swoje kwalifikacje, to także może podejść gdzieś nam do szefa i powiedzieć: szefie, jest taka okoliczność, może to będzie też skuteczna zachęta.
1: Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy, o środki występuje pracodawca, czyli pracownik, który ma jakiś pomysł na siebie, wie, że w obszarze wykonywanych obowiązków jeszcze może się wyszkolić, są jakieś naprawdę atrakcyjne kursy, to oczywiście zachęcamy do rozmowy z pracodawcą i do składania wniosków.
0: Powiedziałyśmy o terminie składania wniosków, a ja jeszcze zapytam, ile osób, ilu pracodawców może w tej tegorocznej trzeciej edycji skorzystać jeszcze z takiego dofinansowania?
1: Na tą chwilę mamy jeszcze do dyspozycji około 400 tysięcy złotych, więc nie jest to mała kwota, dlatego bardzo gorąco zachęcamy przedsiębiorców po prostu do składania tych wniosków.
0: Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej, jeżeli ktoś chciałby doczytać, to zachęcamy, żeby zajrzał na stronę Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.
1: Tak jest. Serdecznie zapraszamy na stronę Urzędu Pracy. Tam są bezpośrednio też telefony do konkretnych pracowników, również do mnie. W ramach pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, problemów, zachęcamy, żeby dzwonić. Na pewno postaramy się problem rozwiązać.
0: To ja jeszcze zapytam na koniec, czy mamy takie przykłady, czy mamy takie firmy, które chętnie z takiej pomocy korzystają, bo właściwie to jest taka forma, która już od długiego czasu funkcjonuje w ramach Powiatowego Urzędu Pracy. Czy tarnowianie chętnie po takie dotacje sięgają?
1: Bardzo chętnie korzystają przedsiębiorcy. Są to różne branże. W dobie Krajowego Funduszu Szkoleniowego wyodrębnione są również priorytety. Czyli jest tutaj taki ukłon do branż, które mają problem ze znalezieniem pracowników. I na przykład możemy starać się o środki w ramach zawodów deficytowych, określonych w barometrze zawodów dla powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa. Są to też branże, które są branżami opartymi na opiece zdrowotnej i opiece społecznej. Tutaj też te branże są w tym roku i w poprzednich latach mocno jakby promowane i wspierane. Wspieramy również osoby po 45 roku życia. Wspieramy osoby niepełnosprawne. Także wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy jest to duży obszar, gdzie możemy znaleźć tą lukę, w którą pracodawca się zmieści i środki otrzyma.
0: A gdybym zapytała o te branże, gdzie najczęściej, najmocniej poszukuje się pracowników, w których warto szkolić?
1: Jeśli chodzi o zawody deficytowe, prawda, no to są to elektrycy, takie techniczne zawody, operatorzy sprzętu ciężkiego, spawacze, pielęgniarki, położne, prawda. To są wszystko te zawody, z których pracodawcy mogą korzystać i w ramach tych zawodów się kształcić. Oczywiście to nie są tylko te zawody, bo zachęcam do sięgnięcia do barometru i przeglądnięcia katalogu tych zawodów deficytowych. Gdyby pracodawca miał wtedy wątpliwość, czy dany zawód wczytuje się w ten zawód deficytowy, bardzo prosimy o telefon, pomożemy i rozwiejemy wątpliwości.
0: Mówiła Paulina Kotacz, a ja przypomnę, że na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego macie czas do 11 września.
2: SK Tarnów.
0: Jego twórczość cechuje wrażliwość i dbałość o detal. Chodzi o Mariana Kołodziejczyka, który w tym roku obchodziłby setne urodziny. Z tej okazji zorganizowano szereg wydarzeń. Wnuk artysty Albert Kołodziejczyk podkreśla, że dla rodziny to wyjątkowa okazja, aby opowiedzieć nie tylko o sztuce, ale też o człowieku, który ją tworzył.
3: Mój dziadek,
2: Marian Kołodziejczyk był tarnowskim artystą, malarzem, grafikiem i pedagogiem. Urodził się w Ochabach na Śląsku, a zatem po zupełnie innej stronie Polski. Natomiast jego rodzina pochodziła spod krakowskich wsi, z okolic Rudawy. Natomiast do Tarnowa przybył w 1956 roku, tak można to datować, ponieważ wtedy ożenił się tutaj w Tarnowie z Antoniną Pacurą, mimo że jeszcze był wtedy związany z Krakowem. Ze względu na to, że zaraz po wojnie w 1947 roku dostał się do Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, która potem przekształciła się w Akademię Sztuk Pięknych i w 1953 roku obronił tam dyplom na Wydziale Grafiki u profesora Konrada Zrzednickiego. Został następnie zatrudniony w Zespole Pieśni Tańca Krakowiacy, który notabene założył jego wuj Władysław Sierpowski. Ten zespół istnieje do dzisiaj, ma w tym roku również swój jubileusz 75-lecia i w tych Krakowiakach pracował od 1953 do 1959 roku. A zatem pracował tam jeszcze, jak się już tu ożenił i de facto zamieszkał w Tarnowie. W Tarnowie natomiast w 1960 roku został zatrudniony w Młodzieżowym Domu Kultury, który w 1972 roku otrzymał miano Pałac Młodzieży i pod tą nazwą jest znany do dzisiaj. I tam zainicjował i prowadził przez prawie ćwierć wieku pracownię plastyczną, przenosząc swoje wykształcenie krakowskie tutaj na ten grunt tarnowski, kształcąc kolejne pokolenia dzieci i młodzieży w uprawianiu sztuk plastycznych. Przygotowywał ich do późniejszej edukacji, czy to w liceum sztuk plastycznych, czy właśnie kierując je również później na studia. Działał również od 1960 roku w tarnowskim oddziale Związku Polskich Artystów Plastyków. No i wystawiał regularnie tam swoje prace na kolejnych wystawach zbiorowych, także objazdowych, ogólnopolskich, kilku indywidualnych oraz również podczas kilku wystaw zagranicznych. Te wystawy zagraniczne to głównie wystawy na Węgrzech ze względu tutaj na działalność Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, które organizowało wystawy mając kontakt tam w Budapeszcie czy w tej miejscowości Veszprém.
3: No właśnie, a jakiego ogólnie rodzaju pracę tworzył twój dziadek?
2: Mój dziadek był przede wszystkim pejzażystą. Podejmował temat realistycznego ujęcia rzeczywistości otaczającej, czy to natury, czy to pejzaż miejski. Natomiast na krakowskiej ASP kształcił się w tej Szkole Polskiej Grafiki, która została zainicjowana jeszcze na początku XX wieku przez takiego grafika Skoczylasa i w tym nurcie grafiki wyrastał. W tym nurcie był edukowany przy takich profesorach jak właśnie Konrad Rzednicki, Mieczysław Wejman czy Witold Chomicz. Natomiast co do malarstwa, w krakowskiej akademii znalazł się w nurcie krakowskich kolorystów, postimpresjonistów, chociaż to nie był ten koloryzm przedwojenny, tylko już ten późniejszy, prawda? Zatem był to pejzaż.
3: A on ogólnie właśnie też przedstawiał swoje rodzinne strony, czy tak pytam, bo tutaj wymieniłeś te różne miasta i wydaje się, że na przestrzeni swojego życia był związany z wieloma lokacjami. Jestem ciekawy, czy tutaj dominował powiedzmy Tarnów, ten Kraków, czy może jeszcze inne miejsce?
2: Na pewno malował wszędzie, gdzie był. Więc mamy zachowane prace już od czasów zaraz powojennych, od 1946 roku. Więc mamy zarówno ujęcia takich miejsc jak Koźle nad Odrą, gdzie się znalazł zaraz po II wojnie światowej, przesiedlony na tak zwane ziemie odzyskane. Potem okres krakowski, więc również przy okazji studiów również wiele szkiców miasta, jakieś obrazy się pojawiły. Także rodzinna wieś Pisary koło Rudawy, z której pochodził, ponieważ jego rodzina potem tam powróciła w latach 50. Stąd też wiele pejzaży tych dawnych krajobrazów wsi, których już dzisiaj się z pewnością przy tym zmienionym krajobrazie nie da zobaczyć, ale przede wszystkim również Tarnów, skoro z tym miejscem był tutaj związany przez ponad połowę swojego życia i stąd też temat wystawy obecnej jubileuszowej Tarnów i okolicy, która przedstawia zarówno pejzaże Tarnowa, jak i okolicznych miejscowości.
3: Dało się wyczuć jakąś nutkę takiej w tych jego pracach albo nostalgii, albo smutku?
2: Tak, dało się wyczuć. To nie był do końca realizm. To było podjęcie tematu realistycznego ujęcia rzeczywistości, natomiast przetworzonego przez ten postimpresjonistyczny koloryzm szkoły krakowskiej. I oczywiście widać w tym również własny styl, czyli dojrzewanie tego stylu artysty. I właśnie dobre zauważenie to jest to, że w pracach tych dominuje spokój, cisza, pewna liryczność, jakby chęć uchwycenia miejsca i oddanie jego atmosfery, którą również artysta malując odczuwał i chciał na tym swoim dziele przedstawić.
3: Twój dziadek też wybrał właśnie taką misję kształcenia młodych ludzi.
2: Był również pedagogiem i w pewnym momencie był nawet bardziej doceniany publicznie jako pedagog. O tym świadczą też jego odznaczenia, które otrzymywał w tamtych czasach nagrody ministerialne, czy to również takie odznaczenie jak Złoty Krzyż Zasługi czy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Dostawał je właśnie za pracę pedagogiczną przede wszystkim, gdyż jego pracownia w Pałacu Młodzieży bardzo prężnie działała. Jego wychowankowie otrzymywali również, brali udział w konkursach nawet międzynarodowych i otrzymywali tam wyróżnienia i nagrody.
3: Mhm. Jak wiemy, interesujesz się historią i jestem ciekawy, czy powiedzmy postać twojego dziadka gdzieś tutaj zawsze w jakichś rodzinnych opowieściach się znajdowała, czy akurat ty zacząłeś grzebać tutaj w historii, w swoim rodowodzie i natrafiłeś na więcej informacji na ten temat?
2: Z zainteresowania jestem historykiem i również taką drogę obrałem, podejmując studia historyczne, w tym momencie już doktoranckie. No to ta pasja do historii, również do historii mojej rodziny była we mnie od dziecka żywa. Swoich dziadków poznałem, natomiast zbyt późno zacząłem dziadka pytać o sprawy związane z jego działalnością artystyczną i pedagogiczną, o jego życie w czasach drugiej połowy XX wieku. Częściej te pytania raczej zmierzały do, żeby opowiedział, jak było podczas wojny, czy przypomniał sobie jakieś historie związane ze swoimi rodzicami czy dziadkami. Natomiast coś zdążył mi o swojej działalności artystycznej i pedagogicznej opowiedzieć i już za jego życia zacząłem interesować się tym, żeby to w jakiś sposób uporządkować, żeby spisać, skatalogować jego prace, oczywiście zebrane, bo raczej trudno jest odtworzyć wszystkie przez to, że zostały czy to podarowane, czy sprzedane jeszcze za jego życia, a także odtworzyć działalność artystyczną, działalność wystawową oraz tą pedagogiczną. I myślę, że działania te, które zaczęły się tak naprawdę ponad 10 lat temu od reprodukcji kilkudziesięciu jego prac olejnych, trwają do dzisiaj i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku jubileuszowym lub w najbliższych miesiącach uda się zwieńczyć to publikacją, która będzie nawiązywać do również tematu wystawy jubileuszowej, czyli Tarnów i okolice, w której po raz pierwszy zostanie zamieszczony jakiś nieco szerszy biogram dziadka oraz wspomnienia jego współpracowników i uczniów.
3: Jak swojego dziadka wspominasz? Jakim był człowiekiem?
2: Dla mnie był człowiekiem na pewno dużej pokory i skromności oraz pracowitości. Ale nie jest to tylko moja obserwacja, bo tak go również wspominają jego współpracownicy i uczniowie. Jako człowieka, który ciągle pracował, w takim sensie, że był po prostu pracowity i owoce tej pracy były widoczne. Również dlatego, że taka była konieczność jako instruktor plastyczny w Pałacu Młodzieży. On przygotowywał również scenografię do przedstawień teatralnych w Pałacu Młodzieży. Przygotowywał oprawy plastyczne dla różnych uroczystości, imprez, czy to pałacowych czy miejskich. Zatem ta pracowitość była niezbędna, żeby jego pracownia mogła tak funkcjonować dobrze, jak funkcjonowała. Natomiast mierzył się również z jakąś melancholią wewnętrzną, z dużym krytycyzmem podchodził do swojej pracy artystycznej. Nieraz zdarzało się, że jakiś obraz, który już był kiedyś wystawiany, brał ponownie na sztalugę w mieszkaniu i tą pracę starał się udoskonalić, poprawiać. Nieraz zdarzało się, że nawet jakąś pracę znaną, już wystawianą wcześniej na wystawie, po prostu zniszczył, czuł, że nie powinna być oglądana publicznie.
3: W tym roku mamy ważny jubileusz. Przy Twoim udziale zorganizowano wiele wydarzeń. I jak mówisz, są też plany na publikację, prawda?
2: Tak. Jubileusz tak naprawdę zainaugurowały takie warsztaty graficzne, które udało się zorganizować dzięki zaangażowaniu Pałacu Młodzieży i wraz z panią dawną dyrektor Pałacu Młodzieży, panią Elżbietą Fornal, również grafikiem, poprowadziliśmy dla uczniów tarnowskich szkół średnich takie warsztaty graficzne, opowiadając o sylwetce Mariana Kołodziejczyka oraz dając możliwość tarnowskiej młodzieży odbić sobie grafiki z zachowanych matryc z pracowni plastycznej zarówno pana Kołodziejczyka, jak i pani Fornal. Więc było to bardzo ciekawe doświadczenie również zobaczyć, jak młodzież tarnowska jest zainteresowana czymś takim jak grafiki, już dawno przez nikogo nie używane. Na nowo można było je w ten sposób zobaczyć tematy, jakie młodzież i dzieci podejmowały w tych linorytach, bo to były linoryty, jakie tematy były podejmowane przez dzieci i młodzież wykonującą w tej pracowni plastycznej Pałacu Młodzieży grafiki linorytnicze. Następnie kolejnym wydarzeniem właśnie to było zorganizowanie, doprowadzenie do szczęśliwego końca wystawy jubileuszowej Marian Kołodziejczyk, Tarnów i okolice, której wernisaż odbył się dokładnie w setną rocznicę urodzin Mariana Kołodziejczyka 2 lipca w Galerii Sztuki Hortar w Tarnowie u państwa Kopczyńskich. Była to bardzo piękna uroczystość, przybyła na nią duża publiczność. Była pełna pewnych wspomnień. O wspomnieniu o Marianie Kołodziejczyku powiedziała właśnie pani Elżbieta Fornal, pan doktor Franciszek Pulit, również dawny dyrektor Pałacu Młodzieży, tarnowska artystka Krystyna Baniowska-Stąsiek-Meyer. Podczas wernisażu w imieniu rodziny wręczyłem również prezydentowi miasta Tarnowa, panu Jakubowi Kwaśnemu oraz zastępczyni prezydenta, pani Agnieszce Kawie, Ex Libris miasta Tarnowa, wykonany właśnie przez Mariana Kołodziejczyka w 1980 roku na 650-lecie miasta. Mój dziadek w 1980 roku zajmował się tą stroną wizualną na Dni Tarnowa i z okazji akurat okrągłego jubileuszu miasta wykonał również taki Ex Libris. Odbyły się również występy muzyczne wnuków artysty, ze względu na to, że nasza rodzina poszła w stronę muzyczną. Magdalena Di Blasi wykonała na flecie utwór Claude'a Debussy'ego, zaśpiewała Weronika Liszka, Marka Grechuty Ocalić od zapomnienia. Wiktor Kołodziejczyk natomiast jako pianista i kompozytor wykonał własną kompozycję dedykowaną Marianowi Kołodziejczykowi pod tytułem Obraz. Występy te były takim dopełnieniem tej uroczystości, tego wernisażu i pozwoliły na oddanie tego hołdu artyście w setną rocznicę jego urodzin. A zatem jest to kultywowanie pamięci, staranie się, żeby tych tarnowskich artystów drugiej połowy XX wieku nie zapomnieć, bo tutaj jako rodzina mogliśmy się postarać o zorganizowanie takiej wystawy, natomiast jest wielu artystów tej drugiej połowy XX wieku, o których warto również pamiętać. Mógłbym przypomnieć, że byli to tacy artyści jak Paulina Chrzanowska, zresztą Marian Kołodziejczyk pierwszą swoją wystawę indywidualną w 1966 roku w Tarnowie miał właśnie z Pauliną Chrzanowską, Piotr Drobiecki, Anatol Drwal, Bogdana Drwal-Ligenza, Jadwiga Gajek-Sanowska, Julian Grabowski, Tadeusz Kucik, Antoni Reising, Wiesław Ryrenszew, Witold Studnicki czy Józef Szuszkiewicz. Wystawa została zorganizowana tematycznie, Tarnów i okolice, i zostały na nią dobrane prace z różnych okresów twórczości, prace graficzne w drzeworycie, linorycie, gipsorycie, obrazy olejne, akwarelowe, pastelowe, także szkice i projekty graficzne związane z tarnowskimi instytucjami. Jest to kilka dekad twórczości, druga połowa XX wieku po prostu. I zostały one zebrane również pokazując pewną działalność dziadka na przestrzeni tych lat. Kiedy przybył do Tarnowa, zainteresowany pięknem miasta, jego starówką, architekturą, wykonywał po kolei różnych miejsc grafiki, co było również potem związane z pewnymi wystawami, które organizowano w Związku z Tarnowem.
3: Jeżeli ktoś w wakacje z jakiegoś powodu akurat nie zdążył zobaczyć tej wystawy, można gdzieś oglądać ogólnie pracę twojego dziadka?
2: Taką możliwość chcemy dopiero stworzyć. Akurat tak się złożyło, że zostało mi w tym roku przyznane stypendium artystyczne miasta Tarnowa na projekt wydania takiej książki, albumu właśnie związanej z tematem tej wystawy, czyli Tarnów i okolice w pejzażach Mariana Kołodziejczyka, która ma być takim dopełnieniem tej wystawy, jakimś trwałym śladem pozostawionym po tej wystawie i po tym jubileuszu. Zatem w albumie tym ma się znaleźć większość prac pokazanych na wystawie, a może nawet prace te zostaną powiększone o jakieś kolejne obrazy. W ten sposób chcę promować również jego twórczość i zostawić ją jako trwały ślad, żeby każdy zainteresowany mógł o taką publikację sięgnąć, czy to w bibliotece, czy to w swoich zbiorach prywatnych. Natomiast ma ta publikacja również przedstawiać nasze miasto, pamięć o naszego miasta zachowaną w tych pracach, czyli to, jak ono wyglądało, jak się kształtowało, jak nieustannie jest zawsze przyjazne i piękne.
3: A jak ogólnie widzisz kwestię przygotowania tej publikacji? Wiadomo, kiedy to mogłoby się już tutaj pojawić i później, no bo mówisz, że chcesz, aby to ludzie albo mieli na półkach, albo było w bibliotekach. Właśnie jak to będzie później z ewentualną dystrybucją, czy...
2: Są to kwestie do przemyślenia. Na pewno będzie jakaś promocja takiej książki zorganizowana.
3: Ale w tym roku raczej, prawda? To już może zostać wydane?
2: Na przełomie tego i przyszłego roku. Myślę, że będzie to takie zwieńczenie jubileuszu, który się w czerwcu zaczął. Zatem z pewnością koniec 2026 i początek 2027 roku myślę, że taka publikacja się ukaże.
0: Dodajmy, że działalność Mariana Kołodziejczyka została doceniona nie tylko w Tarnowie, ale również na szczeblu państwowym. Artysta został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury.
4: SK Tarnów News.
0: Justyna Świderska, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj zapowiedź policyjnej akcji pod hasłem Zwalniam przed szkołą. Gdzie możecie spodziewać się patroli i kontroli? O tym już za chwilę. A później zapowiedź drugiej edycji projektu Tarnowska Sieć Wsparcia NGO. Jeśli wasza organizacja pozarządowa szuka pieniędzy, to zostańcie z nami. Policyjne patrole w rejonie szkół w całym regionie. We wrześniu rusza kolejna edycja akcji Zwalniam przed szkołą. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników dróg i edukowanie kierowców w zakresie bezpiecznej jazdy. Funkcjonariusze skupią się na kontroli prędkości i prawidłowego przewożenia dzieci. Intensywne działania potrwają przez miesiąc.
5: Ja nazywam się Sławomir Turek, jestem zastępcą dyrektora w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Wraz ze mną przedstawiciele komend policji z regionu Tarnowskiego, Brzeskiego, Bocheńskiego i Dąbrowy Tarnowskiej. Akcja Zwalniam przed szkołą, jak co roku, proszę Państwa, odbywa się przede wszystkim po to, by uświadomić kierowcom, że rozpoczynamy nowy okres. Dzieci wracają z wakacji, mamy wzmożony ruch na drogach. Część jeszcze jest rozkojarzona, myśli o tych przeżyciach wakacyjnych, często korzysta z telefonów. Akcja ma na celu przede wszystkim uświadomienie tych zagrożeń związanych z ruchem pieszych, ruchem rowerowym, ruchem hulajnogą, które są bardzo popularne, a też zmieniły się wobec tego roku troszkę przepisy i mogą korzystać z tych hulajnóg elektrycznych tylko osoby już powyżej 13 roku życia. Więc też tu dodatkowe obostrzenia są, ale i dodatkowe zagrożenia. Kierowcom uświadamiamy przede wszystkim to, żeby zwracali uwagę na uczestników mniej chronionych, czyli tak jak wymieniłem wcześniej, pieszych, rowerzystów, ale też działamy w drugą stronę. Przede wszystkim, żeby uświadomić też tym uczestnikom, pieszym, rowerzystom, że oni też muszą na siebie zwracać uwagę, że przejście dla pieszych to nie jest miejsce, na którym każdy jest nieśmiertelny. Owszem, wchodzą na przejście dla pieszych, pieszy ma pierwszeństwo, ale i tak musi upewnić się, zachować szczególną ostrożność, zbliżając się do tego przejścia. Podobnie jest z rowerzystami, uczestnikami ruchu na hulajnogach, czy też innych urządzeniach elektronicznych. Oddam głos przedstawicielom poszczególnych jednostek, by powiedzieli Państwu, gdzie ta akcja będzie się odbywać, w jakich miejscach, na co będzie jeszcze szczegółowo zwracana uwaga.
0: Podinspektor Zofia Kukla, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Od dnia 1 do 4 września na terenie miasta Tarnowa, jak również powiatu, będą trwały nasze działania pod nazwą Bezpieczna Droga do Szkoły. I to są te dni, kiedy faktycznie przed szkołami policjanci oraz współpracujące z nami służby będą pełniły patrole takie stacjonarne, nadzorujące ruch i bezpieczeństwo w rejonach szkół. Natomiast cała akcja Bezpieczna Droga do Szkoły jest planowana od 1 września do końca miesiąca, ponieważ to jest czas, w którym chcemy szczególnie zwrócić uwagę na to, że natężenie ruchu nie tylko w rejonie szkół, ale generalnie w całej naszej aglomeracji miejskiej, jak również na drogach powiatowych i wojewódzkich, będzie zdecydowanie większe. To nie tylko zakończenie wakacji, ale również dla większości osób zakończenie sezonu urlopowego. Współpracujemy zarówno z przedstawicielami służb, takich jak Straż Miejska, ze Straż Gminna Urzędu Gminy Tarnowa. Pod szkołami w 7 punktach będą również pracowały osoby zatrudnione przez gminy do nadzorowania tych przejść w najbardziej takich newralgicznych, narażonych, trudnych dla młodych uczestników sytuacjach w ruchu drogowym. Będziemy również współpracować z wszystkimi komisariatami policji na terenie miasta Tarnowa, jak również powiatu. Aktualnie w naszym zainteresowaniu znajduje się 122 szkoły podstawowe, do których będą uczęszczali ci najmłodsi, a więc ci, którzy mają największe trudności ze zrozumieniem tego systemu, z poruszaniem się, którzy być może dla kierujących są najtrudniej dostrzegalni na drodze. Dlatego te 4 dni przede wszystkim posłużą nam również do wypracowania naszych uwag i spostrzeżeń, co jeszcze możemy zmienić lub udoskonalić, żeby w rejonach tych szkół było bezpieczniej. Bezpieczna droga do szkoły to nie jest kampania, która trwa tylko od 1 do 4. To są działania, które my już prowadzimy w miesiącu sierpniu, sprawdzając oznakowanie, jego prawidłowość i widoczność przed wszystkimi szkołami. To będą działania, które będą prowadzone przez cały wrzesień, nie tylko w oparciu o pomoc i naukę, aby wskazać tym najmłodszym, jak bezpiecznie na tych ciągach komunikacyjnych poruszać się i korzystać z przejść dla pieszych. Również akcje prowadzone w szkołach, a więc profilaktyka w zakresie przekazywania odblasków, przekazywania kamizelek, uczenia dzieci, jak prawidłowo zachować się, rozmów prowadzonych z rodzicami, ale również inżynieria ruchu drogowego, a więc reagowanie na wszystkie uwagi, które mogłyby tu jeszcze wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa. Na co szczególnie zwrócimy uwagę? Na pewno prędkość. Szanowni Państwo, wrzesień to taki sztandarowy miesiąc, kiedy prędkość w tych miejscach, gdzie dzieci poruszają się, będzie szczególnie nadzorowana. Sposób przewożenia dzieci, zarówno przez osoby prywatne, jak również będziemy prowadzić kontrolę busów dowożących dzieci do szkoły, sprawdzając ich stan techniczny i bezpieczeństwo tych dzieci w miejscach przesiadkowych. Będziemy również reagować i tłumaczyć na nowo zasady poruszania się w ciągach pieszo-rowerowych z użyciem tak bardzo popularnych teraz hulajnóg. Również będziemy bardzo zwracać uwagę na sposób poruszania się osób dowożących w rejonach szkół i parkowania w terenach przyszkolnych, korzystania z parkingów, zatrzymywania się w rejonach szkół, ponieważ tego typu tematy były nam już zgłaszane w ciągu roku szkolnego ubiegłego i będziemy tutaj w tych miejscach prowadzić nasze działania zarówno profilaktyczne, jak również, no jeżeli będzie taka konieczność, będziemy reagować na te wykroczenia. Wykaz szkół, które podlegają szczególnemu nadzorowi przez policjantów ruchu drogowego, jak również wszystkie współpracujące instytucje, to łącznie 35 jednostek na terenie miasta i powiatu. Są to szkoły zarówno zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie takich ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu, jak drogi wojewódzkie i powiatowe,
6: Będziemy również na terenie miasta przy głównych ciągach komunikacyjnych, ale również są wytypowane do tego nadzoru szkoły, które znajdują się w wyznaczonych strefach zamieszkania, gdzie będziemy sprawdzać znajomość osób przemieszczających się tam, jakie specyficzne uwarunkowania należy w tym i zachowania należy w tych strefach wykazywać, a więc kwestie parkowania, kwestie prędkości, kwestie zatrzymywania się, wysadzania osób przewożonych. Każdy policjant ma prawo zastosowania pouczenia i na pewno nasza obecność w rejonach szkół jest po to, żeby przypominać, że zaczął się rok szkolny, że należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo tych najmłodszych uczestników. Natomiast zastosowana już forma, czy będzie to pouczenie, czy będzie to mandat, po pierwsze no jest zależna od oceny przez policjanta danego konkretnego zachowania, jak również drastyczności tego wykroczenia i też czy faktycznie przekłada się to na spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa, czy jest wykroczeniem takim formalnym, gdzie no, zasługuje to na łagodniejszą formę. Te pouczenia stosowane przez policjantów to nie jest jedyna forma jakby od takiego oddziaływania profilaktycznego, ponieważ też ruszamy już z pełną formą edukacji prowadzonej w szkołach, a nasze spotkania nie ograniczają się wyłącznie do zajęć prowadzonych dla dzieci, ale również rozmawiamy z kadrą szkoły i z rodzicami na zebraniach. Najczęstszym wykroczeniem, które jest ujawniane, jest właśnie przekraczanie prędkości. Natomiast w przypadku takich ograniczeń wprowadzonych przy szkołach, te ograniczenia są zawsze z niższym limitem niż zazwyczaj dostępne na drodze. Jest to związane z tym, że kierowca ma mieć czas na racjonalną ocenę tego, co dzieje się na drodze i ma mieć odpowiedni czas na zareagowanie na zmieniające się warunki drogowe, a kwestia dzieci poruszających się na drogach zawsze jest takim sztandarowym przykładem sytuacji, w której należy zastosować zasadę ograniczonego zaufania, a więc ta umiejętność oceny przez dziecko tego, co dzieje się na drodze, umiejętność oceny, czy mogę już wejść bezpiecznie na to przejście, czy poruszając się chodnikiem nie stwarzam dla siebie albo dla innych zagrożenia, zawsze powinna być właściwie oceniana przez starszych uczestników, bardziej doświadczonych, a więc kierowców.
7: Podinspektor Tomasz Nosal, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku. W tym roku do akcji pod tytułem Zwalniam przed szkołą wytypowaliśmy dwie szkoły w powiecie brzeskim. To jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brzesku przy ulicy Królowej Jadwigi i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzesku przy ulicy Głowackiego. Szkoły te zostały wytypowane z racji tego, że są umiejscowione w centrum miasta Brzeska, gdzie jest największy ruch, tak kołowy, jak i pieszy. W trakcie działań będziemy rozdawać ulotki oraz elementy odblaskowe wspólnie z uczniami szkół, pod którymi będziemy się znajdować oraz przedstawicielami Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Będziemy sprawdzać kwestie, jak dzieci dowożone są do szkoły, czy pojazdy są wyposażone w foteliki, czy dzieci są zapięte w pasy bezpieczeństwa. Będziemy również zwracać na kwestie parkowania przy szkołach. Przed rozpoczęciem roku szkolnego w powiecie brzeskim przeprowadziliśmy ilustrację dróg, przy których usytuowane są szkoły, pod kątem infrastruktury drogowej. Sprawdziliśmy oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po zakończonej akcji policjanci udadzą się do szkół, gdzie będą prowadzone prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Akcja Zwalniam przed szkołą to nie tylko akcja, która ma pomóc w bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ale taka akcja, jak pani naczelnik Starnowa mówiła, pod tytułem Bezpieczna droga do szkoły, będzie prowadzona przez cały miesiąc wrzesień, gdzie policjanci będą obserwować ruch znajdujący się przy szkole. Droga krajowa numer 75, która biegnie przez powiat brzeski, jest to droga, która generuje najwięcej zdarzeń drogowych, a choćby z racji tego, że jest tam największe natężenie ruchu. No jest to jedyna droga, która prowadzi od zjazdu z autostrady do powiatu nowosądeckiego. Przy tej drodze usytuowane są dwie szkoły, a nawet trzy, bo szkoła podstawowa w Tymowej, szkoła podstawowa w Czchowie, jak też szkoła podstawowa w Wyczyszce. I również przy tych szkołach będą policjanci nie tylko ruchu drogowego, ale również policjanci prewencji, którzy będą dbać o bezpieczeństwo tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
8: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Dąbrowskiej Komendy, podinspektor Jacek Wójcik. Oczywiście do działań Bezpieczna droga do szkoły, jak co roku przygotowywaliśmy się dużo wcześniej, to już w miesiącu sierpniu dokonaliśmy lustracji terenu przyległego, jeżeli chodzi o ruch drogowy do szkół. Sprawdziliśmy łącznie ponad 30 placówek oświatowych na terenie powiatu dąbrowskiego. Pojawiły się jakieś drobne uchybienia, jeżeli chodzi o oznakowanie. Wystosowaliśmy stosowne wystąpienia do zarządców dróg. Zostało to oznakowanie uzupełnione. Oczywiście 1 września skupiamy się na wszystkich szkołach powiatu dąbrowskiego, a szczególnie tą akcję Zwalniam przed szkołą będziemy przeprowadzać oczywiście tradycyjnie w Żelazówce, przez którą przebiega droga krajowa nr 73, następnie ulica Piłsudskiego, Liceum Ogólnokształcące i ulica Dąbrowy, ulica Kościuszki, zespół szkół ponadgimnazjalnych. Oczywiście odkąd przez Dąbrowę Tarnowską ruch się odciążył ze względu na obwodnicę, ruch się zmniejszył, ale w centrum miasta, wokół wspomnianych szkół jest sporo placówek, oczywiście handlowych, więc tam jak co dzień jest wzmożony ruch pieszych i pojazdów. Tak jak poprzednik powiedział, my też będziemy sprawdzać oczywiście stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia dzieci, foteliki. Szczególną uwagę będziemy zwracać na popularne hulajnogi.
9: Sierżant sztabowy Elżbieta Hamielec, Wydział Ruchu Drogowego Bochni. Na terenie powiatu bocheńskiego policjanci będą kierowani przez cały rok w rejon szkół, by działać prewencyjnie, a zwłaszcza w miesiącu wrześniu, gdzie będziemy też poszerzać swoje działalność o działania profilaktyczne. Będziemy sprawdzać, jak dzieci są przewożone do szkół, informować kierujących o rozpoczynającym się roku szkolnym, tak żeby uczulić ich na prędkość w rejonach przejść dla pieszych i szkół. Na terenie powiatu bocheńskiego wytypowaliśmy także 2 szkoły do udziału w akcji Zwalniam przed szkołą. Pierwszą szkołą jest to szkoła podstawowa w Proszówkach, która mieści się przy głównej drodze wojewódzkiej W965, na której odnotowujemy największą ilość zdarzeń drogowych, a także przekroczeń prędkości. Kolejną szkołą jest to szkoła w Krzeczowie przy drodze powiatowej. Wynika to z naszej analizy zagrożeń bezpieczeństwa krajowej mapy zagrożeń.
0: Akcja Zwalniam przed szkołą rozpocznie się 1 września. Tego dnia policjantów spotkacie w rejonie zespołu szkół Stowarzyszenia Siódemka przy ulicy Sitki w Tarnowie. Ale patrole pojawią się również w Koszycach Małych, Ilkowicach, Krzeczowie, Proszówkach, w Brzesku przy ulicy Głowackiego i Królowej Jadwigi, w powiecie dąbrowskim w Żelazówce, a w samej Dąbrowie Tarnowskiej na ulicy Piłsudskiego oraz Kościuszki. Więcej na temat akcji na tarnów.sk.pl.
4: SK Tarnów.
0: W ubiegłym roku skorzystało ponad 120 organizacji pozarządowych. Mowa o darmowych warsztatach organizowanych w ramach Tarnowskiej Sieci Wsparcia NGO. Druga edycja startuje 2 września. O szczegółach w naszej rozmowie.
10: Ryszard Neyman, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie.
0: I dzisiaj spotykamy się, żeby zapowiedzieć start 2 edycji programu wsparcia dla NGO-sów. W poprzedniej edycji ten projekt, można powiedzieć, cieszył się sporym zainteresowaniem. Sporo dobrego można było z tego programu wynieść.
10: Dokładnie tak. To 2 edycja wojewódzkiego programu, bo program jest realizowany w całym województwie. I 2 edycja, w której nasza izba w tym roku wspólnie z partnerami prowadzi ten program w sposób fizyczny dla terenu subregionu tarnowskiego. Program nazywa się w tym roku Marszałkowskie Centrum Wsparcia NGO, natomiast my wykorzystujemy nazwę z roku ubiegłego po to, żeby już uczestnicy tamtej edycji, beneficjenci kojarzyli, o co chodzi, że tak powiem. Używamy nazwy Tarnowska Sieć Wsparcia NGO. I generalnie ideą programu jest wsparcie małopolskich organizacji pozarządowych, czyli stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych, nawet grup nieformalnych, chociaż to jest taką małą gwiazdką, wsparcia ich w zakresie pozyskiwania środków na działalność statutową, bo nie tylko ze składek te środki można pozyskiwać i dobrze dowiedzieć się, skąd można je czerpać i jak przygotować w ogóle wnioski dotacyjne, jakie są programy. Z drugiej strony też program ma na celu edukowanie w zakresach prawnych. Na przykład kiedy koło gospodyń wiejskich może prowadzić sprzedaż, kiedy nie może. Kiedy wchodzą przepisy sanepidowskie, kiedy nie wchodzą. Co za słynną ustawą kamilkową, kiedy robimy działania dla dzieci i młodzieży. No i oczywiście też edukacja z zakresu promocji, ale też wszelkich innych tematów, które są dla organizacji pozarządowych ważne, są na bieżąco. My jak co roku będziemy właśnie badać takie zapotrzebowanie i w tym kierunku organizować szkolenia, czy to właśnie doradztwo 1:1. W tamtym roku ze wsparcia skorzystało 120 organizacji z całego subregionu, głównie miasto Tarnów i powiat tarnowski. Natomiast były też pojedyncze organizacje z Brzeska, z Bochni i z Dąbrowy Tarnowskiej. To od razu też zaznaczę, że pula środków nie jest jakaś strasznie duża, więc no to nie jest tak, że pomożemy wszystkim organizacjom. Prawdopodobnie wskaźnik jak w tamtym roku, czyli około 100 organizacji. Dlatego warto się interesować już wcześniej i korzystać, zwłaszcza z doradztwa, bo to jest taka dość elastyczna forma, gdzie faktycznie możemy na bazie potrzeb danej organizacji pomóc im w tym, czego potrzebują. No, jest tylko jeden tutaj haczyk, nie możemy napisać za nich wniosku, co jest oczywiście fair i tak powinno być. A to nas wszelkie takie kwestie jakieś techniczne, jakieś dylematy prawne, wszystko możemy oczywiście w granicach środków, którymi dysponujemy, we wszystkich tych sprawach możemy pomóc.
0: Ja zapytam o tematykę tych spotkań, bo macie już doświadczenia pierwszej edycji. Czy to będzie powtórka dla nowych zupełnie beneficjentów, czy te organizacje, które skorzystały w pierwszej edycji, teraz też mogą być zainteresowane, bo będzie ich interesowało coś zupełnie innego?
10: W dużej mierze to będzie powtórka, z tego względu, że mamy w subregionie liczbę pięciocyfrową. Dobrze mówię? Pięciocyfrową organizacji pozarządowych, a teraz tak jak mówiłem wcześniej, skorzystało tylko 120, więc chcemy docierać do kolejnych, natomiast na pewno część tematów będzie nowa, bo też zmienia się nasze otoczenie prawne. Nowe ustawy wchodzą, są nowelizowane, więc dla tych, którzy korzystali w tamtym roku, w tym roku też będzie taka możliwość. No i oczywiście doradztwo też cały czas, tak jak mówiłem, to jest katalog otwarty, więc jeśli ktoś skorzystał w tamtym roku, nie ma tutaj żadnych formalnych przeszkód, żeby skorzystać również i w tym roku.
0: Pan wspomniał o pisaniu wniosków, o tym, jak starać się o fundusze, to jest oczywiście bardzo ważna część działalności, ale ja pamiętam, że mieliście też takie spotkania, podczas których przedstawiciele tych organizacji mogli na przykład dowiedzieć się, jak zaistnieć w sieci. Coś, bez czego właściwie dzisiaj bardzo trudno funkcjonować.
10: Dokładnie, to była nasza tarnowska specyfika, bo w innych subregionach Małopolski ten temat tak mocno nie wybrzmiał. U nas wybrzmiał i będzie też w tym roku mocno obecny, no bo tak naprawdę w tej chwili w dobie mediów społecznościowych, media społecznościowe to jest najprostszy sposób dotarcia z informacją, że coś robimy. Przełożenie środków, które musimy zainwestować, jeśli w ogóle inwestujemy, bo też nie jest to potrzebne, o czym też mówimy i pokazujemy, jak robić promocję bez środków, to jeśli już takie środki mamy, no to jednak stety albo niestety, ma to plusy i minusy, złotówka wydana w mediach społecznościowych jest dużo bardziej efektywnie wydana niż w mediach tradycyjnych.
0: To powiedzmy teraz, w jaki sposób zainteresowane organizacje będą mogły dołączyć i skorzystać z tego wsparcia? Czy trzeba się zapisywać? Są formularze? Gdzie je znajdziemy?
10: Tak, na samym początku zapraszamy wszystkich zainteresowanych jakkolwiek. Mam organizację pozarządową, usłyszałem ciekawy temat, chcę się dowiedzieć więcej, na 2 września do Centrum Sztuki Mościce. Podobnie jak w tamtym roku zrobiliśmy takie duże otwarcie i inaugurację projektu, tak robimy też w tym roku. 2 września, godzina 17, stara na antresoli. I podczas tego wydarzenia będziemy rozdawać ankiety potrzeb, będzie okazja do porozmawiania o organizacji, o jej profilu, o jej potrzebach. No i też, żeby było ciekawiej dla tych, którzy przyjdą, będą dwa panele dyskusyjne. Jeden prowadzony przez nas o różnej specyfice organizacji pozarządowych. Zaprosiliśmy różne organizacje z Tarnowa i regionu, które powiedzą o tym, czym się zajmują i każda zajmuje się czymś zupełnie innym. To też pokaże wszystkim, jak szerokie jest to spektrum działalności pozarządowej. Będzie i organizacja patriotyczna, i organizacja zajmująca się popularyzacją historii, i koło gospodyń wiejskich. I tutaj jeszcze nie mamy potwierdzenia, ale liczę, że ta organizacja też będzie. Będzie organizacja, która pomaga seniorom, więc różne właśnie obszary działalności. No i zobaczymy, jak to się łączy, a gdzie się nie łączy. Z kolei drugi panel, tu bardzo ciekawy myślę, to poprowadzi Fundacja Jana Hetmana Tarnowskiego. Panel będzie dotyczył komercjalizacji działalności NGO, dokładnie ekonomii społecznej, czyli w jaki sposób prowadzić organizację pozarządową, żeby ona też była przedsiębiorstwem, ale nie zwykłym, tylko społecznym. Społecznym, czyli że cały zysk idzie na działalność statutową. Coraz więcej organizacji się profesjonalizuje i idzie właśnie w tym kierunku, więc o tym też chcemy podczas tego spotkania rozmawiać. To jest też ważna kwestia. Tak jak w tamtym roku byliśmy sami, jako izba, operatorem tego programu na subregion tarnowski, tak w tym roku połączyliśmy siły właśnie z Fundacją Jana Hetmana Tarnowskiego, która nam też pomagała w tamtym roku, ale tak jakby pomagała nam z dobrej woli i po prostu z racji na nasze wzajemne kontakty. Stwierdziliśmy, żeby w tym roku to sformalizować i formalnie oni są współoperatorem razem z nami i też nas będzie wspierać Fundacja Centrum Perspektyw, znana chociażby ze spotkań kreatywnie w biznesie. Więc trzy takie, myślę, duże organizacje, które w tym temacie siedzą, będą robić to razem, więc też będzie w tym roku szersze spektrum dojścia. No i dzięki temu, że Hetman też jest z nami, no to też będzie się można dowiedzieć o wsparciu, które zapewnia Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, który właśnie prowadzi Hetman, bo dla wielu NGO-sów to również jest świetna forma wsparcia, chociaż troszkę inna.
0: Mhm. Jeżeli chodzi o to, co powinno przyciągnąć, to oprócz tego ogromu wiedzy i praktycznych doświadczeń, na których można zabazować, to jest też plus, że te wszystkie spotkania, ta cała oferta, ona jest bezpłatna.
10: To raz, jest bezpłatna, normalnie takie rzeczy kosztują i to sporo. A druga rzecz, o czym też nie powiedzieliśmy, a uważam bardzo istotna, to jest networking. Bo na wszystkich tych wydarzeniach szkoleniowych i warsztatowych spotykamy się z innymi organizacjami, możemy ich zapytać o różne tematy i to też fajnie zadziałało w tamtym roku. Te więzi się potworzyły między organizacjami, jak sama zresztą nazwa, sieć wsparcia NGO, my się sieciujemy. No i później właśnie wiele z tego wspólnych inicjatyw mogło się urodzić i taka właśnie też sesja networkingowa będzie podczas tego otwarcia 2 września. Ale sobie nie dokończyłem tematu, jak dołączyć, więc poza tym, że przyjść 2 września, tam będą formularze zgłoszeniowe, które będzie można wypełnić. Niezależnie od tego będzie też formularz w sieci, gdzie opiszemy swoją organizację, nasze potrzeby i na bazie tego my będziemy się z organizacjami kontaktować pod kątem wsparcia doradczego. Niezależnie od tego zachęcam do śledzenia fanpage'a Tarnowska Sieć Wsparcia NGO na Facebooku oraz strony Izby, gdzie na bieżąco będą informacje o szkoleniach. Bo na szkolenia możecie, i tam będą zapisy, każdy będzie musiał na szkolenie zapisać, bo to też nie jest tak, że my będziemy decydować, na które szkolenie kto ma przyjść. No generalnie, jeśli czujesz, że to jest szkolenie dla mnie, zapisuję się, przychodzę.
0: Ja muszę zapytać, bo pan wspomniał o tym, że nawiązały się kontakty, że ten networking działa. Macie przykłady jakichś fajnych, wspólnych, udanych realizacji, które po tej pierwszej edycji nastąpiły?
10: Tak, chociażby Stowarzyszenie Współdzielnia, które brało udział w poprzedniej edycji. Teraz powstało nowe stowarzyszenie, Spojrzenia, bodajże Spojrzenie, które stworzyły osoby właśnie ze współdzielni z innych organizacji, które poznały się w ramach tej sieci wsparcia, więc tak najbardziej są takie namacalne przykłady.
0: Mhm. To teraz zapytam o konkretny harmonogram, o konkretne pieniądze. Ile funduszy, ile dzięki temu uda się zorganizować spotkań, jak one będą wyglądały, jaka częstotliwość?
10: Częstotliwość będzie duża, bo podobnie jak w tamtym roku musimy projekt zakończyć do końca roku. Niestety tutaj walczyliśmy o to, żeby było to bardziej rozłożone w czasie. Z różnych przyczyn, niekoniecznie zależnych od Urzędu Marszałkowskiego, to się nie udało, bo tam były pewne poślizgi z transferem funduszy, też kwestia subwencji dla samorządów, która w tym roku jest dużo niższa. Dlatego też program znowu rusza teraz, no i do grudnia się musi skończyć, więc będą prawdopodobnie to 2 szkolenia tygodniowo. I tak na takie mocne obroty wejdziemy w październiku szkoleniowe, a doradztwo niezależnie od tego to w ramach potrzeb będzie cały czas realizowane. Jakie dni tygodnia, jeszcze nie mogę tego powiedzieć, bo jeszcze to trwa ustalanie, to się pewnie we wrześniu pojawią te szczegółowe terminy, ale generalnie 2 razy w tygodniu, więc no dość intensywnie.
0: Gdzie możemy odesłać ewentualnych zainteresowanych, bo wiadomo, że w tym momencie mówimy radiowo, będą spotkania, ale gdzie jest miejsce w sieci?
10: Na Facebooku Tarnowska Sieć Wsparcia NGO, czyli Tarnowska Sieć Wsparcia NGO. Druga strona to jest strona Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie, www.chambertarnow.com.pl. Strona Fundacji Jana Hetmana Tarnowskiego, również te informacje będą. I też dostaliśmy obietnicę, że będą na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Trzeba będzie wejść w zakładkę Wsparcie dla organizacji pozarządowych i tam też te informacje będą. Natomiast na tych 3 kanałach, które wymieniłem wcześniej, one będą na pewno, no bo my nimi zawiadujemy, więc tam będziemy te wszystkie informacje publikować. No niestety w tym roku jest to mniejsza kwota niż w tamtym roku, z racji tego, o czym mówiłem wcześniej, że ta subwencja samorządowa jest dużo mniejsza dla województwa, a to idzie ze środków wojewódzkich. Także kwota na subregion tarnowski, no to jest 70 tysięcy złotych mniej więcej. Tak, 78 tysięcy, więc to są małe środki, biorąc pod uwagę skalę potrzeb. No dlatego, tak jak mówiłem, tych organizacji raczej nie będzie więcej niż setka beneficjentów. Mhm. Więc kto pierwszy, ten lepszy, mówiąc wprost, zwłaszcza jeśli chodzi o doradztwo.
0: Będzie taki moment, że można się będzie zapisać z wyprzedzeniem od razu na wszystkie tematy, które nas interesują?
10: Takiego momentu nie będzie z tego względu, że tematy też będziemy po kolei wypuszczać, tematy szkoleń, bo też nam zależy.
0: Czyli trzeba śledzić na bieżąco.
10: Tak, bo też nam zależy na tym, żeby mieć jak najwyższy poziom tych szkoleń. W tym roku to się bardzo fajnie udało. To się wiąże z tym, że po prostu pozyskujemy topowych ekspertów, ale topowi eksperci mają kalendarz, więc to my się do nich musimy dopasować, a nie oni do nas. Więc nie bardzo jest pole manewru, żeby taki kalendarz z dużym wyprzedzeniem zapowiedź, więc tak zwykle miesiąc przód terminy są znane, a dalej no to po prostu pracujemy, działamy, szukamy możliwości. Dwa, też kwestia taka, że nam wychodzi na bieżąco jakaś potrzeba. W tamtym roku musieliśmy zrobić aż 3 szkolenia z wystąpień publicznych. Takie było zainteresowanie. O takiej samej tematyce, tylko dla kolejnych grup, bo się nie wszyscy zmieścili na jednym z nich, więc to wszystko będzie dynamiczne.
0: Ja mam takie wrażenie, że elastyczność pod kątem potrzeb beneficjentów to jest coś, co jest nie do przecenienia, bo jednak jeżeli się okazuje, że jakiś temat bardzo jest potrzebny, bo jest brak wiedzy w tym zakresie, fakt, że można wziąć udział w dodatkowej turze szkolenia, może się okazać dla kogoś bardzo cenny.
10: Też mi się tak wydaje, to jest bardzo duży plus dla Urzędu Marszałkowskiego, że tak też sformułował cały ten program, że tą elastyczność mamy bardzo dużą i też pole manewru mamy bardzo duże, bo też urząd widzi, że są takie sztywne formy, jak właśnie ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, to nie wystarczy. Stąd właśnie te bardziej elastyczne formy, jak Centrum Wsparcia NGO. No i właśnie to, o czym pani mówiła też z tymi tematami, to jest ciekawa historia z tamtego roku. My też widzimy, że nie zawsze jest tak, że to, co jest najważniejsze, cieszy się największym powodzeniem. Weszła ustawa Kamilkowa już jakiś czas temu, weszły nowe przepisy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji pozarządowych, czyli tematy, które są bardzo ważne i bolesne, jeśli tego nie dowiedzieć. Tymczasem te dwa tematy wcale się jakimś super powodzeniem nie cieszyły. Owszem, udało się zorganizować szkolenie i w jednym, i w drugim temacie, ale tylko jeden termin. Nie było po prostu długiej listy rezerwowej. A takie tematy miękkie właśnie, jak wystąpienia publiczne, promocja w social mediach, no to musieliśmy robić po kilka terminów, tak duże było zainteresowanie. Więc to pokazuje, że nie zawsze to, co się wydaje, że jest zainteresowanie, to faktycznie ono będzie. Natomiast też z drugiej strony też to widzę naszą rolę, żeby edukować, no bo jednak uważam, że nawet jeśli komuś rozliczenie wydają się atrakcyjne, no to jak mu się połowie noga, to będzie potem płacił. Więc jednak warto w takim szkoleniu wziąć udział.
0: Powiedzieliśmy dużo o korzyściach, jakie organizacje mogą wynieść bezpośrednio z tego spotkania i zastanawiam się, gdybyśmy teraz mieli podsumować takie korzyści, które dla regionu będą płynęły z faktu, że organizacje będą wiedziały więcej, będą umiały działać lepiej.
10: No to najlepszy wskaźnik to jest wykorzystanie środków unijnych, środków wojewódzkich. Jeśli chodzi o wskaźniki te i subregiontarnowskie, jak w nich wypada, no to generalnie ta skuteczność pozyskiwania środków na jednego mieszkańca jest ciągle wyraźnie niższa niż w Krakowie i najbliższej okolicy. Dzięki takim projektom to jest szansa, że nasze organizacje będą mogły skutecznie rywalizować z tymi z Krakowa, z większych miast, no i tych pieniędzy unijnych po prostu fizycznie w Tarnowie i regionie będzie więcej. I tak naprawdę to jest główne przełożenie. Na dwa, te organizacje się też będą mogły bardziej rozwijać i mocniej działać. No ale wszystko się kręci, wiadomo, wokół pieniędzy.
0: Mówił koordynator projektu Ryszard Neyman, a ja przypomnę, spotkanie inaugurujące drugą edycję projektu odbędzie się w środę, 2 września o godzinie 17 na antresoli Centrum Sztuki Mościce. Zaś same spotkania szkoleniowe ruszą w październiku. Więcej na tarnów.sk.pl.
4: SK Tarnów News.
0: Koniec wakacji, uczniowie wrócili do szkolnych ławek. W jakich nastrojach? O tym rozmawiałam z tarnowianami. Co nam powiedzieli, usłyszycie już za chwilę. Ale będziemy też zapraszać na zlot tuningowanych samochodów. Ja się nazywam Justyna Świderska, a to jest magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Koniec laby, uczniowie wracają do szkół. Nastroje przed pierwszym dzwonkiem były różne, zwłaszcza, że nowy rok szkolny to także szereg zmian. Telefony komórkowe mają być chowane w plecakach i szafkach, również w czasie przerw. Rewolucja obejmuje też szkolne stołówki i sklepiki. Z półek znikają produkty o niskiej wartości odżywczej, a co najmniej raz w tygodniu uczniom ma być podawany w pełni roślinny obiad. O tym wszystkim rozmawiałam z uczniami i rodzicami z Tarnowa.
11: Jak tam nastroje po wakacjach?
12: Dobrze, przynajmniej się skończyły wakacje, można do maturalnej pójść w końcu.
11: Teraz maturalna, czyli trudny rok.
12: Powiedzmy.
11: Teraz wchodzą nowe przepisy, teraz mniej tych telefonów będzie trzeba chować do szafek. Jak się na to zapatrujesz, co myślisz?
12: Czy wydaje mi się, że w szkołach średnich to średnio weszło i wydaje mi się, że mało to będzie przestrzegać. Co do telefonów to się zapatruję? No okej, ja tam często telefonu i tak nie używam, więc dla mnie to nie przeszkadza.
11: Mogłyby trwać wakacje trochę dłużej?
13: Mogłyby.
11: Komórki trzeba będzie chować do szafek, co o tym myślicie?
14: No trochę słabo, lepiej było jakby telefony były możliwe w szkole, nie? Na przykład na przerwach tylko, nie? To by było już lepsze.
11: Dałoby się wtedy opanować tą chęć sięgania po komórkę, gdyby można było je mieć na ławce albo w plecaku?
13: Myślę, że tak.
15: Trochę smutne, że już do szkoły trzeba wracać, jakkolwiek. No. Nowa szkoła, nowe przeżycie, nastawienie jest w miarę dobre.
11: Trochę stresik jest?
13: Trochę.
15: Leciutki jest.
11: Nie będzie można mieć komórek przy sobie, trzeba będzie zamykać w szafkach. Co o tym myślicie?
13: Z jednej strony dobrze, a z drugiej nie. No bo może ktoś wziąć, a z drugiej w sumie, że nie będę siedzieć po lekcjach.
15: Przy sobie jakoś ten telefon jest bardziej bezpieczny. mimo wszystko, jak się go ma w kieszeni.
11: I umielibyście się na przykład powstrzymać, mając telefon w kieszeni, żeby na niego nie zerkać w trakcie lekcji?
15: No raczej tak.
11: Z jakimi nastrojami kończycie wakacje?
16: A dobrymi.
17: A też bardzo fajnie było. No, wyjechałem prawie do Czech i było fajnie.
11: Dzisiaj wracamy do szkoły. Trochę smutno, że się skończyły wakacje?
16: Tak.
11: A z jakimi nastrojami ten nowy rok szkolny? To dla was nowa szkoła?
17: Nowa szkoła, nowa szkoła.
11: Nowa szkoła. Tak. No to powiedzcie w takim razie, czegoś się obawiacie? Na coś liczycie?
16: Na razie nie.
17: To trochę się obawiam, że towarzystwo będzie nie takie, jakie bym chciał.
11: To wszystko się okaże pewnie, nie?
17: No, wszystko się okaże, więc zobaczymy, jak będzie.
11: Nowi nauczyciele?
16: Tak.
11: Jak z tymi komórkami, których nie będzie można mieć przy sobie? Co o tym myślicie?
16: No takie średnie, bo na przerwach można by było korzystać, ale na lekcji wiadomo nie.
17: Na lekcji nie powinno się używać.
11: Często takie powiadomienia przychodzą, rozpraszają?
17: Nie, nie często.
16: No przykro jest, że już niestety skończyły te wakacje, ale no niestety, tak jeszcze z miesiąc by fajnie by było.
11: Jak się czujesz u progu nowego roku szkolnego? Coś cię stresuje? Czegoś się obawiasz?
16: No niestety klasa maturalna, więc no ten rok będzie dosyć ciężki.
11: Komórka, którą masz w tej chwili w ręce, pewnie wyląduje w szafce. Co o tym myślisz?
16: To nie będzie problemu. Ja nie korzystam z telefonu aż tak dużo, więc nie ma problemu.
11: Myślisz, że to dobre rozwiązanie? W jakiś sposób pomoże troszeczkę młodych odciążyć od tych mediów społecznościowych?
16: No myślę, że chyba tak. Będzie mniej korzystania z tego telefonu.
18: No myślę, że to jest okej, ale dla podstawówek na przykład, bo w liceum no nie zwracają na

0: 3 godziny.
1: To myślę, że w takim wypadku chyba jest jakieś odstępstwo od tego nowego przepisu, jak myślisz?
0: Jest.
1: A powiedz mi taką rzecz, czy jak ten telefon leży w zasięgu ręki, wzroku, to łatwo się opanować, żeby nie zerkać, jak przychodzą powiadomienia, czy jednak to jest trudne?
0: No tak średnio, no bo niby już chcesz zobaczyć, no ale ciężko się opanować.
2: No takie troszkę średnie, wiadomo, że tęskni się ze znajomymi, ale no za nauką to tak troszeczkę średnio.
3: Wracamy. Druga klasa. Wszystko znajome, tylko nowi nauczyciele, bo mamy zmiany.
4: Myślę, że jest pewna obawa, bo jest to wszystko nowe. Nowe programy nauczania, nowe książki. Chociaż czy się obawiamy? Chyba nie. Chyba jesteśmy pewne, że wszystko będzie dobrze. Damy radę.
1: Teraz komórki schowane. Co o tym myślicie?
2: No jest to też na pewno w podstawówkach, to myślę, że ma jakieś większe znaczenie. U nas to już tak raczej nie za bardzo, no bo i tak na lekcjach nie możemy korzystać. Ale myślę, że w podstawówkach tak. No bo tam jest jakby taka wiedza typowo podstawowa, więc myślę, że to odkładanie tych telefonów jest okej.
1: Stołówki szkolne i zmiany jadłospisów na bardziej tak zwane zdrowe, mniej mięsa, więcej warzyw i tak dalej. Myślicie, że to dobry kierunek?
4: Myślę, że bardzo dobry kierunek, choć na przykład w naszej szkole nie ma. Nie ma posiłków, jest tylko sklepik, więc, ale myślę, że ogólnie bardzo dobry pomysł.
2: Ja też mam podobne zdanie, że jest to super inicjatywa.
1: Nie zawsze udaje się w domu na przykład, że z domu się takie nawyki wynosi.
2: Czasami jest po prostu tak, że no jakby nie wynosi się tego z domu, a można się ich jakby w szkole nauczyć.
5: No trochę smutno, ale damy radę. Musimy dać radę.
1: Dla Was nowa szkoła czy kontynuacja?
0: Nie, kontynuujemy już do 4 klasy, także...
1: Znajomi nauczyciele, znajomi koledzy?
0: Tak, tak. Otoczenie znajome, także bezstresowo podchodzimy do tego.
1: Co najbardziej stresuje w szkole?
5: No teraz 4 klasa to egzaminy zawodowe, bo my w technikum jesteśmy, to trzeba się spiąć i...
1: Powiedzcie mi, jak z tymi komórkami, które trzeba będzie chować do szafek, co o tym myślicie?
0: Będzie trzeba, no i no co my na to poradzimy? No to zależy od osoby, kto jak, ale w naszym przypadku to myślę, że bez problemu. No, odłożyć telefon, no to z kolegów będzie można porozmawiać bardziej, także też na spokojnie z tym.
1: No właśnie, czyli jak nie będzie telefonu w ręce, to może więcej tych interakcji z kolegami, na żywo.
5: No właśnie, tak będzie lepiej. Wreszcie będzie, że będzie można porozmawiać, a nie tylko w tych telefonach.
1: Bywa czasem tak, że ktoś jest zatopiony w tym ekranie i nie wiadomo, podejść, nie podejść, przeszkadzać, nie przeszkadzać.
5: No właśnie, nie wiadomo, jak to wtedy zrobić. Każdy teraz woli chyba ten świat cyfrowy bardziej niż takie kontakty międzyludzkie, no ale taki świat.
1: Trochę szkoda.
5: Szkoda.
1: Z jakimi nastrojami dzisiaj po tych wakacjach do szkoły?
6: Nie chcę iść do szkoły. Wolę wakacje.
1: Wolisz wakacje?
6: Tak.
1: Można robić, co się chce.
6: No. Ja bardzo już tęskniłam ze szkołą i już nie mogę doczekać.
1: Wracasz do koleżanek?
6: Tak.
1: Znajomi nauczyciele, wszystko fajnie?
6: Tak. Nie lubię wstawać tak wcześnie.
1: Słuchajcie, a co z tymi komórkami? Telefony macie?
7: Ja mam telefon w domu zawsze.
8: Ja nie mam telefonu.
1: To ja rodziców zapytam, jakie nastroje u progu nowego roku szkolnego?
9: No rodzice się chyba bardziej cieszą od dzieci, także będzie wszystko okej, super, cieszymy się.
10: Jakoś tak na spokojnie, tak jak córka wspomniała, ona z chęcią wraca do szkoły, my tak samo z chęcią czekaliśmy na ten moment.
1: To ja zapytam właśnie o ten zakaz komórek, co myślicie o tym pomyśle?
9: No myślę, że to jest dobry pomysł, żeby dzieci nie korzystały z komórek, bo na przerwach widać było, że siedzą w tych komórkach zamiast się poruszać, rozprostować. No nie jest to nic dobrego na pewno.
1: Zamiast rozmawiać ze sobą, nos w komórce.
10: Zdecydowanie tak to wyglądało do tej pory, więc myślę, że jak najbardziej integracja na przerwach, po lekcjach nawet, na świetlicy, między sobą, zabawy, rozmowy, odrabiania zadań na świetlicy, a myślę, że dzieciaki jeszcze będą miały czas na to, żeby w komórce prędzej czy później posiedzieć.
1: To ja zapytam jeszcze o przygotowania do nowego roku szkolnego, bo zwykle dla rodziców to jest ogromne obciążenie finansowe. Zeszyty, wyprawka właściwie cała szkolna.
9: No wyprawka tak, natomiast podręczniki mamy darmowe. Do religii wiadomo trzeba kupić i u nas szkoła muzyczna, więc do muzycznych przedmiotów też. 400-500 zł około mniej więcej, tak.
10: Podobnie z tym, że ja mam dwójeczkę dzieci, więc to można powiedzieć razy dwa, ale mniej więcej na tej samej zasadzie.
1: To, co się dzieje w szkołach, na przykład częste zmiany, programy nauczania i tak dalej, trochę wytrąca z równowagi rodzica?
9: No wytrąca na pewno, zwłaszcza, że nie wiemy tak do końca, co nas czeka po powrocie do szkoły. Nie jest to nic jasno powiedziane. No nic, zobaczymy. Teraz się zmieniły. Edukacja, tak, jest teraz obowiązkowa, z wyjątkiem pewnej części. No nic, zobaczymy, co nas będzie czekać. Wszystko nam wytłumaczą, mam nadzieję, w szkole na miejscu.
1: Czekacie na to pierwsze zebranie, tak?
10: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Aczkolwiek ja tutaj wracając do wcześniejszego pytania, myślę, że jeżeli chodzi o organizację, to jest chyba większy problem dla nauczycieli niż dla rodziców. No bo tutaj jednak nauczyciel, który prowadzi klasę dłuższy czas, on nie wie, czego się spodziewać od września, więc myślę, że bardziej to komplikuje pracę szkole niż rodzicom.
1: Czego Państwu życzyć na ten nowy rok?
9: Wytrwałości.

0: Wytrwałości przede wszystkim, żeby te dzieciaki wspierać i im pomagać.
1: Szóstek dla dzieciaków w szkole.
2: Dobrych ocen i wytrwałości w nauce.
3: Żeby po prostu zdać klasę.
4: Nie wiem, znalezienia dużo kolegów.
5: A o powrocie do szkoły i zmianach w nowym roku szkolnym piszemy też na tarnów.sk.pl.
6: SK Tarnów.
5: Grozi mu nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Służby prowadzą śledztwo w sprawie 30-letniego obywatela Bułgarii, któremu zarzuca się m.in. zmuszanie kobiet do prostytucji. O szczegółach mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie Mieczysław Sienicki.
7: Sprawa ta prowadzona jest przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Śledztwo dotyczy zmuszania dwóch kobiet do uprawiania prostytucji na terenie Niemiec, Bułgarii oraz Polski i czerpania z tego procederu korzyści majątkowej przez sprawcę. W dniu 5 sierpnia bieżącego roku prokurator przedstawił 30-letniemu Michałowi R., jest to obywatel Bułgarii, 3 zarzuty popełnienia przez niego przestępstw, które polegały na tym, że pierwsze w okresie od 2014 roku do stycznia 2026 roku, działając w Berlinie, w Polsce, głównie w Lublinie i w Dębicy, działając w realizacji z góry powziętego zamiaru i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą polegającą na biciu i ciągnięciu za włosy oraz kierowaniu gruźb podpalenia domu, a także wykorzystując stosunek zależności, doprowadził jedną obywatelkę Bułgarii oraz jedną Polkę do uprawiania prostytucji, czerpiąc z tego tytułu korzyści majątkowe no, w niebagatelnej kwocie, bo liczącej ponad 230 tysięcy euro oraz 1 600 000 złotych. Przy czym uczynił sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Nadto drugi zarzut polega na tym, że tenże obywatel Bułgarii w 2020 roku w Berlinie uderzył obywatelkę polską, zmuszaną przez niego do prostytucji w brzuch, powodując chorobę realnie zagrażającą życiu w postaci krwotoku wewnętrznego oraz uszkodzenia śledziony, skutkującego koniecznością usunięcia tego organu. Trzeba dodać, że tylko natychmiastowa interwencja lekarska uratowała tę kobietę. Nadto trzeci zarzut dotyczy okresu z grudnia 2025 roku. Wówczas sprawca przebywał barnie na terenie Bułgarii i zmuszał kobietę pracującą w Dębicy i uprawiającą prostytucję do przekazywania mu pieniędzy. Ponieważ na początku szantaże te nie były skuteczne, więc Michajlo R. uprowadził brata pokrzywdzonej, uwięził go, groził mu różnymi czynami, popełnieniem przestępstwa na jego szkodę. No i w efekcie pokrzywdzona obywatelka Bułgarii przekazała mu kwotę 400 euro z Dębicy do Bułgarii. Na wniosek prokuratora w dniu 6 sierpnia bieżącego roku Sąd Rejonowy w Tarnowie zastosował wobec obywatela Bułgarii areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Trzeba nadmienić, że Michał R. był już w Polsce karany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu oraz pod wpływem środków odurzających i za obecnie przedstawione mu przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności od 5 lat do 25 lat. Można też nadmienić, że w śledztwie wykorzystano instytucję świadka incognito. Jest to stosunkowo rzadkie narzędzie stosowane przez prokuratora, a jeżeli już to w sprawach istotnych o dość dużej wadze. Instytucja ta polega na tym, że nie są znane stronom dane osoby, która składa zeznania. Dane te są utajnione, znaje tylko prokurator i sąd orzekający.
8: A wchodzi w grę taka możliwość, że tutaj ten podejrzany wykorzystywał jeszcze jakieś inne kobiety?
7: Śledztwo dotyczy jeszcze innych wątków. Nie wszystkie te wątki jeszcze w chwili obecnej można przedstawić. Rąbę wchodzi materiał niejawny, natomiast obecnie badamy, czy wśród osób pokrzywdzonych są jeszcze inne kobiety, tak narodowości polskiej, jak i bułgarskiej.
5: A więcej o sprawie na tarnów.sk.pl.
6: SK Tarnów.
5: Jeśli zapach benzyny i dźwięk silnika potrafią poprawić Wam humor, to tego wydarzenia nie możecie przegapić. W pierwszy wrześniowy weekend Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek koło Bochni zamieni się w prawdziwy raj dla miłośników motoryzacji. A wszystko za sprawą United 7, wielkiego zlotu tuningowanych samochodów.
9: Cześć wszystkim, witam serdecznie. Z tej strony Bartek, czyli organizator United 7. Seven wydarzenia z grupy United Crew.
8: Zacznijmy od tego, co tak naprawdę tutaj będzie czekało na odwiedzających, no bo tych atrakcji chyba jest sporo.
9: Tak, atrakcji jest sporo, tak jak tutaj wspomniałeś. Co najważniejszą taką rzeczami, które są w naszym wydarzeniu, to jest przede wszystkim 330 samochodów wyselekcjonowanych dla zwiedzających. Samochody przyjeżdżają do nas z całej Europy, można powiedzieć, bo mamy samochody ze Słowacji, mamy samochody z Niemiec, mamy tak samo z Czech. Są to samochody tuningowe przede wszystkim. Samochody poprzerabiane, gdzie ciężko spotkać te samochody na drodze. Przyjeżdżają do nas z lawetami, przyjeżdżają do nas tak samo na kołach. To jest taka główna atrakcja. Oczywiście do tego mamy przejazdy driftowozami, czyli drift taxi, gdzie chłopaki będą jeździć u nas na placu, czyli na Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek, bo tam przede wszystkim jest całe wydarzenie. Oprócz tego atrakcje dla dzieci, ponieważ ośrodek jest tak urozmaicony, tak bogaty w atrakcje, że naprawdę mają co dzieciaki tam robić. Do tego mamy różne konkursy z właścicielami samochodów, do tego mamy tak samo przejazdy tymi driftowozami i w tym roku jest taki chyba najgłośniejsza informacja, którą można by krzyczeć, to jest przyjeżdża do nas cała grupa Seven, czyli Golkowicki Han i Kamil Labutta. Zaszczycą nas swoją obecnością. To jest chyba taki główny, w tym roku główna taka atrakcja.
8: No tak, bo to już jest 7. edycja tej imprezy i co roku tak naprawdę można zobaczyć nie tylko fajne auta, ale też zobaczyć tutaj, poznać ekspertów w tej branży.
9: Dokładnie, z tymi ludźmi można rozmawiać dzień i noc. To jest dla nas coś pięknego, bo od 2016 roku jako grupa United spotkaliśmy się na pewnym evencie, to z tego co pamiętam to był Tuning Show w Krakowie. Tam zaprzyjaźniliśmy się jako osoby, tam poznawaliśmy się i z roku na rok było to coś, co nas tylko łączy. Spotykamy się tak samo osobiście, spotykamy się tam w domach, to jest już jak cała wielka rodzina. I tak jak wspomniałeś, tematy tutaj motoryzacyjne są na porządku dziennym.
8: Tu będzie można na luzie pogadać z ekspertami, czy bardziej to będzie wyglądało, że jest jakaś prelekcja, czy taki panel dyskusyjny?
9: Nie, tutaj tak naprawdę to jest 2 dni zwiedzania wszystkich samochodów na całym obiekcie, gdzie do każdego samochodu możemy podejść. Z właścicielem możemy podyskutować na wszelkiego rodzaju tematy od początku modyfikacji po końcówkę modyfikacji, ile to wszystko jest warte, o jakich cenach mówimy, co jest przerobione. Jest tematów mnóstwo. Przede wszystkim tak samo będą u nas chłopaki z branży, tak jak mówiłem, YouTube'owej, bo możemy u nas tak samo spotkać poczciwego Krzycha, Kamila, gdzie będzie tak samo z ludźmi rozmawiał i można do niego podejść, pogadać. To jest coś takiego, co nas, fanów motoryzacji, cały czas łączy. My dążymy do tego, żeby łączyć to wszystko w jedną całość i pokazać ludziom, że eventy tego typu są naprawdę przefajne i można porozmawiać na motoryzacyjne tematy z każdym.
8: Tych samochodów będzie sporo, tutaj pewnie rozstrzał, jeżeli chodzi o marki, to jest konkretny.
9: Oj, rozstrzał jest konkretny. Możemy wejść w JDM, możemy wejść w grupę niemiecką, czyli Volkswageny, Mercedesy. Możemy spotkać też bardzo nietypowe samochody, bo bodajże w tamtym roku odwiedził nas taki pan, gdzie buduje samochody od zera, od totalnego zera. Czyli nie ma nic, robi sobie projekt w głowie i ten projekt z kartki przerabia na rzeczywistość.
8: Wiadomo, czy będzie w tym roku?
9: Właśnie to jest pytanie, bo my chcielibyśmy, żeby był, ale logistycznie dla niego to jest bardzo ciężkie, bo on tych samochodów ma bodajże chyba 11 i niestety te samochody nie są jezdne na drodze. Musi je przywozić, że tak powiem, lawetami, także logistycznie to jest bardzo ciężko dla niego.
8: Będzie taka opcja, aby do niektórych tych egzemplarzy wsiąść? No bo to pewnie też zależy od dogadania się z właścicielem,
9: tak,
8: prawda?
9: Tak. Jest taka opcja, jak najbardziej jest taka opcja, tylko zawsze jako my, fani motoryzacji, gdzie ja tak samo mam taki samochód, tak samo grupa nasza ma te samochody tuningowe, fajną opcją jest podejść, zapytać i powiedzieć, czy mogę sobie usiąść za kierownicą, czy mogę usiąść za pasażerem. Śmiem twierdzić, że jest to w 100% realne, ale właśnie ten gest pokazania tego, że się wszyscy szanujemy, zapytania kierowcy, to jest taka najważniejsza część tego właśnie, tego gestu.
8: No tak, no, a nie tak na chama wchodzić do prywatnego pojazdu, prawda?
9: Tak, no na chama wchodzenie do prywatnego pojazdu to w ogóle się, bądźmy szczerzy, my w te samochody wkładamy całe serce. To nie jest tak, że my po prostu kupujemy gotowy samochód, kupujemy gotowy projekt i jeździmy sobie nim po eventach. Nie. My do samochodów całe serce oddajemy. Oczywiście też portfele, bo to jest też
8: drogi biznes.
9: No, drogi biznes. Nie ukrywajmy, że te modyfikacje z roku na rok są coraz droższe, coraz bardziej pracochłonne, ale właśnie dzięki takim gestom, gdzie ktoś do ciebie podejdzie, spyta się, o wejście, czy nawet odpalenie samochodu, to wszystko można zrobić. Tylko trzeba mieć troszeczkę takiego samooceny, jakby to wyglądało z drugiej strony, prawda?
8: Wspomniałeś tutaj o pokazach driftowych, jak sprawdzałem harmonogram, będzie też chyba offroad.
9: U nas offroad wygląda tak, że w tym roku będą z nami jeździć takie samochody o nazwie Mavericki. Są to samochody czterokołowe, typowo w teren. Jest tam adrenalina, ja mogę potwierdzić osobiście, poprosiłem chłopaków, mówię, chłopaki, dobra, 7 lat jestem na tej edycji jako organizator, 7 lat jestem jako główny prowadzący, nie przejechałem się tym samochodem, weźcie mnie, przewieźcie. Uwierz mi, zeszłem z tego samochodu cały rok szczęśliwy.
8: Aż tak,
9: jest frajda, jest zabawa. Może zapomnieliśmy jeszcze o najważniejszej kwestii, bo mówimy tutaj o driftowozach, mówimy o właśnie Maverickach. Wszystkie te przejazdy, do których wsiadasz, które wsiadają zwiedzający, są w jednym takim głównym, szczytnym celu, co zawsze, co edycję po prostu to organizujemy, czyli zbieramy pieniążki na cel, jakiś cel. W tym roku mamy Matyldę. Matylda jest dzieckiem, gdzie będzie przechodziła różnego rodzaju operacje za granicą, w Austrii. Bodajże w maju też przechodziła taką operację kolana. Jest potrzebne mnóstwo pieniędzy i my naprawdę z czystego serca robimy ten event, żeby po prostu wspomagać takie dzieci, bo wiemy, że w dzisiejszych czasach wydawanie pieniędzy na samochód to jest drugorzędna rzecz. Zawsze jest priorytet, żeby na coś po prostu pomóc, żeby komuś pomóc. Udaje się nam to zawsze. Ci ludzie są chętni na te przejazdy, a nam się tylko serce raduje, że możemy taką pomoc znieść.
8: No właśnie, jeżeli chodzi o tą zbiórkę tutaj, to powiedzmy, te środki będą zbierane, na przykład ta kwestia na przykład tych przejazdów offroadowych. Tutaj się posiedza taki przejazd, czy już tu jak tam kupić wejściówkę?
9: Tak jak mówisz, przejazdy offroadowe, przejazdy driftowe, lot helikopterem.
8: O, no to też nie tylko też, dla fanów czterech kółek.
9: Dokładnie, już po prostu zapomnieliśmy sobie o tym lecie helikopterem. Wszystkie te przejazdy Maverickiem czy driftowozem są właśnie zbierane pieniążki dla Matyldy. Zbierane są pieniążki do puszek, czyli każdy taki przejazd będzie miał jakąś swoją cenę. My nigdy nie narzucamy z góry cenę, bo to nie do nas należy. Ludzie mają serce, ludzie wiedzą, ile dać, także pamiętajcie o tym, że to jest tylko i wyłącznie dla Matyldy.
8: A możemy właśnie powiedzieć, co Matyldzie tutaj dolega?
9: Matylda w chwili obecnej ma krótszą jedną nóżkę. Ona się urodziła z wadami genetycznymi. Zbierana jest operacja przede wszystkim na wydłużenie nóżki, na operację kolana, bo jej największym marzeniem, jak ona nam to mówiła, jej największym marzeniem to jest to, żeby chodzić i żeby te dwie nóżki były, że tak powiem, równe. Nas ujęła ta cała właśnie historia Matyldy. Przede wszystkim rodzice Matyldy. To jest jedno wielkie poświęcenie, gdzie, nieskromnie powiem, każdemu dziecku są potrzebne pieniądze. Ja jestem ojcem takiego dziecka. Właśnie ta rodzina, ja nazywam to rodziną United, gdzie zawsze stoimy razem. Mi taka historia się przydarzyła z moją córką i oni właśnie wyszli z inicjatywą Bartek, nie dostawimy cię. I w tamtym roku była właśnie zbiórka prowadzona. Moja grupa na naszym zlocie prowadziła zbiórkę dla mojego dziecka, gdzie już teraz mi się głos łamie, ale jest to coś pięknego.
8: Prawdziwi przyjaciele, którzy staną za tobą.
9: To są przyjaciele na zawsze. To są przyjaciele na chwilę. Ta grupa oddaje serce dla ciebie i dla ludzi, którzy potrzebują.
8: Piękna historia, tak szczerze.
9: Tak, piękna historia, bo dla nich to było też wielkie przeżycie, bo mogą pomóc komuś z naszej grupy. Ja jestem im niedozgodnie wdzięczny. Do tej pory będę o tym wspominał, bo co prawda może nie ma takiego przypadku jak Matylda. Ja mam przypadek dziecka, które ma dziecięce porażenie mózgowe. Córka moja do tej pory jeszcze nie może chodzić, ale walczymy o to, żeby chodziła. Właśnie te pieniążki, które są z driftów, z Mavericka, my jako rodzice, bo ja teraz mówię w roli rodziców, którzy mają takie problemy. To jest duży zastrzyk gotówki, gdzie wiesz, że możesz wykorzystać to w 100%. Tylko i wyłącznie na dziecko.
8: Ale super to jest też, że powiedzmy, to całe to środowisko tu motoryzacyjne, no bo wy to organizujecie, prawda? Ale nawet udało wam się tutaj różnych tych influencerów z tej branży i wszyscy, ten szczytny cel tutaj skupiają się na tym.
9: Tak, influencerzy przy takiej organizacji byli, no w tym roku jest ich sporo. Co prawda w 2019, przepraszam, bo to się mijałem roki, w 2016 spotkaliśmy się, w 2019 zaczęliśmy pierwszy event, gdzie mieliśmy na początku, żebym nie skłamał, 100 samochodów. My to dopiero rozpędzali. My znaleźliśmy obiekt, ten centrum aktywnego wypoczynku w Borku, gdzie jest przeogromny, daje nam duże możliwości. Mamy dobrą współpracę z nimi. I gdy zaczynaliśmy w 2019 roku ten event, gdy mieliśmy to 100 samochodów, wtedy była taka obawa, czy nam to wypali. Jest siódma edycja, mamy 330 samochodów, mamy 20 driftowozów, mamy ludzi z zagranicy i dodatkowo dzieją się takie sytuacje, że influencerzy do nas piszą, bo chcemy u was być, bo słyszeliśmy, że ten zlot robi jedno wielkie boom. I nam się serce raduje, nam się... No my jesteśmy zadowoleni, my tym żyjemy, co prawda. Nikt nie widzi na przykład z tyłu, jak to wygląda, ten cały zlot, jako my organizatorzy. Jest masakra. Po prostu, jak to kolega na zegarku w tamtym roku sprawdził, 29 km przez 2 dni zrobione na nogach.
8: No to konkretnie.
9: To mamy... jest tak duży obiekt, tak dużo tego, że po prostu no, mamy co robić.
8: A tutaj głód wśród mieszkańców regionu, już nawet nie mówię o pasjonatach typowych motoryzacji, ale jest duży?
9: Tak. Dochodzi do takiej sytuacji, że po zlocie mówi się jeszcze dobre 4 miesiące. I ludzie tylko czekają na to, żebyśmy wystrzelili z datą. My zawsze robimy taką nutkę niepewności, bo my tą datę nie robimy od razu. My sobie musimy zakończyć, musimy sobie odpocząć 2 tygodnie i my już myślimy, jak będzie dalej. Takim punktem zapalnym po całym zlocie mamy taką grupę na Messengerze. Kiedy ktoś z nas, z wszystkich chłopaków, zmieni datę, zmieni nazwę grupy, to wtedy już wiemy, oho...
8: To już wiadomo, co się dzieje.
9: No, tak. To jest taki punkt zapalny. Ludzie są głodni tego, cała tutaj okoliczność jest głodna, bo jeśli na przykład pisze ci chłopak zlotowicz samochodem i mówi, słuchajcie, kiedy będzie następny United, bo mam do was 1200 km i ja już sobie muszę powoli rezerwować hotel, czy muszę sobie rezerwować w ogóle urlop, no to wtedy nam daje do myślenia, okej, okay, czyli już ludzie są głodni następnego roku.
8: Tak, to znaczy, tak. Robicie mega dobrą robotę.
9: Tak. No dokładnie, no jest tego tak mnóstwo, jest ciężko mi to opisać, bo to 2 dni się dzieje, mamy konkursy na najlepszy wydech, mamy konkursy Kary Limbo, gdzie nam chłopaki przyjeżdżają, walczą o każdy centymetr, żeby przejechać pod wyznaczoną tyczką. To już dochodzi do takich scen, że mam na przykład Kary Limbo i mamy posegregowane Kary Limbo na statiku i mamy Kary Limbo na powietrzu, czyli na pneumatyce. I chłopaki są do tego zdolni, tak poświęcają te samochody, że w tamtym roku do Hondy takiej malutkiej weszło nam chyba 11 osób. Gdzie jeszcze by się wpakowali, ale już po prostu niżej się nie dało.
8: Jeżeli chodzi o te zabawy dla najmłodszych, co tutaj ogólnie będzie?
9: Zabawy dla najmłodszych w tym roku planujemy postawić samochód, gdzie dzieciaki będą mogły sobie po tym samochodzie pomalować różnego rodzaju kredkami. Będziemy mieć tak samo takie dmuchane zamki do zjeżdżania, zjeżdżalnie dla dzieci. Poza tym obiekt jest wyposażony w gastronomię, jak i przy gastronomii mamy różnego rodzaju place zabaw. Jest tak duży ten obiekt, że tam posiada obiekt zwierzęta, gdzie mogą te dzieciaki do tych zwierząt przyjść, pobawić się. Mamy różne wodne atrakcje, tak samo na obiekcie. No jest właściciel obiektu, gdzie będzie ten zlot. Po prostu sam, jeśli mówimy o zlocie, to sam jest zadowolony, że odbywa się na tym właśnie obiekcie, bo to jest dla niego coś, co może rozreklamować, ale dla dzieci to jest czysta frajda.
8: No
9: tam,
8: tak.
9: Tam my też dlatego we wrześniu mamy ten zlot, z tego względu, że tam się odbywają różne kolonie, więc mamy ograniczony tak samo czas do tego.
8: Tych atrakcji wszystkich jest ogólnie sporo, a gdybyś ty miał wybrać jedną taką, która jakoś, no nie wiem, jest twoją ulubioną najbardziej coś?
9: Ojej, nie będę mówił nad helikopterem, bo jeszcze nie odważyłem się tego zrobić. Ja z perspektywy gościa, który jest organizatorem tego, ja postawiłbym na drifty.
8: Drifty?
9: Drifty. To poczuć to 400 koni dla pasażera na tym placu, gdzie będzie chłopaki driftować. Poczuć to 400 koni, to jest tylko i wyłącznie adrenalina. To nic więcej, nic nie masz przed oczami, tylko dym i palące się opony, ten gorąc i ten właśnie dźwięk wydechu tego silnika. To robi największą robotę, gdzie po prostu masz ciarki i stawiają ci włosy dęba. Tak to wygląda.
8: Wgniata bardzo w fotel?
9: Czy wgniata? Jeszcze zależy, jakie mamy samochody, bo w tym roku mamy ich tak 20 tych samochodów, tych driftowozów. Są samochody po 900 koni. No czyli to... na przykład wiem, że Golkowicki Han swoim smurfem przyjedzie i on tam ma już no, pod 700. No to już to czuć. Jak widziałem pasażera, który wysiadał z takiego samochodu, no to fajnie wygląda wysiadanie, wiesz? Bo to jest... Jak wsiadasz, jest okej. Okay. Jak wysiadasz, się przewracasz, bo nie wiesz, czy wie.
8: Tak wszystko wiruje.
9: Wszystko wiruje, no. Wszystko adrenalina z ciebie schodzi, jest od razu lepszy oddech albo cięższy. Tam wsiadasz do samochodu, robisz i koniec. Mm-hmm. i czekasz na cały ten przejazd.
8: A są jakieś ograniczenia, na przykład wiekowe, jeżeli chodzi o te atrakcje tutaj?
9: Jeśli chodzi o atrakcje driftowozów, wszystko mamy zabezpieczone, wszystko jest w 100% zorganizowane, na, żeby zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym. Ograniczenia wiekowe, sami drifterzy potrafią powiedzieć, czy puszczamy, czy nie, no, bo to zależy wszystko, kto ma jaki przystosowany samochód, czy mamy wyższe fotele, czy mamy niższe fotele. Oczywiście każdy u nas zwiedzający, który wsiądzie na prawy fotel, jest wyposażony w kaski. Mamy straż pożarną na miejscu, to musi być, to jest priorytet bezpieczeństwa dla zwiedzających.
8: Impreza odbywa się w pierwszy wrześniowy weekend, to powiedzmy o godzinach, w jakich tu można ogólnie wpadać do Was.
9: Całą imprezę zaczynamy w sobotę. Tutaj mamy dla zwiedzających od 11 do godziny 18-19.
5: A więcej o wydarzeniu piszemy na tarnów.sk.pl.
6: SK Tarnów News.
5: Justyna Świderska, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś w programie zapowiedź komunikacyjnej rewolucji w centrum. Mowa o przebudowie ronda przy Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego. Kierowcy nie będą mieli łatwo. Później o nowym miejscu na kulturalnej mapie Tarnowa, a na koniec zaproszenie na pierwszy tarnowski półmaraton. Drogowa rewolucja w Tarnowie. Miasto podpisało umowę z wykonawcą przebudowy ronda u zbiegu ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego. Prace mają ruszyć w drugiej połowie września.
10: Grzegorz Wałęga, Zarząd Drugiej Komunikacji.
11: Ważny dzień, podpisanie umowy, jeżeli chodzi o przebudowę ważnego skrzyżowania Krakowska, Narutowicza, Sikorskiego. Co to będzie oznaczało dla kierowców w praktyce?
10: W praktyce po zakończeniu realizacji kierowcy otrzymają nowy układ komunikacyjny z nową nawierzchnią, z nowym oświetleniem. A w praktyce podczas realizacji no to będzie się to wiązało niestety z utrudnieniami, przed którymi przestrzegamy. Prosimy też o cierpliwość, wyrozumiałość. Mamy ograniczony termin realizacji, więc te roboty będą tak skumulowane, aby dochować ten termin, ponieważ nie możemy sobie pozwolić na utratę dofinansowania. Wstępne rozmowy z wykonawcą, jak i również nasze wytyczne zakładały zamknięcie ulicy Sikorskiego całkowicie dla ruchu. Oczywiście dojazd do posesji czy też do świtu, do domu handlowego zostanie zapewniony, aczkolwiek na dalszym odcinku ten przejazd będzie całkowicie zamknięty. W miejscu w tym budujemy przejście podziemne, które z uwagi na krótki termin, jak i również możliwości techniczne, nie możemy etapować połówkowo. Dlatego taka decyzja o całkowitym zamknięciu ulicy Sikorskiego. Na ulicy Krakowskiej w Narutowicza ruch będzie utrzymany cały czas. Będzie to po jednym pasie w każdym kierunku. Natomiast górny odcinek ulicy Krakowskiej od ulicy Krasińskiego do nowo budowanego ronda będzie odcinkiem jednokierunkowym. Od Krakowa tam będzie zawężenie do jednego pasa dla każdego kierunku ruchu.
11: Można się spodziewać sporych utrudnień, zwłaszcza w tych porannych i popołudniowych godzinach szczytu.
10: Tak, spodziewamy się, że te utrudnienia będą. Już teraz są te utrudnienia, mimo braku prowadzonych robót, mimo dwóch pasów dla każdego kierunku, te utrudnienia są, więc no trzeba się liczyć z tym, że te utrudnienia się zwiększą. Liczymy na to też, że po jakimś czasie kierowcy też będą szukać alternatywnych dojazdów, więc ten ruch trochę się rozłoży, ale no, na czas robót nie będzie lepiej, jak jest teraz.
11: Czy tam są przewidywane jakieś zmiany, jeżeli chodzi o organizację ruchu autobusów, busów, tych przewoźników, którzy kursują w tym momencie, bo na przykład droga do Huty z tamtego kierunku, z tamtego przystanku bardzo często odchodzą właśnie te połączenia.
10: Jeżeli chodzi kierunek Tuchów, no to przejazd będzie utrzymany tym jednym pasem ulicą Krakowską w Narutowicza. Jeśli chodzi o busy, które kursują przez ulicę Sikorskiego, no to będą musiały korzystać z objazdu. W jedną stronę to będzie ulica Krasińskiego, a drugą ulicą dla objazdu no to będzie ulica Pułaskiego. Przystanki będą wyłączone, zwłaszcza ten przystanek komunikacji prywatnej. No, będzie to droga jakby ślepa na tym odcinku, który jest już zrobiony podczas realizacji robót na ulicy Szkotnik. Zatem no, ten przystanek nie będzie miał racji bytu. To będzie ten fragment, który nie był objęty zakresem robót z wcześniejszej robót, które były wykonywane pod domem handlowym Max. Ulica Sikorskiego zostanie wyłączona na czas całego remontu z uwagi na to, że oprócz wspomnianego przejścia podziemnego mamy tam szereg sieci uzbrojenia podziemnego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, którą ze względu na to, że zagłębiamy się pod przejście podziemne, musimy przełożyć całkowicie poza pas jezdni. Konkretnej daty nie mamy. Dzisiaj jest podpisanie umowy, 5 dni roboczych na przekazanie terenu budowy. Następnie wykonawca ma czas na dokończenie, opracowanie tej czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy, później uzgodnienie z policją, no i na 7 dni przed wprowadzeniem musi powiadomić wszystkie służby i zarządcę drogi o zamiarze wprowadzenia. Spodziewamy się, że będzie to druga połowa września, że już jakieś tam zmiany pod względem organizacji ruchu mogą nastąpić.
11: A jak później wygląda harmonogram? Pan powiedział o tym ograniczonym czasie na wykonanie inwestycji.
10: Na wykonanie inwestycji umownie mamy 13 miesięcy. Jest to też obarczone warunkami dofinansowania, umową dofinansowania z województwem małopolskim. Co do harmonogramu, no to oczywiście wykonawca już po podpisaniu umowy ma taki harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawić i wówczas będziemy mieć jakby szerszą wiedzę, szerszy pogląd na temat, jak to może wyglądać. Od podpisania umowy 13 miesięcy na realizację. Termin jest naprawdę dużym wyzwaniem. Myślę, że zarówno wykonawca, z którym już mamy doświadczenia, zarówno na ulicy Tuchowskiej, jak i również na ulicy Lwowskiej, gdzie pomimo utrudnień z projektantem i kolizjami, które tam wystąpiły, staje na wysokości zadania, współpracuje prężnie, tak aby jak najszybciej te kolizyjne sprawy udrożnić, więc liczymy tutaj, że również stanie na wysokości zadania i dochowa tego terminu. Było szereg wydarzeń po drodze, jak państwo wiecie. Głównym problemem, który wystąpił na tym zadaniu, to jest problem z projektantem, z autorem dokumentacji projektowej, który w pewnym momencie, mówiąc kolokwialnie, zniknął, nie odpowiadał na naszą korespondencję, nie uzupełniał wezwań, które były kierowane z Urzędu Wojewódzkiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, celem utrzymania decyzji z RIT. Naszym staraniem, naszej jednostki z RIT-u ta decyzję udało się utrzymać, dlatego chwilę straciliśmy czasu właśnie na tą procedurę utrzymywania tej decyzji z RIT przez Urząd Wojewódzki.
5: 27-milionową inwestycję zrealizuje firma Swietelski, która obecnie realizuje przebudowę ulicy Lwowskiej, a wcześniej modernizowała ulicę Tuchowską w Tarnowie.
12: Wojciech Więckowski, jestem prezesem zarządu Swietelski Rej Polska z siedzibą w Krakowie. Będzie to spore zmiany, jeśli chodzi o organizację ruchu w tym rejonie miasta. No niestety, żeby taka inwestycja przebiegła i przebiegła w miarę sprawnie, to musimy te zmiany zrobić. To, co już wcześniej powiedziałem, ten ruch, postaramy się utrzymać ruch dwukierunkowy od ulicy Krakowskiej, od strony Krakowa w kierunku Narutowicza i ulicę Krakowską od strony Wałowej, prawda? Jako jednokierunkową w kierunku Krakowa i w kierunku Narutowicza. Ulica Sikorskiego będzie zamknięta ze względu na budowę tego przejścia podziemnego. Nie da się tego zrobić jakimś przeciskiem czy metodami podstropowymi, które by zapewniały szczelność tego przejścia, bo to jest dodatkowe utrudnienie, że będzie to położone pod powierzchnią ziemi, drogi, więc tam również jest niebezpieczeństwo wód gruntowych i wód opadowych. Narutowicza planowana jest, że utrzymamy tam ruch dwukierunkowy. No oczywiście będą tam czasowe zwężenia, przekładanie z jednego pasa na drugie, żeby te roboty wykonać, ale generalnie tak planowane jest, że będzie dwukierunkowy. Planujemy pod koniec września wprowadzenie tej organizacji ruchu, przebudowa infrastruktury podziemnej. Na tym rondzie wiemy, że mamy wszelkiego rodzaju instalacje, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, wodę, gaz, teletechnikę, energetykę, a więc wszystkie sieci możliwe, które są zabudowane pod powierzchniami drogi, no, musimy je przebudować, żeby znaleźć miejsce dla tego przejścia podziemnego.
11: 13 miesięcy, niektórzy mówią, że to zabójcze tempo prac.
12: To prawda, jest to bardzo ambitne wyzwanie, które przed nami postawiono. Tutaj akurat planowaniem zajmował się zarząd dróg w Tarnowie. Myślę, że podołamy temu, podobnie jak żeśmy podołali na ulicy Tuchowskiej i zrobimy to terminowo. Tak jak powiedziałem, no, jest jeszcze wiele znaków zapytania, które na dzisiaj jest trudno określić. Co znajdziemy w ziemi, jak projekt, który jest wykonany, będzie przystawał do realnych warunków, które tam zobaczymy. Jeśli nie będzie zaskoczeń, ten termin jest na pewno do dotrzymania i chciałbym, ażebyśmy za 13 miesięcy mogli się spotkać tutaj już na nowym rondzie.
5: Przypomnijmy, w ramach planowanej inwestycji ma powstać rondo turbinowe z dwoma pasami ruchu, buspasy, nowe oświetlenie oraz oddzielne ciągi dla pieszych i rowerzystów. Zaplanowano także budowę nowoczesnego przejścia podziemnego w okolicach Centrum Handlowego Świt, gdzie w chwili obecnej funkcjonuje sygnalizacja świetlna. Przebudowane zostaną także dwa przystanki w rejonie Świtu, wymieniona będzie cała instalacja wodociągowa i sanitarna, a więcej na tarnów.sk.pl.
6: SK Tarnów.
5: Nowe miejsce na kulturalnej mapie Tarnowa. W czwartek 3 września działalność zainauguruje piwnica pod gwiazdami. To przestrzeń, w której będą mogły odbywać się m.in. wernisaże, koncerty, monodramy czy spotkania. Pierwszym wydarzeniem będą imprezy w ramach Galicjaner Sztetl. O szczegółach mówią gospodyni miejsca Monika Kudelska oraz Adam Bartosz z Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie.
13: Nasza przestrzeń powstawała przez ostatnie parę miesięcy dość bardzo intensywnie. Staraliśmy się tutaj stworzyć miejsce, które ma niezwykły klimat, przynajmniej dla nas, gdzie cegła gra pierwsze skrzypce, przestrzeń, gdzie światło oraz klimat i energia, mam nadzieję, przyciągnie wielu Państwa do współpracy chętnych z nami. Piwnica pod gwiazdami powstała zupełnie przypadkowo na naszym parkingu tutaj, prawda, gdy Adam, rozmawialiśmy na temat tej przestrzeni, odwiedził nas na kawkę i właśnie wymyślił tą nazwę. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni, bo niesamowicie nam się od razu spodobała. Mamy nadzieję, że tutaj tego 3 września, kiedy będzie właśnie inauguracja naszego otwarcia połączona z tak znakomitą imprezą, spodoba się to miejsce, przyciągnie to miejsce, przyciągnie uwagę, przyciągnie ludzi. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam 3 września, aby się samemu o tym przekonać. Dla nas jest to przestrzeń zrobiona z sercem i z pasji, w zależności kto będzie miał jakieś potrzeby. Tak na dobrą sprawę ogranicza nas tylko wyobraźnia. Tutaj może być wszystko. Pokaz, może tutaj być warsztaty, może tutaj być galeria sztuki, mogą dzieciaki z plastyka, o czym marzymy, żeby sobie tutaj zrobiły jakiś wernisaż, gdzie po prostu będą chciały same sobie zaprojektować wszystko, całą przestrzeń zaprosić, z muzyka. Jeśli ktoś w ogóle będzie miał ochotę sobie w jakikolwiek sposób się pokazać, wybić, a nie ma możliwości, serdecznie zapraszamy do współpracy.
14: Ja uzupełnię, bo to, co Monika mówi, to jest tak spontanicznie określona funkcja tej przestrzeni i prawdę mówiąc, na nas to spadła ta propozycja tak dość niespodziewanie. Jest ogromne możliwości techniczne, taki potencjał do organizowania bardzo rozmaitych zdarzeń. Natomiast musimy się zastanowić nad tym, jak pokierować tą, bo to jest, tworzy się nowa placówka, bez żadnego zaplecza, bez personelu, bez funduszy i tak dalej. Na razie próbujemy to spontanicznie jakoś ogarnąć, no ale trzeba będzie w przyszłości pomyśleć nad tym, bo ktoś musi ten program tworzyć, klucze otworzyć, miejsce i tak dalej. Także czeka nas stworzenie jakiegoś takiego grona, być na pewno na początek takiego społecznego, nie wiem jeszcze jak to nazwiemy, komitet, grupa i tak dalej może. To się tak szybko dzieje, że musimy wszystko naraz robić. Warto sobie uświadomić, już to mówiłem kolegom, tworzy się trzecia w Tarnowie prywatna taka placówka. Przypomnę, że tak najstarsza stażem miejsce to jest Hortar. Galeria Hortar, ja już nawet nie wiem, chyba ze 20 lat funkcjonuje. Galeria Bema 20, maleńka przestrzeń, ale bardzo aktywna. No i to, które daje możliwości o wiele, wiele większe niż tamte dwie placówki razem wzięte. Nic im nie ujmując, bo przecież właściciele tam wkładają całą energię i tworzą to, co tam się dzieje. Natomiast jeśli chodzi o temat tego spotkania, to są tu jakby dwa wątki. Druga część tego projektu Galicjaner Sztetl, który odbywa się od 1996 roku, przez wiele, wiele lat był organizowany ten projekt przez Muzeum Tarnowskie. No ze względów rozmaitych, choćby personalnych, to znaczy związany ten projekt bardzo mocno ze mną. W tej chwili muzeum jest partnerem od kilku lat tego projektu w dalszym ciągu. Głównym organizatorem jest Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej, któremu przewodzę prawie od 40 lat. i w ramach tego projektu w tym roku udało nam się pozyskać specjalny grant z Narodowego Centrum Kultury, który pozwolił nam rozciągnąć w czasie ten projekt i właśnie włączyć to wydarzenie do naszego programu. I to będzie właśnie najważniejsze wydarzenie tego cyklu od 3 do 14 września, czyli inauguracja Piwnicy pod Gwiazdami. Dodam jeszcze, że ten dom też tak nazywamy między sobą jak Dom pod Gwiazdami. Zauważcie taki relief tam na zewnątrz, on jest mało widoczny, jak ktoś nie wie, to nie zwróci uwagi na to. Przyszło mi dzisiaj do głowy, żeby spróbować Radę Miasta zainspirować po jakimś czasie, aby w ogóle ten skwerek, ten placyk nazwać może to właśnie takim placyk pod gwiazdami, ponieważ cały ten plac należy do jednego właściciela. Tworzy się tu pewne takie centrum kulturalno-handlowo-usługowe, bardzo, bardzo ciekawe, pod jednym zarządem. Natomiast o samej inauguracji tutaj może jeszcze dodam. Takim bardzo ważnym punktem będzie prezentacja artystyczna Wiesława Michałka, profesora Politechniki Krakowskiej, który zaprezentuje tutaj swoje prace. Wystawa to będzie wtedy, jak się skończy to wydarzenie. To będzie coś w rodzaju happeningu, interaktywnego działania artystycznego, które trudno właściwie streścić, póki się tego nie będzie widzieć. Natomiast towarzyszyć tym wydarzeniom wieczornym będzie bardzo ciekawy zespół Szofar. Szofar to jest taki róg, który się dmie na Nowy Rok, na Rosh Hashana i z innych okazji. To jest grupa białorusko-ukraińsko-polska, która zawiązała się w Grodnie na Białorusi, byli już, występowali w Tarnowie, ale będą tutaj naszymi gośćmi, a następnego dnia wystąpią w koncercie pod Wimą. Drugi koncert w ramach tego bloku wrześniowego to będzie występ Teresy Mirgin, bardzo znanej, wybitnej artystki romskiej ze Spisza, która jest kompozytorką, pieśniarką, gra na gitarze, tworzy wiersze i wystąpi na dziedzińcu Muzeum Tarnowskiego od ulicy Kapitulnej. To jest inauguracja tego miejsca, jeśli chodzi o występy artystyczne. A będzie się to wydarzenie odbywało w ramach współpracy z Polską Fundacją Kultury i Rozwoju. I jeszcze takie bardzo ważne, drobniejsze wydarzenia, mianowicie przed koncertem pod Wimą będziemy robić spotkanie pod drzewem Sprawiedliwych na skwerze Starej Synagogi. Mianowicie zostaną tam umocowane kolejne 3 tabliczki z nazwiskami Trojga Sprawiedliwych. To są osoby, które nie zostały jeszcze uhonorowane. Rodzina Dagnanów, o której wiele wiemy, którzy uratowali, przechowali w swoim młynie 9 ludzi przez prawie 2 lata. To jest Stanisław Duda, o którym niedawnośmy się dowiedzieli. Jego dzieci z Ameryki starają się teraz o wyróżnienie dla niego jako sprawiedliwy wśród narodów świata. My chcemy to jakby uprzedzić decyzję Instytutu Yad Vashem, bo jest to bardzo interesująca, bardzo dramatyczna historia, o której przy jakiejś okazji może dokładniej powiemy. Tarnowianin, który uratował młodą Żydówkę w Tarnowie, wyjechali potem do Ameryki, wzięli ślub, no i dzisiaj potomkowie starają się, aby tego swojego ojca uhonorować. I trzecia tabliczka będzie poświęcona Marii Włodek, również tarnowiance, która uzyskała ten tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Będziemy ją honorować. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Juliusz Madrycz to był Niemiec, Austriak, który miał przy ulicy Lwowskiej 7 duży warsztat krawiecki i tam w tym warsztacie, podobnie jak Schindler, który ratował kilkaset czy nawet więcej Żydów, on fikcyjnie zatrudniał tam sporo pracowników żydowskich i ostatecznie wywiózł ich z Tarnowa, uratował, dostał medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Powstał film przy udziale Marcina Zaroda, znanego nauczyciela w Tarnowie. Film ten będzie prezentowany dwa razy. Raz na pokazie zamkniętym tu właśnie w piwnicy 14 września, a później o 18 będzie otwarty pokaz dla publiczności.
5: Piwnica pod gwiazdami mieści się przy ulicy Bernardyńskiej 25. Inauguracja w czwartek 3 września o 18. Dzień później, 4 września o 18 koncert pod Bimą, a tuż przed nim uroczystość zawieszenia kolejnych tabliczek na Tarnowskim Drzewie Sprawiedliwych. Piszemy o tym na tarnów.sk.pl.
6: SK Tarnów.
5: To zachęta do aktywnego spędzania czasu. W niedzielę 6 września odbędzie się pierwszy tarnowski półmaraton. Nowe wydarzenie na sportowej mapie miasta organizowane przez Mościckie Centrum Medyczne. Oprócz rywalizacji biegowej czeka na Was szereg atrakcji piknikowych i związanych z ochroną zdrowia. O szczegółach rozmawiałam z Filipem Bianche, prezesem Mościckiego Centrum Medycznego oraz Jackiem Brzezińskim, animatorem wydarzeń sportowych i współorganizatorem półmaratonu.
15: To jest taka dyscyplina, która jest w zasadzie dostępna dla każdego?
16: Tak, oczywiście. No, bieganie jest tak popularne w dzisiejszych czasach i w ostatnich latach. Zdecydowanie ten trend biegowy znacznie się poprawił. Dużo więcej ludzi biega, młodszych, starszych. Każdy chce tą aktywność w jakiś sposób rozpocząć, więc właśnie bieganie jest takim punktem pierwszym, jeśli chodzi o karierę sportową, czy to amatorską, czy troszeczkę dalej. No i myślę, że ten bieg, który 6 września się odbędzie, to też będzie taką zachętą dla niektórych, żeby rozpocząć, może podpatrzeć, może poznać nowych ludzi i myślę, że warto wtedy w ten dzień pojawić się w Willi Kwiatkowskiego.
15: A to jest taka propozycja dla tych osób, które już w jakiś sposób mają styczność z ruchem, z aktywnością sportową, czy zachęcacie również tych, którzy jeszcze nie mieli okazji na tych ścieżkach biegowych się pojawiać?
16: To jest propozycja dla wszystkich. No, dystans 21 km może troszeczkę odstraszyć niektórych, natomiast jak najbardziej są to zawody dla każdego. Dla tych, którzy będą osiągać wyniki, dla tych, którzy biegną po rekordy życiowe, a także dla tych osób, które chcą po prostu aktywnie spędzić czas, przebiec po raz pierwszy być może ten dystans, przebiec to z rodziną, z przyjaciółmi. Także myślę, że tutaj każdy w tym biegu znajdzie coś dla siebie.
15: Panie prezesie, gdybyśmy mieli zachęcić, dlaczego warto zainteresować się właśnie bieganiem? Co ono nam przynosi? Jakie korzyści?
17: Bezapelacyjnie poprawia naszą kondycję, sprawia, że czujemy się zdecydowanie bardziej sprawni i to, co wydaje mi się, że jest takie kluczowe, co sam zaczynając kiedyś tę aktywność wiele, wiele lat temu nie bardzo mogłem to zrozumieć, ale jest to na pewno skorelowane z endorfinami, które rzeczywiście się pojawiają w momencie, kiedy człowiek przebiegnie jakiś dystans. No ja też zaczynałem od zdecydowanie krótszych dystansów i faktycznie, tak jak Jacek tutaj powiedział, ten dystans, który proponujemy jako główny, jest w teorii oczywiście dość wymagający, bo oczywiście limit czasu jest dość znaczny, w związku z tym to też nie jest tak, że osoby, które nie są wprawione, nie są w stanie go pokonać. Natomiast naszym takim korowym założeniem jest to, żeby po prostu ludzie dołączyli do tej imprezy i szczerze powiedziawszy, to co może jeszcze w tej rozmowie wybrzmi, ale chciałbym też podkreślić, to jest to, że ja byłem dużym optymistą co do tego, że znajdziemy chętnych, bo też wiem, jak wygląda to środowisko i sam obserwuję to, co też Jacek wcześniej wspominał, że sporo ludzi biega i widzę to też, widzę ten progres, tak, widzę coraz więcej ludzi biegających, nie tylko w Tarnowie, natomiast ilość ludzi, która będzie uczestniczyć w tej imprezie, mówię fizycznie o samej imprezie biegowej, no jest ogromna, bo to już w tym momencie jest blisko 800 osób, które są potwierdzone, jeżeli chodzi o zapisy, a na listach jest jeszcze troszeczkę więcej osób. Zobaczymy, bo też mamy limit tych miejsc. Czasu już też tak de facto nie zostało zbyt wiele.
15: A można się jeszcze zgłaszać? Można się jeszcze zapisywać?
17: Tak, można się jeszcze zapisywać. Jeszcze jakieś miejsca są dostępne, natomiast jest to też końcówka, bo to też chodzi oczywiście o kwestie organizacyjne. Natomiast bieganie samo w sobie jest wspaniałe, daje wolność, możliwość skonfrontowania się też z samym sobą oczywiście, bo niezależnie od tego, jaki mamy cel, to tak naprawdę i tak zawsze osiągamy jakiś progres właśnie cały czas kontynuując tę aktywność. I to, co też jest dla mnie osobiście fascynujące, to, że wydawać by się mogło, że jest to, i tak często zresztą ludzie też argumentują, że jest to nudne. No i uważam, że nie jest to prawda, aczkolwiek tak jak mówię, no dopiero trzeba w to wejść i zrozumieć tak naprawdę ten mechanizm, co się dzieje z naszym ciałem, kiedy tę aktywność uprawiamy. Jeszcze pozwolę sobie tylko dodać, bo jako osoba, która reprezentuje instytucje ochrony zdrowia, że no oczywiście trzeba to robić w sposób mądry też, tak? No bo to nie jest tak, że ktoś zacznie biegać, nie wiem, będzie chciał przebiec od razu 20 km nawet w jakimś bardzo intensywnym tempie, bo po prostu zapewne nie da rady, ale naprawdę bardzo, zwłaszcza na początku, jak w wielu aktywnościach, fajnie można obserwować postęp, jaki się osiąga.
5: Jak mówimy o różnego rodzaju aktywnościach sportowych, to często mówimy o budowaniu masy mięśniowej, o tym, że jesteśmy w dobrej kondycji, że te endorfiny, a ja ostatnio trafiłam na bardzo ciekawy artykuł, który mówi, że bieganiem i sportami siłowymi powinny zainteresować się przede wszystkim panie, którym czas menopauzy daje do wiwatu i wtedy pojawia się nam groźba utraty gęstości kości, czyli osteoporoza. Podczas kiedy właśnie te sporty z wykorzystaniem właśnie obciążników, one mogą tej osteoporozie po prostu zapobiegać, więc warto po takie aktywności sięgać. Kiwasz głową, czyli że tak.
16: Tak, ja się zdecydowanie zgadzam. Zawsze uważałem, że sport siłowy, sporty siłowe i bieganie to jest idealne połączenie, jeśli chodzi o naszą kondycję psychofizyczną, jakość naszych mięśni, naszego samopoczucia i to, co powiedziałaś przed chwilą, czyli panie przede wszystkim też powinny to zrozumieć, bo to tak trzeba mówić, że trening siłowy to nie jest budowanie mięśni, to nie są ogromne barki, duże bicepsy, to jest po prostu wzmacnianie naszego ciała tak, żeby było one zdrowe, silne, żeby nasze stawy to wytrzymywały, rzeźbienie sylwetki, utrata tkanki tłuszczowej. To jest też po to, że wstając po 8 godzinach przy komputerze, przy biurku, wstajemy, nic nas nie boli, nie mamy bólów lędźwiowych, nie bolą nas kolana. Więc sport siłowy i bieganie, idealne połączenie, które razem, myślę, z prezesem stosujemy od lat i no, jesteśmy zdrowi, mamy fajną energię, mamy te endorfiny codziennie, śpimy dobrze i myślę, to wszystko jest właśnie wypadkową treningu siłowego i biegania.
5: Powiedzieliśmy o tym, że półmaraton będzie się odbywał 6 września, że jeszcze można się zapisywać, to powiedzmy, gdzie te zapisy i jak będzie przebiegała sama impreza?
16: Jeśli chodzi o zapisy na półmaraton, na stronie Kempa Sport, tam w zakładce pierwszy półmaraton Mościcki, zapisy nadal trwają, więc myślę, jeszcze spokojnie dobry tydzień tych zapisów online będzie można uczestniczyć, zgłosić swoje uczestnictwo w biegu. Troszeczkę pakietów będzie dostępne na miejscu przed startem. To jest bieg główny. Tak, jeśli chodzi o imprezy towarzyszące, no to wielki piknik, który będzie się odbywał na terenie Willi Kwiatkowskiego. Dużo ciekawych stoisk medycznych, niemedycznych, fizjoterapeuci, atrakcji, masa dla dzieciaków, bo to ważne. Również trening otwarty fitness, który też będzie miał miejsce, więc tutaj też fajne grono amatorów aktywności na świeżym powietrzu w tym przypadku się pojawi, więc cały dzień, wydaje mi się, taki będzie dosyć mocno aktywny, ciekawy. Pogoda się zapowiada, więc tak naprawdę jesteśmy w dobrej myśli.
5: O której zaczynamy? O której warto się pojawić?
16: Start biegu głównego, godzina 10, 9.30. Myślę, warto się pojawić, żeby zobaczyć, jak biegacze przygotowują się do biegu. Ciekawym elementem jest to, że biegacze na półmaratonie będą podzieleni na strefy, czyli strefy czasowe, w jakich chcą osiągnąć swoje wyniki. I tutaj też będzie można zobaczyć kilku bardzo dobrych biegaczy, którzy będą biegli po swoje rekordy życiowe. Warto też wspomnieć, że cała trasa jest płaska i posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, więc tutaj wszystkie rekordy będzie można sobie zapisać, tak żeby te rekordy gdzieś wybrzmiały w środowisku ogólnopolskim.
5: Panie prezesie, tutaj Jacek wspominał o tym pikniku. Będą różne atrakcje, również medyczne. To podpowiedzmy, z czego będzie można skorzystać, dlaczego warto się tam pojawić.
18: Będzie tego bardzo dużo. Będziemy prowadzili jako Mościckie Centrum Medyczne szkolenia, czy takie pokazy tejpowania dla między innymi sportowców. Będzie też jakaś namiastka w miarę możliwości czasowych, oczywiście fizjoterapii. Też będziemy starali się ewentualnie biegacze, którzy już dobiegną i będą potrzebowali jakiejś ewentualnej rekonwalescencji, tak ad hoc będziemy starali się ich oczywiście obsłużyć. Ponadto będziemy też badali poziom cukru. Także będzie sporo tego tak naprawdę, natomiast tak w ogólnym ujęciu to, tak jak Jacek też wspominał, cała impreza jest tak de facto przeznaczona dla wszystkich i też dla całych rodzin, bo liczymy na tą obecność. Oczywiście wiemy, że istotnym komponentem będzie pogoda, ale tak jak Jacek też mówił, co monitorujemy ostatnio już w miarę na bieżąco, no wychodzi na to, to, że będzie nam sprzyjać, czego sobie życzymy, a tak naprawdę wszystkim uczestnikom i osobom, którzy się pojawią razem z nimi kibicować. Też...
5: No właśnie, bo ten doping może się bardzo przydać.
18: Na pewno doping się przyda, a poza tym głęboko liczymy na to, że po prostu, tak jak mówię, promujemy tak naprawdę aktywność, promujemy zdrowy styl życia, więc chcemy, żeby też tam się pojawiły dzieci, rodzice z dziećmi, bo dzisiaj szeroko pojęta pula różnych zagrożeń zdrowotnych wiąże się między innymi z otyłością, wiąże się oczywiście z tym, że dużo na przykład dzieci spędza czas przed komputerem i z tym się wiążą rozmaite wady postawy, abstrahując oczywiście od ewentualnej nadwagi. No także mam nadzieję, że to też będzie dla wielu ludzi po prostu w tym obszarze inspirujące.
5: Zamiast wypisywać receptę, może należałoby wypisać właśnie receptę na udział w takim wydarzeniu sportowym.
18: Zdecydowanie tak i to jest naszym celem, aczkolwiek chciałbym jeszcze dodać, mając tę okazję, że my jako Mościckie Centrum Medyczne poza tą imprezą, bo ona rzeczywiście ma ten charakter taki bardzo duży, jesteśmy cały czas aktywni, jesteśmy obecni w wielu inicjatywach, które są inicjatywami miejskimi, czy też jakimiś komercyjnymi, które wspieramy swoją obecnością, za co też chciałbym podziękować personelowi, który zawsze chętnie dołącza do tych imprez i współtowarzyszy ludziom, promując po prostu zdrowie. I to jest też o tyle istotne, że jestem też jakby bardzo zadowolony, że my mamy taką wspólnotę celu i rozumiemy, że instytucja ochrony zdrowia nie musi wyłącznie leczyć, ale może też być po prostu partnerem dla ludzi do zdrowia i aktywnego stylu życia.
5: Pierwszy tarnowski półmaraton już w niedzielę 6 września. Start o 10 w willi Kwiatkowskiego w Mościcach. Wydarzenie poleca Radio SK, a więcej na tarnów.sk.pl.
6: SK Tarnów News.
5: Świadomi w sieci to tytuł nowego cyklu bezpłatnych szkoleń dla młodzieży w Tarnowie. O szczegółach już za chwilę w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów, ale powiemy też o akcji Bezpieczna droga do szkoły z mrówką. Justyna Świderska, zapraszam. Świadomi w sieci to tytuł nowego cyklu bezpłatnych szkoleń dla młodzieży w Tarnowie. W przystępny, kreatywny i często zabawny sposób inicjatorzy chcą pomagać młodym ludziom radzić sobie z pułapkami, jakie zastawia na nas internet i media społecznościowe. O szczegółach rozmawiałam z pomysłodawcą. Naszym gościem był Kamil Małoklep. Spotykamy się, żeby porozmawiać o nowym projekcie. Projekcie, który nosi nazwę Świadomi w sieci i jest skierowany przede wszystkim do ludzi młodych. Czy to jest odpowiedź na potrzeby bieżącego, współczesnego świata, w którym bardzo dużo tych dyskusji, a te dyskusje niekoniecznie na takim poziomie i z taką klasą, jakiej byśmy sobie życzyli?
19: Generalnie to jest dużo szerzej. To jest, ten projekt przede wszystkim porusza ogólnie świat, rozwój technologii, problemy, z którymi się mierzymy w związku z tym, no głównie media społecznościowe, nie oszukujmy się. Więc całą presję społecznościową, którą wymusza teraz jeszcze rozwój sztucznej inteligencji, co za tym idzie, deepfake'ów, fake newsów, kwestie weryfikacji informacji, kwestie też twórczego, kreatywnego podejścia do tych mediów społecznościowych. No i przede wszystkim to ma być takie, żeby się nie kojarzyły tylko z tym bezmyślnym doomscrollingiem, zabijaniem czasu, tylko za pomocą bardzo różnych narzędzi, metod związanych z kulturą, sztuką, czy też jak to pierwszy warsztat, gdzie Justyna trafiłaś, czyli z debatami oksfordzkimi. Żeby pokazać za pomocą tego młodym ludziom, jak można dobrze, świadomie korzystać z sieci i z mediów społecznościowych.
5: Ważną rzecz podkreśliłeś, że to jest tylko narzędzie, a to w jaki sposób my to narzędzie będziemy wykorzystywali, to już zależy tylko od nas. Jeżeli będziemy wiedzieli, jak robić to mądrze, jak robić to z korzyścią dla siebie, a nie tracić naszą pozytywną, dobrą energię na rzeczy, które złe, bo też i złe rzeczy dzieją się, jeżeli chodzi o sieć, to będzie to z korzyścią dla wszystkich.
19: Dokładnie tak, bo często właśnie sztuczna inteligencja, media społecznościowe, internet jest traktowany podmiotowo, jako coś, co jest złe. Ale to jest tak samo, jakby mówi, nie wiem, że Excel jest zły, komputer jest zły. To jest pewne narzędzie, ale owszem, wynikają z niego zjawiska, wynikają z niego zdarzenia, negatywne rzeczy, ale ciągle to jest narzędzie. I nie podoba mi się bardzo taka narracja, która się przewija, po prostu, że jest złe. Media społecznościowe są złe. Sieć jest zła, bo jest tam właśnie zabija czas, zabija kreatywność, powoduje presję społeczną, pomaga rozprzestrzeniać fałszywe informacje. Ja postanowiłem do tego podejść troszkę inaczej, bo owszem, to jest problem. To jest duży problem, Ale niekoniecznie trzeba właśnie demonizować. Można pokazać po prostu, jak można inaczej. A jako artysta znam rzeczy związane ze sztuką, z wystąpieniami, z aktorstwem, z przeróżnymi rzeczami. Postanowiłem, jako że też lubię, robiłem już inne takie projekty, zaadaptować te techniki, pokazać za pomocą tego, jak można wyciągnąć jakąś wartość dodaną z sieci, z mediów społecznościowych.
5: Projekt skierowany przede wszystkim do ludzi młodych, czyli do tej populacji, która z badań wynika najwięcej czasu spędza właśnie w sieci.
19: Dokładnie tak, dokładnie tak. Zresztą myślę, po pierwsze, tak jak powiedziałaś, że najwięcej czasu spędzają w sieci. Dwa, przeżywają okres dojrzewania, który nieodpowiednio prowadzony, nieodpowiednie bodźce mogą mieć wpływ na resztę ich życia. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby właśnie coś takiego wprowadzać, żeby pokazywać, że można inaczej, że można rozwijać twórczo i artystycznie. Mhm. Chociaż powiem ci jeszcze taką anegdotkę już po odpaleniu zapisów. Pomijając, że zaraz po odpaleniu zapisów mi się kilka dorosłych od razu zapisało i myślę, że tutaj też dostałem duży feedback, że ale by się też dla dorosłych coś takiego przydało.
5: No właśnie o to chciałam cię zapytać. Skąd w ogóle właśnie pomysł? Bo wydaje mi się, że rzeczą naturalną jest, że jest to odpowiedź na bieżące, palące potrzeby, na to, co obserwujemy wokół siebie. Z drugiej strony zastanawiam się, czy być może młodzi też sami dostrzegają ten problem. Ja nie ukrywam, że

0: to widzą jakąś wartość dodaną w tym i jak to ugryźć, żeby to było dla nich.
1: Trzeba przyznać, że nie jest łatwo. Mają trudno zarówno rodzice, jak i dzieciaki, nastolatkowie, bo to jest pierwsze pokolenie, które w żaden sposób nie zostało przygotowane na taką rzeczywistość, w jakiej dzisiaj przyszło nam żyć. Tych mediów społecznościowych wcześniej nie było, ani rodzice nie wiedzą do końca, jak prowadzić te dzieci, żeby było bezpiecznie i fajnie, ani dzieci nie wiedzą do końca, jak się w tym gąszczu odnaleźć. Tutaj proponujecie trochę coś na kształt takiej latarni morskiej.
0: Może jak najbardziej. Zaczynamy, to jest projekt taki pilotażowy. Mhm. Plany są, żeby to kontynuować, jeśli to będzie fajne i rozwijać. Zakres jest, obszar jest. Myślę, że tak, bo to jest wyzwanie. To jest wyzwanie z czym się nigdy wcześniej nie zmierzyliśmy. Nie mamy punktu odniesienia jakiegoś historycznego, cywilizacyjnego. To tak naprawdę mamy okazję budować to, jak będą nasze dzieci, wnuki, prawnuki i następne pokolenia obchodzić się i być z mediami społecznościowymi, sztuczną inteligencją, po prostu z tą zmianą technologiczną i cywilizacyjną.
1: To powiedzmy teraz, jak te warsztaty, jak te spotkania będą przebiegały technicznie. Mamy określoną liczbę spotkań i każde z nich będzie poświęcone trochę innemu zagadnieniu.
0: Mhm, tak, dokładnie. Będą dwa cykle po cztery warsztaty, czyli dwie grupy będą miały cztery różne warsztaty. Będą po dwa takie same. I tak, zaczynamy teraz pierwszym o takiej kulturze debaty. Na zasadzie, żeby dostrzec argument, jeśli chcemy, nie zgadzamy się z kimś, to atakować argument, ale nie osobę.
1: To jest takie, bym powiedziała, bardzo adekwatne i aktualne, bo zważywszy na to, co dzieje się przede wszystkim w sferze komentarzy internetowych, to widzimy, że bardzo często chodzi o to, żeby dogryźć autorowi komentarza, że my nie zważamy na to, czy w tej naszej wypowiedzi jest kultura słowa, czy tej kultury nie ma. Chodzi o to tylko, żeby pokonać przeciwnika.
0: Dokładnie tak. I właśnie struktura i forma mediów społecznościowych ogranicza postrzeganie tej drugiej, że tam jest jakaś fizyczna osoba, która jest za tym ekranem i która to czyta i do której to jest kierowane. Po prostu widzimy awatar, zdjęcie, może imię, nazwisko, tyle. I więc to daje taką łatwość takiego ataku, hejtu, zwał jak zwał.
1: A wiemy, jakie to może tragiczne konsekwencje za sobą pociągać.
0: Dokładnie tak. I często człowiek nawet nie jest świadomy taki, który zostawia te komentarze, że jakie właśnie gigantyczne konsekwencje to może robić.
1: Mhm. Z tego, co wiem, już podczas pierwszego spotkania zaprosiłeś do współpracy kogoś, kto z młodzieżą i z kulturą słowa ma dużo wspólnego.
0: Tak, no to Marcin Lewandowski to jest człowiek, który jest od razu kojarzony z rozmowami, z debatami oksfordzkimi i właśnie będziemy używać metod debat oksfordzkich, żeby pokazać, że to jest, żeby jak atakować argument, nie osobę. I osoby będą się wczuwać, po prostu będą bronić pewnych argumentów, nawet jeśli się z tym nie zgadzają. Będą konfrontować myśli, będziemy pokazywać, jak to robić w fajny, kulturalny sposób. Jak to można dalej przełożyć na media społecznościowe.
1: Takie trochę otwieranie na szersze spojrzenie.
0: Dokładnie tak. Takie postawienie się w butach drugiego człowieka. Jeszcze są trzy tematy. Mamy walkę z takim rozpowszechnianiem fałszywych informacji, fake newsów. Za pomocą tego akurat ja będę miał okazję prowadzić, bo bazą do pracy będą techniki iluzjonistów. Kierowania uwagi, odwracania uwagi. Jak to może działać z perspektywy osoby, która tworzy takie materiały, nagrywa rolkę. Mhm. I będziemy rozbijać właśnie na części pierwsze kilka sztuczek magicznych, które zaprezentuję. W jaki sposób mogę kierować uwagę? Jak tak samo robią ludzie, którzy tworzą takie materiały, które chcą nakierować na jakieś konkretne przesłanie, że to może być prawda, ale przedstawiona wyrywkowo albo w taki sposób, że tej prawdy nie oddaje. To, co chciałbym podkreślić jeszcze, bo to jest ważne, żeby wybrzmiało, to są warsztaty. Mhm. Nie będzie ja, Marcin czy Adam, który będzie następny warsztat ze mną prowadził. Nie będziemy stać i mówić po prostu, że teorii, tylko to będzie w pełni interaktywne. To będą ćwiczenia, to będą dyskutować, będą analizować, dostaną właśnie na tym warsztacie z fake newsów, dostaną kilka przekazów. Będą musieli rozróżnić, który jest prawdziwy, który jest fałszywy, przekazał prawdę, ale w złym kontekście, albo które czegoś się nie da zweryfikować, bo nie ma źródeł. Zrobiłem pewien research, mam przygotowane pewne metodyki, które używają właśnie fact-checkerzy, które zostały poddane badaniom, między innymi Uniwersytetu Stanforda, Uniwersytetu Cambridge. Ta iluzja będzie takim punktem wyjścia do tego. To jest, myślę, ciekawy, naocznie może pokazać, jak, bo to dosłownie im pokażę na przestrzeni metra, dwóch, jak można kierować uwagę, a teraz jak to można zrobić za kulis, gdzie osoba patrzy tylko na ten ekran smartfona, czy telewizora, czy komputera.
1: Mm-hmm. To powiedzmy o kolejnych tematach i kolejnych spotkaniach.
0: Następny będzie, to też jest, myślę, mega ważny temat, taka presja społeczna związana z mediami społecznościowymi, gdzie widać ten wycinek tego życia influencerów, którzy mają piękne domy, cudne wakacje,

0: życie miłosne i tak dalej, co wywołuje taką presję, porównywanie się. Kurczę, oni tak mają wszyscy, czemu ja tak nie mam? Mhm. A to jest tak naprawdę tylko wycinek ich życia. I tu znowu użyjemy technik improwizacji teatralnej. Znowu, nie będzie suchej teorii, tylko będą się mogli wcielić. Będą się mogli wcielić w takie postacie, gdy jest kamera, akcja albo zdjęcie, ale gdy się gasi. Patrzeć, że ich życie wcale nie jest złe, jest naprawdę dobre. Doceniać to, co się ma, być wdzięcznym za to, co się ma i dostrzec, że to, co widzimy w mediach społecznościowych, jest tylko wycinkiem, który ma służyć algorytmowi, monetyzacji i pokazać to, co chcą, żeby widzieć, że jest atrakcyjne, sexy i się klika.
1: Mhm, niekoniecznie jest tym wzorem, do którego musimy dążyć.
0: Tak, i niekoniecznie jest prawdą nawet, no nie nazwijmy to wprost. To jest, mówię, to jest, generalnie wszystkie są też związane, bo to jest znowu wycinek prawdy, który chcemy pokazać, żeby wywrzeć określony obraz. Mhm. I za pomocą takich technik właśnie improwizacyjnych będziemy mogli przećwiczyć to i pokazać, że no tak nie jest, że to, co widzimy, nie jest do końca rzeczywistością, jaka jest w całości.
1: Trochę teatr.
0: Tak, myślę, że tylko oczywiście, no nie trzeba będzie mieć żadnego doświadczenia teatralnego. Wszystkie takie ćwiczenia są dobrowolne, bo wiadomo, nie każdy się może czuć komfortowo i to jest najważniejsze, żeby każdy się czuł komfortowo. Nie trzeba grać, to jest po prostu, będzie przeżywać. Ja też będę prowadził ten warsztat, stworzy, to będzie, jest tak zaprojektowany, że stopniowo będzie się oswajać, tworzyć bezpieczeństwo w tej przestrzeni, żeby się otworzyć. Jak ktoś nie będzie chciał, to też jest okej.
1: Okay. Będzie mógł obserwować z boku.
0: Dokładnie, i to też jest jak najbardziej okej, okay, bo może w głowie się dziać naprawdę świetne rzeczy u niego.
1: Oczywiście. I czwarty temat?
0: To będzie, znowu, że nie tylko wszystko jest, co złe jest w tych mediach społecznościowych, to będzie twórcze wykorzystanie mediów społecznościowych. I tutaj z Adamem Kiwiorem poprowadzimy we dwójkę i za pomocą technik kreatywnej burzy mózgów i technik takich, które się stosuje przy planowaniu i tworzeniu filmów takich pełnometrażowych, pokażemy, jak można kreatywnie i ciekawie wykorzystać te media społecznościowe, jak zaczerpnąć inspirację, jak zrobić coś nowego, nie tylko podążać za tymi trendami albo właśnie scrollować, tylko jak do tego można podejść w sposób twórczy. Okej, zróbmy to, co robią inni, ale inaczej. Pokażemy, że ta pierwsza myśl, pierwszy taki oczywisty domysł może być okej, ale nie zawsze. Możemy to rozbić na przykład ten pierwszy pomysł na 8 zmiennych. Zrobimy sobie taki profesjonalny storyboard, no profesjonalny może nie, ale storyboard sobie narysujemy tak, jak się tworzy filmy. Zresztą mamy Netflixa niedługo tutaj w Tarnowie, też będą nagrywać, więc na czasie.
1: Będzie można
0: tak,
1: poglądać.
0: Dokładnie, więc i jeśli czas pozwoli, to też nagramy sobie coś. Uczestnicy sobie stworzą jakiś scenariusz, podzielą się rolami i zrobią jakąś fajną twórczą rolkę.
1: Mm-hmm. To powiedzmy teraz o ważnej rzeczy. Tak jak wspomnieliśmy, to są warsztaty, spotkania skierowane do ludzi młodych. To, co jest najistotniejsze, nie muszą się martwić o żadne koszty, ponieważ projekt jest dla nich bezpłatny.
0: Tak, projekt jest ufundowany przez Ministerstwo Edukacji w ramach całego programu Kompas Młodego Obywatela, więc wszystko jest darmowe.
1: Mm-hmm. To powiedzmy teraz, w jaki sposób można dołączyć, bo tematyka ciekawa, myślę, że zainteresowanie będzie spore.
0: Mam nadzieję, jak najbardziej. Sam jestem bardzo, bardzo ciekaw, bo to jest moje pierwsze tak naprawdę podejście do projektów z młodymi, zwykle do publiki trochę starszej kierowaliśmy, ale wiem, że jest masa ciekawych, młodych, twórczych ludzi tutaj młodych w Tarnowie. Jest fanpage Świadomi w sieci, tam trzeba obserwować, tam będą się pojawiać wszystkie zapisy i to będzie trzeba kliknąć na link na portalu Evenea i się zapisać.
1: No właśnie, te zapisy są ważne, bo to jest taka przepustka do tego, żeby można było przyjść na spotkanie.
0: Tak, zdecydowanie, no bo tak jak powiedziałem, to jest warsztat, więc ludzie będą tam działać, więc żeby zachować tą strukturę, ideę warsztatu, no niestety, miejsca są ograniczone.
1: Mhm. Ile osób będzie mogło w sumie skorzystać?
0: Myślę, że 15-20 osób to jest. Wiadomo, w zależności od tematu, ale tak absolutny maks, myślę, że to jest jakoś około 20-25 osób.
1: Czyli mam wrażenie, że kto pierwszy, ten lepszy, warto się pospieszyć.
0: Chyba tak.
1: To powiedzmy jeszcze, gdzie i w jakich terminach będą się odbywały te spotkania, bo to też jest istotne. Rok szkolny nam się zaczął, trzeba to jakoś pogodzić.
0: Tak, to jest jeszcze, gdzieś tam dogrywamy ostatnie terminy. Pierwszy warsztat mam już teraz w poniedziałek, a następny będzie końcówką września i będzie chyba co czwartek na zmianę. Jedna grupa, druga grupa, jeden temat, jedna grupa, druga grupa, następny temat. Tak mniej więcej, musiałbym dokładnie sprawdzić to w kalendarzu.
1: Zobaczymy to na stronie.
0: Tak, wszystko tam będzie, zdecydowanie tak.
1: Ważną rzecz powiedziałeś jeszcze na początku, że w tym momencie pomysł warsztatów debiutuje, ale chcielibyście, żeby to było kontynuowane. Ja mam takie wrażenie, że potrzeba byłaby na tyle duża z tego, co sygnalizują czy nauczyciele, czy rodzice, czy nawet psycholog, psychologowie pracujący w szkołach czy z młodzieżą, no to rzeczywiście to są takie tematy, które są bliskie, aktualne, ważne i potrzebne młodym.
0: Jeszcze, jak wspominałem o Netflixie, to my też będziemy film kręcić w ramach tego. To będzie taki produkt, który zostanie po tym, bo nakręcimy taki raczej krótszy troszkę film niż na całe dnie, ale to będzie taki między 5 a 10 minut. Film taki fabularny, który pokaże wpływ mediów społecznościowych na życie takich młodych osób, gdzie już też kończymy scenariusz tworzyć, nagrywki ruszą pewnie gdzieś w listopadzie, no bo wiadomo, to chcemy też wyciągnąć to, co mamy na warsztatach, tą wiedzę, feedback i tak dalej, żeby to było takie podsumowanie, które roześlemy dalej do szkół, bierzemy feedback i wiem, jestem przekonany, że pójdziemy z tym gdzieś dalej, ale to już będziemy wiedzieć, gdzie. Mhm. Bo tak jak powiedziałaś, myślę, że potrzeba jest duża, pomysł jest fajny, więc trzeba.
1: Pierwsze dwa spotkania już w poniedziałek 7 września o 17 i 20 w Tarnowskim Centrum Dialogu. Projekt jest dofinansowany przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela.
2: SK Tarnów.
1: Jak bezpiecznie poruszać się po drogach? Tego nauczą się pierwszoklasiści z Tarnowa i regionu w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły z mrówką. Właśnie rusza kolejna edycja. W sumie w zajęciach prowadzonych przez policjantów weźmie udział ponad 2000 uczniów z 85 szkół w Tarnowie i regionie.
3: Sebastian Wężowicz pełni funkcję dyrektora sieci Mrówka Suffix.
4: Aspirant Kamil Wójcik, oficer czasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Ogromna i wspaniała inicjatywa. Tutaj wspólnie z Mrówką działamy rokrocznie. Już od 2016 roku zbieramy siły razem tutaj z tym przedsiębiorstwem i wychodzimy naprzeciw tym najmłodszym szkolniakom. Tutaj dedykowana akcja jest uczniom pierwszych klas podstawowych. Wychodzimy do szkół w Tarnowie oraz staramy się do szkół w powiecie. Mhm. Nie wszystkie szkoły się zakwalifikują, jednak jest tych uczniów w tym roku zaplanowanych 2173 i 85 szkół. Więc ogromna akcja, wychodzimy naprzeciw profilaktyce, bo to najważniejsza jest edukacja tych najmłodszych, żeby one, te dzieci wiedziały, w jaki sposób mają poruszać się po drogach, w jaki sposób wejść na to przejście dla pieszych, bo no nie sposób wejść na przejście dla pieszych, gdy no pędzi po drodze samochód. Warto, żeby te dzieciaki wiedziały, zastanowiły się nad tym przed wejściem na to przejście, rozglądnęły się, czy mogą po prostu bezpiecznie wkroczyć. To nie jest tylko pogadanka, to są już sytuacje, gdzie te dzieci same pokazują, bo wozimy ze sobą, razem z panem Mrówką, mobilne przejście dla pieszych, mobilną drogę, gdzie te dzieciaki w praktyce pokazują, jak umiejętnie wykonać przejście przez przejście dla pieszych.
1: Panie dyrektorze, ja muszę zapytać, bo tak jak wspomniał tutaj pan rzecznik, jest to już kolejna edycja państwa akcji. Tych dzieci już zostało sporo przeszkolonych w poprzednich latach. Jak państwo wpadliście w ogóle na pomysł, żeby taką akcję wspólnie z policją zainicjować? Czy to była jakaś potrzeba, czy na przykład, nie wiem, osoby, które z państwem się spotykają, rozmawiają, mówiły o tym, że brakuje takiej edukacji?
3: Tak wcześniej usłyszeliśmy, akcja rozpoczęła się w 2016 roku z jednej bardzo prostej potrzeby. Chcieliśmy zrobić coś, co realnie wpłynie na bezpieczeństwo najmłodszych. Początek roku szkolnego to dla pierwszoklasistów ogromna zmiana. Dzieci uczą się nowych obowiązków, ale również samodzielnego poruszania się po jezdni. Razem z Komendą Miejską Policji w Tarnowie postanowiliśmy pomóc im zdobyć tą wiedzę już od pierwszych dni nauki. Akcja ta jest bardzo potrzebna wszystkim naszym dzieciom. Jestem rodzicem, więc z doświadczenia wiem, że najważniejszą rzeczą w dzisiejszych trudnych czasach, gdzie widzimy bardzo duży ruch na drogach, jest pierwsza nauka, pierwsza informacja, jak poruszać się po drodze. Jak zrobić pierwszy krok przez jezdnię, jak popatrzeć, na co zwrócić uwagę. Myślę, że to są najważniejsze rzeczy, żeby nasze dzieci, które wysyłamy do szkół, z tych szkoły przede wszystkim wróciły.
1: Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj jest to o tyle ważne, że tych rozpraszaczy tak zwanych mamy też znacznie więcej niż jeszcze 10, 15, 20 lat temu. Dzisiaj dzieciak idzie do szkoły, ale często jest zapatrzony w telefon.
3: Tak, zgadza się. Największym problemem dzisiejszej młodzieży to jest telefon. Dokładnie widać to na każdym przejściu dla pieszych, na każdej ulicy, na każdym chodniku. Każde dziecko praktycznie ma w ręce komórkę, co nie wpływa dobrze na uwagę i jest bardzo niebezpieczne przy jakimkolwiek przejściu. przejściu dla pieszych, gdzie musimy zwrócić uwagę w szczególności na samochody, które nadjeżdżają.
1: Tutaj widziałam minę pana policjanta, jak mówiliśmy o tych komórkach w ręku na przejściu dla pieszych. Nie wolno nam tego robić, ale jednak zdarzają się takie sytuacje.
4: Oczywiście, ci najmłodsi właśnie bagatelizują sobie to zagrożenie, myśląc, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, mają pierwszeństwo. Faktycznie, może i mają. Natomiast no, nie strasząc nikogo, nieprzyjemnie jest spędzać czas w szpitalu z jakimiś złamaniami. Sam, jak byłem dzieciakiem, doznałem takiego urazu właśnie na przejściu dla pieszych, potrącił mi samochód. Właśnie dlatego, że ten kierujący no, nie zwrócił uwagi, że na nim się znajduje. Była to jego wina. Na szczęście nic takiego poważnego mi się nie stało. No niemniej jednak ta uwaga no, musi być skupiona na otaczających nas sytuacjach, na samochodach. I największą inicjatywą i najfajniejszą inicjatywą właśnie całej akcji są kamizelki odblaskowe i przypominanie o tym, jak one są bardzo istotne właśnie po zmierzchu, gdzie widoczność jest naprawdę ograniczona, a dzięki takiej kamizelce taki chłopiec, dziewczynka jest widziana z ponad 100 metrów. Bez tej kamizelki no jest ta odległość bardzo niewielka, bo 15-10 metrów, to zależy wszystko od oświetlenia drogi. Mhm.
1: Szansa dla kierowcy też, żeby zobaczył, że coś błysnęło, żeby się zareagował wcześniej.
4: Szansa i dla pieszego, i dla tego dzieciaka, który porusza się właśnie tą drogą. Fajna inicjatywa, z ogromnym sercem tutaj inicjatorzy wychodzą naprzeciw tym uczniom. To jest naprawdę ważne, by od najmłodszych lat przypominać i edukować te dzieci.
1: Panie dyrektorze, to jest przeciekawa sytuacja, ponieważ często jak rozmawiamy o jakichś akcjach, takich imprezach uświadamiających, edukujących, to są to wydarzenia jednorazowe. Państwo zaczynacie na początku września, kiedy dzieci wracają do szkoły, ale tych szkół i tych odwiedzin w szkołach jest znacznie więcej, prawda? To nie jest tylko jeden dzień.
3: Zgadza się. Ta akcja trwa nie jeden dzień, nie dwa dni, a praktycznie ponad miesiąc. Mhm. W tym czasie odwiedzamy ponad 85 szkół. Przez 10 lat, jak dobrze możemy to pomnożyć, to jest prawie 850 szkół odwiedzonych, gdzie rozdaliśmy każdojednorazowo około 2200 kamizelek i odblasków, co przekłada się na bardzo duże liczby. Ale liczby tu są nie najważniejsze. Najważniejsze to jest to, żeby nasze dzieci były bezpieczne, żeby były widoczne na drodze, żebyśmy byli świadomi tego, że musimy tą wiedzę i uświadamianie młodzieży jak najwięcej edukować. Każdego jednego młodego człowieka, który wchodzi, powiedzmy, w dorosłe życie, takie szkolne, gdzie musi zwracać uwagę w szczególności na niebezpieczeństwa, które czekają codziennie. Mhm.
1: Można sobie pomyśleć, mnożąc te liczby, że to ogromny koszt i wysiłek finansowy dla państwa, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że trudno obliczyć koszt i zysk, jaki z takiej akcji płynie, bo mówimy tutaj po prostu o realnym bezpieczeństwie najmłodszych.
3: Zgadza się. Natomiast myślę, że w tej akcji pieniądze to są nie najważniejsze. Liczby są nie najważniejsze. Najważniejsze jest edukacja młodzieży, uśmiech przede wszystkim młodzieży, otwarcie do pana Mrówki. Chciałem tu też serdecznie, jak mam okazję, podziękować mojemu pracownikowi, który od 10 lat spełnia tą funkcję. Jest to pan Dawid, który od 10 lat jest traktowany jako maskotka, jako pupil, tak zwany pan Mrówka. I myślę, że dzięki tej maskotce i panu Dawidowi jest nam łatwiej w sposób ciepły przekazywać te informacje.
1: Czyli jest pan, który po prostu systematycznie co roku wkłada ten kostium, który pewnie może bardzo wygodny nie jest, ale jednak robi to dla dzieciaków, po to, żeby dzieci łatwiej przyswajały tę wiedzę.
3: Tak, zgadza się. Dawid jest, myślę, że niezastąpiony. Na dzisiaj nie da się go zastąpić. Jego serce i całe zaangażowanie jest nie do przecenienia na dzień dzisiejszy i myślę, że chwała jemu.
1: Jak dzieci reagują na pana Mrówkę?
4: Sam, jeśli już mam do czynienia z panem Mrówką, reaguję zawsze ogromnym uśmiechem i widzę to też po tych dzieciach, z którymi właśnie się spotykamy. Przede wszystkim to jest edukacja przez zabawę. No bo tak najłatwiej dotrzeć do tych młodych umysłów, one łatwiej zapamiętują tą wiedzę i także przekazują sobie nawzajem, przypominają rodzicom o tym, jak powinni się też zachowywać, poruszając się samochodami. pamiętać o pasach bezpieczeństwa. Mhm. Cały czas o tym przypominamy, bo to nie jest tylko ta droga do szkoły pieszo, ale też właśnie samochodami, o tym, żeby rodzice pamiętali o tym, żeby nie przekraczać prędkości, zapinali pasy, prawidłowo się zachowywali na tej drodze. No, rodzic adekwatnie reaguje, jak dziecko zwróci uwagę: tato, nie przekraczaj prędkości, tato, zapomniałeś o pasach. To jest ogromna wiedza, ogromna inicjatywa, super inicjatywa, która myślę, że będzie kontynuowana co roku. Możemy fajny, taki dogodny dla tego najmłodszego odbiorcy sposób dotrzeć do ogromnej ilości osób. To jest niezastąpione.
1: To ja zapytam, bo mówimy tutaj o edukacji poprzez właśnie zabawę, czyli w takiej formie, która jest najbliższa dzieciom. Jak takie zajęcia wyglądają? Co się podczas nich dzieje?
4: Teoria, oczywiście na początku. Powtarzamy, w jaki sposób te dzieci powinny się zachowywać. One same też nam podpowiadają, na co muszą zwracać uwagę przy zbliżaniu się na przejście dla pieszych. O czym mają pamiętać, wsiadając do samochodu. O czym przypominać rodzicom. No i oczywiście ta praktyka. Same dzieci, mamy takie właśnie mobilne przejście dla pieszych, ze znakami, gdzie pan Mrówka oczywiście towarzyszy i podpowiada, jeśli ktoś może nie do końca wie, jak się zachować, właśnie podpowiada, jak właśnie to wykonać prawidłowo. Rozglądnąć się, te dzieci nie tylko teoretycznie, ale także praktycznie uczestniczą w tych zadaniach.
1: Mówiliśmy o tych liczbach, o tych planach, które są na tegoroczną jesień. Tak sobie myślę, że dla panów, jako dla organizatorów, musi być to powód do satysfakcji, że dzieci jednak wyciągają z tego bardzo dużo dobrego.
3: Myślę, że na pewno. Ze względu na to, że jesteśmy częścią tego społeczeństwa. Tutaj mieszkamy, tutaj my się wychowali, tu wychowywały się nasze dzieci, które są już jak gdyby starsze, przeszły już etap szkolenia z policją, natomiast myślę, że nasze społeczeństwo, jeżeli będzie tutaj lokalnie wyszkolone, wyedukowane, to jest najważniejszą rzeczą, którą myślę firma dołoży swoją cegiełkę.
1: Zastanawiam się, na ile to jest potrzebne, gdybyśmy spojrzeli w statystyki policyjne. Tych wypadków z udziałem najmłodszych mamy dużo?
4: Jeśli chodzi o jeszcze tą profilaktykę, to też chciałbym przypomnieć, że to jest bardzo ważne dla nas wszystkich, bo jeśli ten najmłodszy wie, jak poruszać się po drodze, po chodniku, to on będzie ją przekazywał dalej. On będzie wiedział, że jeśli ktoś koło niego będzie przechodził w sposób nieprawidłowy, to może mu też zwrócić uwagę. Ej, zwróć uwagę, co się tu dzieje. Jedzie samochód, zatrzymaj się. To jest bardzo ważne.
1: Kwestia pewnego nawyku, wyrobienia pewnych nawyków.
4: Oczywiście, bo no, jeśli dziecko nie wie od samego początku, że powinno zatrzymać się przed skrzyżowaniem, przed przejściem na pieszych, to po prostu wkroczy na nie. To jest bardzo istotne. Na szczęście w powiecie tarnowskim no, nie mamy tylu zdarzeń z udziałem pieszych. To jest bardzo ogromny plus. Myślę, że też te inicjatywy, bo to te dzieciaki też przekazują ogromną wiedzę do społeczeństwa, do swoich rodziców, do swoich dziadków. No i dzięki temu wydaje mi się, że tych zdarzeń mamy niewiele.
1: Tak sobie myślę, że po zakończeniu takiego szkolenia, takiego spotkania w szkole, to też jest dla dzieciaków ogromna duma, że umiem, wiem, pamiętam, będę wiedział, jak się zachować.
4: No oczywiście mój syn przecież uczestniczył w takiej akcji, przyszedł do domu i mi powiedział: tato, tato, pan Mrówka był w szkole. Powiedział mi, w jaki sposób mam przychodzić. Może w małej pigułce, bo to jest szybko, ale to jest dla nich bardzo dużo i te dzieci cieszą się, że tą informację mogą przekazywać dalej. Z dumą przychodzą i tato, wiesz, bo to trzeba się rozglądać najpierw w lewo, później w prawo i znowu w lewo. To są niuanse, które są tak istotne, ale mogą ratować życie.
1: Czasami można powtarzać, a gdzieś wylatuje jednym uchem, wylatuje drugim. Tak, po takiej akcji zostanie na dłużej.
4: Oczywiście, te dzieci dyskutują później. Rozmawiają między sobą, przekomarzają się, wymieniają się, kto ma bardziej rację. To jest niezastąpione, ale to jest dyskusja. I to jest powtarzanie tych informacji, która jest no, niezbędna.
1: Mhm. Dobrze, panowie, mniej więcej określiliśmy co i jak, to teraz powiedzmy, jak będzie wyglądała i przebiegała tegoroczna akcja. Kiedy zaczynamy?
4: 7 września. 7 września zaczynamy od szkoły podstawowej w Tarnowie. To jest szkoła przy ulicy Skowronków. Szkoła podstawowa numer 5 imienia Tadeusza Kościuszki w Tarnowie. Tam zaczynamy. Następne szkoły, no jest ogrom. Cały Tarnów, staramy się być też w całym powiecie, no ale niestety też czasu nie zawsze mamy na tyle. Niemniej jednak te szkoły też się nie zgłaszają do tej inicjatywy, ale zachęcamy do niej, do tego, by te szkoły chciały uczestniczyć, przekazywały tą wiedzę. No ta profilaktyka jest najważniejsza.
1: Panie dyrektorze, to w takim razie, jeżeli jakaś szkoła jeszcze nie miała okazji gościć pana Mrówki i waszej akcji, może się jeszcze dołączyć, może się dopisać. W tym roku, być może na przyszły rok, jak to wygląda?
3: Oczywiście zapisać się można, natomiast w tym roku niestety lista została już zamknięta. Mamy jeszcze kilka rezerwowych terminów, natomiast oczywiście w tym czasie zgłosiły się różne przedszkola, które chcielibyśmy też przeszkolić dzieciaków.
1: Bo to i młodsze dzieci, prawda?
3: Zgadza się. Zdarza się, że oprócz pierwszoklasistów szkolimy też przedszkolaków. Jeżeli tylko jakiś dyrektor jakiejś placówki zgłosi się do nas, my otwartymi rękami pomagamy. Oczywiście w miarach możliwości i czasu, bo tego czasu jest niestety mało. Natomiast zachęcamy wszystkich dyrektorów, wszystkich osób, które chcą coś zrobić dla dzieci. Mhm. Myślę, że jest warto i wcześniej zgłosić się do nas. My oczywiście zapiszemy na listę i myślę, że niedługo się spotkamy z panem Mrówką i z panem policjantem na szkoleniu.
1: Akcja Bezpieczna Droga do Szkoły z Mrówką startuje w poniedziałek 7 września i potrwa 1,5 miesiąca. W tym czasie organizatorzy odwiedzą 85 placówek oświatowych, a więcej na ten temat na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów News.
1: Rusza budowa ulicy Rady Europy. O tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Powiemy też o pieniądzach dla przedsiębiorców i o wydarzeniach związanych z postacią artysty Mariana Kołodziejczyka. Justyna Świderska, zapraszam. Na te inwestycje mieszkańcy Tarnowa czekają od dawna. Mowa o budowie ulicy Rady Europy, która ma połączyć ulicę Klikowską z pobliskim osiedlem. Miasto podpisało właśnie umowę z wykonawcą. O szczegółach mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny oraz wiceprezydent Maciej Włodek.
5: To chyba była jedna z bardziej wyczekiwanych ulic w mieście, a na pewno ta, która wygrała też w plebiscycie, który był zorganizowany na etapie składania wniosku do rządowego funduszu dróg. Tam, gdzie mieliśmy przygotowaną dokumentację, gdzie mogliśmy tę aplikację złożyć, Rada Europy była drogą, która najczęściej była wskazywana jako ta, która wymaga i powinna być wyremontowana. Niestety polskie prawo nie daje nam narzędzi tak skutecznych, aby szczególnie tam, gdzie tworzą się nowe osiedla, wymusić tego typu inwestycje na inwestorze. No i w tym konkretnym przypadku mieliśmy taki właśnie problem, że powstało szereg domów, szereg bloków, dużo rodzin zamieszkało, a droga była jaka była. A o pomstę do nieba. Na szczęście taka decyzja została podjęta. Dziś zostanie podpisana umowa pomiędzy firmą Eurovia, która wygrała przetarg. Serdecznie gratuluję, a zarządem dróg i komunikacji. Ja powiem tylko te dwie najważniejsze zmienne. Później oddam głos mojemu zastępcy, panu prezydentowi Maciejowi Włodkowi. Czyli to, co najbardziej interesuje, termin wykonania. 9 miesięcy, czyli po 9 miesiącach urodzi nam się naprawdę dobra droga. Kwota realizacji 3 995 909 zł i 59 groszy. To będzie kompleksowa budowa tej drogi i nie zapominajmy, drodzy Państwo, że dotyczy to inwestycji w terenie, który wciąż będzie podlegał rozbudowie. Sady i to miejsce, ulica Niedojadły, Wieniawskiego, Rady Europy, to jest miejsce, gdzie będziemy mieć do czynienia z, podejrzewam, kolejnymi w przyszłości inwestycjami tego typu. W związku z tym ta droga, panie prezesie, musi być bardzo dobrze wykonana. Trwała i żeby się nam szybko nie zniszczyła.
6: Jest to program z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego skorzystaliśmy z aplikacji. Ulica Rady Europy, co do samego zakresu, mówimy tutaj o długości 290 metrów. Co do samego zakresu budowy, będzie to połączenie ulicy Powiatowej, ulicy Klikowskiej z drogą, która obecnie ma charakter drogi wewnętrznej. Będzie ona miała zmienioną kategorię. Co do samego zakresu kwotowego, jest to program, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50%. Co do samego zakresu, w zasadzie można powiedzieć, budowy tej ulicy na nowo, no bo w takich kategoriach należy to poruszyć. Będzie to wykonanie drogi o charakterze betonowym, łącznie z całą infrastrukturą uzupełniającą, czyli schodnikami, z oświetleniem ulicznym. To oświetlenie uliczne zostanie wybudowane w zasadzie na nowo. Powstanie 10 lamp, które będą własnością gminy miasta Tarnowa. Sam zakres remontu, w zasadzie budowy tej ulicy, będzie obejmował również wjazdy do posesji. Tutaj też takie zapisy umowne, aby podczas prac remontowych ten dojazd do posesji był bezkolizyjny, zarówno dla mieszkańców, jak i również dla służb technicznych i ratunkowych. Tutaj sama technologia wiązania betonu wynosi 28 dni i nawet tutaj podczas właśnie tej luki tutaj czasowej ten dostęp musi poprzez organizację ruchu przez wykonawcę być zapewniony. Co do samego wykonawcy, firma Eurovia, znana już na naszym rynku. W ostatnim czasie dwa duże kontrakty, ulica Braci Saków, włącznie z budową ronda na ulicy Okrężnej. Aktualnie są prowadzone przez firmę prace związane z ulicą Lwowską, od szpitala po granicę miasta. Także już tutaj, jeżeli chodzi o wykonawcę, ma on doświadczenie na naszym rynku. Co do warunków przetargowych, też jednym z kryteriów był okres rozszerzonej rękojmi. Wynosi on 8 lat. Co do też kwestii takich związanych z wyburzeniami, tutaj jeżeli chodzi o zakres tych prac, nie przewiduje on większych wyburzeń. Mówimy tutaj wyłącznie o ogrodzeniu na wysokości 10 metrów na jednej z posesji. Natomiast tutaj inne wyburzenia nie są planowane. No też jeżeli chodzi o samą organizację prac, no tutaj też oczywiście wprost mówimy, jest to też w warunkach umownych. Będą usuwane drzewa, które występują na kolizji trasy budowy tej drogi. Jest też przygotowany program nasadzeń zastępczych. Te drzewa w związku z tym, że no nie ma tam za bardzo wielkiego pola manewru, jeżeli chodzi o nowe nasadzenia bezpośrednio w okolicy ulicy Rady Europy. Takie nasadzenia zastępcze zostaną zrealizowane na ulicy Szklanej oraz na ulicy Wody. Będzie ich łącznie 19 sztuk.
1: A ja przypomnę, prace potrwają 9 miesięcy i będą kosztowały prawie 4 miliony złotych. Więcej na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: Są pieniądze dla przedsiębiorców. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ma środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Po raz pierwszy mogą z nich skorzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
7: Paulina Kotacz, jestem specjalistą do spraw rozwoju zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie.
1: I dzisiaj będziemy rozmawiać o pieniądzach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dla kogo ta propozycja? Co to za pieniądze?
7: Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest to taka forma wsparcia przede wszystkim dla pracodawców, podmiotów, które są zainteresowani wspieraniem kwalifikacji zawodowych swoich pracowników.
1: Czyli na co możemy przeznaczyć takie pieniądze, jeżeli już się o nie będziemy ubiegać i je dostaniemy?
7: Pracodawca może przeznaczyć te środki na szkolenia, studia podyplomowe, badania lekarskie bądź psychologiczne, które są wymagane w obrębie konkretnego szkolenia. Egzaminy państwowe również wchodzą w grę, jeśli chodzi o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
1: Czy to są duże kwoty? O co można się ubiegać?
7: Przedsiębiorca ubiegający się o środki ma te środki podzielone ze względu na wielkość zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwie. I tak środki dla podmiotu, który zatrudnia do 9 pracowników, są bardzo atrakcyjne, bo jest to kwota dofinansowania rzędu 90%. W związku z tym przedsiębiorca z własnej kieszeni musi wyciągnąć, zabezpieczyć środki w wysokości 10%. Natomiast pozostali przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 9 pracowników otrzymują dofinansowanie rzędu 70%, czyli wkład własny pracodawcy to jest kwota 30%.
1: Czyli z tego, co pani mówi, wnioskuję, że osoba, która jest samozatrudniona, raczej z tych pieniędzy nie może skorzystać.
7: Właśnie w tym roku nastąpiła duża zmiana, jeśli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy, dlatego również zachęcamy tych przedsiębiorców, którzy są samozatrudnieni, prowadzą swoją działalność gospodarczą, mogą skorzystać od tego roku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Również nowością w obszarze Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest to, że pracodawca może ubiegać się o środki dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
1: W jaki sposób staramy się o te środki? Rozumiem, że trzeba złożyć wniosek.
7: Tak, właśnie bardzo gorąco zachęcamy, ponieważ jest już prowadzony trzeci nabór w tym roku, najprawdopodobniej ostatni w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. On już trwa, bo rozpoczął się 31 sierpnia, na chwilę obecną zostanie przedłużony do 11 września, a wnioski można składać niestety dla niektórych przedsiębiorców wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta klienta, które zakłada się na portalu praca.gov.pl. Oczywiście może to się wydawać na początku skomplikowane, ale my jesteśmy w stanie pomóc takiemu przedsiębiorcy, udzielić informacji, pokierować, w jaki sposób to konto założyć i wypełnić wniosek. Szczegółowe informacje oczywiście znajdują się na stronie Urzędu Pracy.
1: Uprzedziła pani niejako moje pytanie, bo to jest jest coś, na co bardzo często skarżą się przedsiębiorcy, że jeżeli wchodzimy już w te tryby proceduralne, to tam zaczynają się schody i ja nie wiem, czy ja sobie poradzę. Tutaj można liczyć na pomoc. Trzeba w tym celu przyjść bezpośrednio osobiście do urzędu, czy można na przykład pewne kwestie załatwić telefonicznie?
7: Można załatwić w zasadzie wszystko telefonicznie, natomiast jeśli pracodawca spotyka się z tak dużym problemem, urząd oczywiście jest otwarty i możemy pomóc takiemu pracodawcy przebrnąć przez ten etap.
1: Wspomniała Pani o terminach, czyli do 11 września mamy czas, trzeba się pospieszyć.
7: Tak, 11 września to już jest taka data graniczna i bardzo byśmy prosili, żeby przedsiębiorcy tutaj mieli ją na uwadze.
1: Państwo zachęcacie do tego, żeby skorzystać, to powiedzmy w takim razie o korzyściach. Dlaczego warto po te pieniądze sięgnąć? Dlaczego warto zadbać o to, żeby pracownicy na przykład mogli pochwalić się dodatkowymi szkoleniami, kursami?
7: To znaczy już od jakiegoś czasu takim trendem na rynku pracy są pracownicy, którzy posiadają kwalifikacje, rozwijają te kwalifikacje. Pracodawca, poszukując pracowników, również patrzy, czy kwalifikacje konkretne są w danej branży, czy osoba jest nastawiona na ten rozwój zawodowy. Dlatego to nie jest tylko korzyść dla przedsiębiorcy, prawda? Ponieważ firma, która inwestuje w rozwój swoich kwalifikacji zawodowych, jest tą firmą pożądaną i posiadającą sukces. Nastawienie na rozwój pracowników zawsze wiąże się z sukcesem na rynku pracy.
1: Tak sobie myślę, bo my dzisiaj apelujemy do pracodawców, bo to oni wnioskują o przyznanie tych pieniędzy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, ale jeżeli słyszy nas pracownik, który na przykład byłby zainteresowany, chciałby podnieść swoje kwalifikacje, to także może podejść gdzieś tam do szefa i powiedzieć: szefie, jest taka okoliczność, może to będzie też skuteczna zachęta.
7: Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy, o środki występuje pracodawca, czyli pracownik, który ma jakiś pomysł na siebie, wie, że w obszarze wykonywanych obowiązków jeszcze może się wyszkolić, są jakieś naprawdę atrakcyjne kursy, to oczywiście zachęcamy do rozmowy z pracodawcą i do składania wniosków.
1: Powiedziałyśmy o terminie składania wniosków, a ja jeszcze zapytam, ile osób, ilu pracodawców może w tej tegorocznej trzeciej edycji skorzystać jeszcze z takiego dofinansowania?
7: Na tą chwilę mamy jeszcze do dyspozycji około 400 tysięcy złotych, więc nie jest to mała kwota, dlatego bardzo gorąco zachęcamy przedsiębiorców po prostu do składania tych wniosków.
1: Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej, jeżeli ktoś chciałby doczytać, to zachęcamy, żeby zajrzał na stronę Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.
7: Tak jest. Serdecznie zapraszamy na stronę Urzędu Pracy. Tam są bezpośrednio też telefony do konkretnych pracowników, również do mnie. W ramach pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, problemów, zachęcamy, żeby dzwonić. Na pewno postaramy się problem rozwiązać.
1: To ja jeszcze zapytam na koniec, czy mamy takie przykłady, czy mamy takie firmy, które chętnie z takiej pomocy korzystają, bo właściwie to jest taka forma, która już od długiego czasu funkcjonuje w ramach Powiatowego Urzędu Pracy. Czy tarnowianie chętnie po takie dotacje sięgają?
7: Bardzo chętnie korzystają przedsiębiorcy. Są to różne branże. W dobie Krajowego Funduszu Szkoleniowego wyodrębnione są również priorytety. Czyli jest tutaj taki ukłon do branż, które mają problem ze znalezieniem pracowników. I na przykład możemy starać się o środki w ramach zawodów deficytowych, określonych w barometrze zawodów dla powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa. Są to też branże, które są branżami opartymi na opiece zdrowotnej i opiece społecznej. Tutaj też te branże są w tym roku i w poprzednich latach mocno jakby promowane i wspierane. Wspieramy również osoby po 45 roku życia. Wspieramy osoby niepełnosprawne. Także wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy jest to duży obszar, gdzie możemy znaleźć tą lukę, w którą pracodawca się zmieści i środki otrzyma.
1: A gdybym zapytała o te branże, gdzie najczęściej, najmocniej poszukuje się pracowników, w których warto szkolić?
7: Jeśli chodzi o zawody deficytowe, prawda, no to są to elektrycy, takie techniczne zawody, operatorzy sprzętu ciężkiego, spawacze, pielęgniarki, położne, prawda. To są wszystko te zawody, z których pracodawcy mogą korzystać i w ramach tych zawodów się kształcić. Oczywiście to nie są tylko te zawody, bo zachęcam do sięgnięcia do barometru i przeglądnięcia katalogu tych zawodów deficytowych. Gdyby pracodawca miał wtedy wątpliwość, czy dany zawód wczytuje się w ten zawód deficytowy, bardzo prosimy o telefon, pomożemy i rozwiejemy wątpliwości.
1: Mówiła Paulina Kotacz, a ja przypomnę, że na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego macie czas do 11 września.
2: SK Tarnów.
1: Jego twórczość cechuje wrażliwość i dbałość o detal. Chodzi o Mariana Kołodziejczyka, który w tym roku obchodziłby setne urodziny. Z tej okazji zorganizowano szereg wydarzeń. Wnuk artysty Albert Kołodziejczyk podkreśla, że dla rodziny to wyjątkowa okazja, by opowiedzieć opowiedzieć nie tylko o sztuce, ale też o człowieku, który ją tworzył.
8: Mój dziadek, Marian Kołodziejczyk, był tarnowskim artystą, malarzem, grafikiem i pedagogiem. Urodził się w Ochabach na Śląsku, a zatem po zupełnie innej stronie Polski. Natomiast jego rodzina pochodziła spod krakowskich wsi, z okolic Rudawy. Natomiast do Tarnowa przybył w 1956 roku, tak można to datować, ponieważ wtedy ożenił się tutaj w Tarnowie z Antoniną Pacurą, mimo że jeszcze był wtedy związany z Krakowem, ze względu na to, że zaraz po wojnie w 1947 roku dostał się do Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, która potem przekształciła się w Akademię Sztuk Pięknych i w 1953 roku obronił tam dyplom na Wydziale Grafiki u profesora Konrada Drzetnickiego. Został następnie zatrudniony w Zespole Pieśni Tańca Krakowiacy, który notabene założył jego wuj Władysław Sierpowski. Ten zespół istnieje do dzisiaj, ma w tym roku również swój jubileusz 75-lecia i w tych Krakowiakach pracował od 1953 do 1959 roku. A zatem pracował tam jeszcze, jak się już tu ożenił i de facto zamieszkał w Tarnowie. W Tarnowie natomiast w 1960 roku został zatrudniony w Młodzieżowym Domu Kultury, który w 1972 roku otrzymał miano Pałacu Młodzieży i pod tą nazwą jest znany do dzisiaj. I tam zainicjował i prowadził przez prawie ćwierć wieku pracownię plastyczną, przenosząc swoje wykształcenie krakowskie tutaj na ten grunt tarnowski, kształcąc kolejne pokolenia dzieci i młodzieży w uprawianiu sztuk plastycznych. Przygotowywał ich do późniejszej edukacji, czy to w liceum sztuk plastycznych, czy właśnie kierując je również później na studia. Działał również od 1960 roku w tarnowskim oddziale Związku Polskich Artystów Plastyków, no i wystawiał regularnie tam swoje prace na kolejnych wystawach zbiorowych, także objazdowych, ogólnopolskich, kilku indywidualnych oraz również podczas kilku wystaw zagranicznych. Te wystawy zagraniczne to głównie wystawy na Węgrzech ze względu tutaj na działalność Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, które organizowało wystawy mając kontakt tam w Budapeszcie czy w tej miejscowości Veszprém.
9: No właśnie, a jakiego ogólnie rodzaju pracę tworzył twój dziadek?
8: Mój dziadek był przede wszystkim pejzażystą. Podejmował temat realistycznego ujęcia rzeczywistości otaczającej, czy to natury, czy to pejzaż miejski. Natomiast na krakowskiej ASP kształcił się w tej Szkole Polskiej Grafiki, która została zainicjowana jeszcze na początku XX wieku przez takiego grafika Skoczylasa. I w tym nurcie grafiki wyrastał. W tym nurcie był edukowany przy takich profesorach jak właśnie Konrad Drzetnicki, Mieczysław Wejman czy Witold Chomicz. Natomiast co do malarstwa, w krakowskiej akademii znalazł się w nurcie krakowskich kolorystów, postimpresjonistów, chociaż to nie był ten koloryzm przedwojenny, tylko już ten późniejszy, prawda? Zatem był to pejzaż.
9: A on ogólnie właśnie też przedstawiał swoje rodzinne strony, czy tak pytam, bo tutaj wymieniłeś te różne miasta i wydaje się, że na przestrzeni swojego życia był związany z wieloma lokacjami. Jestem ciekawy, czy tutaj dominował powiedzmy Tarnów, ten Kraków, czy może jeszcze inne miejsce?
8: Na pewno malował wszędzie, gdzie był. Więc mamy zachowane prace już od czasów zaraz powojennych, od 1946 roku. Więc mamy zarówno ujęcia takich miejsc jak Koźle nad Odrą, gdzie się znalazł zaraz po II wojnie światowej, przesiedlony na tak zwane ziemie odzyskane. Potem okres krakowski, więc również przy okazji studiów również wiele szkiców miasta, jakieś obrazy się pojawiły. Także rodzinna wieś Pisary koło Rudawy, z której pochodził, ponieważ jego rodzina potem tam powróciła w latach 50. Stąd też wiele pejzaży tych dawnych krajobrazów wsi, których już dzisiaj się z pewnością przy tym zmienionym krajobrazie nie da zobaczyć, ale przede wszystkim również Tarnów, skoro z tym miejscem był tutaj związany przez ponad połowę swojego życia i stąd też temat wystawy obecnej jubileuszowej Tarnów i okolicy, która przedstawia zarówno pejzaże Tarnowa, jak i okolicznych miejscowości.
9: Dało się wyczuć jakąś nutkę takiej w tych jego pracach albo nostalgii, albo smutku?
8: Tak, dało się wyczuć. To nie był do końca realizm. To było podjęcie tematu realistycznego ujęcia rzeczywistości, natomiast przetworzonego przez ten postimpresjonistyczny koloryzm szkoły krakowskiej. I oczywiście widać w tym również własny styl, czyli dojrzewanie tego stylu artysty. I właśnie dobre zauważenie to jest to, że w pracach tych dominuje spokój, cisza, pewna liryczność, jakby chęć uchwycenia miejsca i oddanie jego atmosfery, którą również artysta malując odczuwał i chciał na tym swoim dziele przedstawić.
9: Twój dziadek też wybrał właśnie taką misję kształcenia młodych ludzi.
8: Był również pedagogiem i w pewnym momencie był nawet bardziej doceniany publicznie jako pedagog. O tym świadczą też jego odznaczenia, które otrzymywał w tamtych czasach, nagrody ministerialne, czy to również takie odznaczenie jak Złoty Krzyż Zasługi czy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Dostawał je właśnie za pracę pedagogiczną przede wszystkim, gdyż jego pracownia w Pałacu Młodzieży bardzo prężnie działała. Jego wychowankowie otrzymywali również, brali udział w konkursach nawet międzynarodowych i otrzymywali tam wyróżnienia i nagrody.
9: Mhm. Jak wiemy, interesujesz się historią. Jestem ciekawy, czy powiedzmy postać twojego dziadka gdzieś tutaj zawsze w jakichś rodzinnych opowieściach się znajdowała, czy akurat ty zacząłeś grzebać tutaj w historii, w swoim rodowodzie i natrafiłeś na więcej informacji na ten temat?
8: Z zainteresowania jestem historykiem i również taką drogę obrałem, podejmując studia historyczne, w tym momencie już doktoranckie. No to ta pasja do historii, również do historii mojej rodziny, była we mnie od dziecka żywa. Swoich dziadków poznałem, natomiast zbyt późno zacząłem dziadka pytać o sprawy związane z jego działalnością artystyczną i pedagogiczną, o jego życie w czasach drugiej połowy XX wieku. Częściej te pytania raczej zmierzały do, żeby opowiedział, jak było podczas wojny, czy przypomniał sobie jakieś historie związane ze swoimi rodzicami czy dziadkami. Natomiast coś zdążył mi o swojej działalności artystycznej i pedagogicznej opowiedzieć i już za jego życia zacząłem interesować się tym, żeby to w jakiś sposób uporządkować, żeby spisać, skatalogować jego prace, oczywiście zebrane, bo raczej trudno jest odtworzyć wszystkie przez to, że zostały czy to podarowane, czy sprzedane jeszcze za jego życia, a także odtworzyć działalność artystyczną, działalność wystawową oraz tą pedagogiczną. I myślę, że działania te, które zaczęły się tak naprawdę ponad 10 lat temu od reprodukcji kilkudziesięciu jego prac olejnych, trwają do dzisiaj i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku jubileuszowym lub w najbliższych miesiącach uda się zwieńczyć to publikacją, która będzie nawiązywać do również tematu wystawy jubileuszowej, czyli Tarnów i okolice, w której po raz pierwszy zostanie zamieszczony jakiś nieco szerszy biogram dziadka oraz wspomnienia jego współpracowników i uczniów.
9: Jak swojego dziadka wspominasz? Jakim był człowiekiem?
8: Dla mnie był człowiekiem na pewno dużej pokory i skromności oraz pracowitości. Ale nie jest to tylko moja obserwacja, bo tak go również wspominają jego współpracownicy i uczniowie. Jako człowieka, który ciągle pracował, w takim sensie, że był po prostu pracowity i owoce tej pracy były widoczne. Również dlatego, że taka była konieczność jako instruktor plastyczny w Pałacu Młodzieży. On przygotowywał również scenografię do przedstawień teatralnych w Pałacu Młodzieży. Przygotowywał oprawy plastyczne dla różnych uroczystości, imprez, czy to pałacowych czy miejskich, zatem ta pracowitość była niezbędna, żeby jego pracownia mogła tak funkcjonować dobrze, jak funkcjonowała. Natomiast mierzył się również z jakąś melancholią wewnętrzną, z dużym krytycyzmem podchodził do swojej pracy artystycznej. Nieraz zdarzało się, że jakiś obraz, który już był kiedyś wystawiany, brał ponownie na sztalugę w mieszkaniu i tą pracę starał się udoskonalić, poprawiać. Nieraz zdarzało się, że nawet jakąś pracę znaną, już wystawianą wcześniej na wystawie, po prostu zniszczył, czuł, że że nie powinna być oglądana publicznie.
9: W tym roku mamy ważny jubileusz. Przy Twoim udziale zorganizowano wiele wydarzeń. I jak mówisz, są też plany na publikację, prawda?
8: Tak. Jubileusz tak naprawdę zainaugurowały takie warsztaty graficzne, które udało się zorganizować dzięki zaangażowaniu Pałacu Młodzieży i wraz z panią dawną dyrektor Pałacu Młodzieży, panią Elżbietą Fornal, również grafikiem, poprowadziliśmy dla uczniów tarnowskich szkół średnich takie warsztaty graficzne, opowiadając o sylwetce Mariana Kołodziejczyka oraz dając możliwość tarnowskiej młodzieży odbić sobie grafiki z zachowanych matryc z pracowni plastycznej zarówno pana Kołodziejczyka, jak i pani Fornal, więc było to bardzo ciekawe doświadczenie również zobaczyć, jak młodzież tarnowska jest zainteresowana czymś takim jak grafiki, już dawno przez nikogo nie używane, na nowo można było je w ten sposób zobaczyć tematy, jakie młodzież i dzieci podejmowały w tych linorytach, bo to były linoryty, jakie tematy były podejmowane przez dzieci i młodzież wykonującą w tej pracowni plastycznej Pałacu Młodzieży grafiki linorytnicze. Następnie kolejnym wydarzeniem właśnie to było zorganizowanie, doprowadzenie do szczęśliwego końca wystawy jubileuszowej Marian Kołodziejczyk Tarnów i okolice, której wernisaż odbył się dokładnie w setnym rocznicę urodzin Mariana Kołodziejczyka 2 lipca w Galerii Sztuki Hortar w Tarnowie u państwa Kopczyńskich. Była to bardzo piękna uroczystość, przybyła na nią duża publiczność. Była pełna pewnych wspomnień. O wspomnieniu o Marianie Kołodziejczyku powiedziała właśnie pani Elżbieta Fornal, pan doktor Franciszek Pulit, również dawny dyrektor Pałacu Młodzieży, tarnowska artystka Krystyna Baniowska-Stomsiek-Meyer. Podczas wernisażu w imieniu rodziny wręczyłem również prezydentowi miasta Tarnowa, panu Jakubowi Kwaśnemu oraz zastępczyni prezydenta, pani Agnieszce Kawie, ekslibris miasta Tarnowa, wykonany właśnie przez Mariana Kołodziejczyka w 1980 roku na 650-lecie miasta. Mój dziadek w 1980 roku zajmował się tą stroną wizualną na Dni Tarnowa i z okazji akurat okrągłego jubileuszu miasta wykonał również taki ekslibris. Odbyły się również występy muzyczne wnuków artysty, ze względu na to, że nasza rodzina poszła w stronę muzyczną. Magdalena Di Blasi wykonała na flecie utwór Claude'a Debussy'ego, zaśpiewała Weronika Liszka, Marka Grechuty Ocalić od zapomnienia. Wiktor Kołodziejczyk natomiast jako pianista i kompozytor wykonał własną kompozycję dedykowaną Marianowi Kołodziejczykowi pod tytułem Obraz. Występy te były takim dopełnieniem tej uroczystości, tego wernisażu i pozwoliły na oddanie tego hołdu artyście w setną rocznicę jego urodzin. A zatem jest to kultywowanie pamięci, staranie się, żeby tych tarnowskich artystów drugiej połowy XX wieku nie zapomnieć, bo tutaj jako rodzina mogliśmy się postarać o zorganizowanie takiej wystawy, natomiast jest wielu artystów tej drugiej połowy XX wieku, o których warto również pamiętać. Mógłbym przypomnieć, że byli to tacy artyści jak Paulina Chrzanowska, zresztą Marian Kołodziejczyk pierwszą swoją wystawę indywidualną w 1966 roku w Tarnowie miał właśnie z Pauliną Chrzanowską, Piotr Drobiecki, Anatol Drwal, Bogdana Drwal-Ligenza, Jadwiga Gajek-Sanowska, Julian Grabowski, Tadeusz Kucik, Antoni Reising, Wiesław Ryrenszew, Witold Studnicki czy Józef Szuszkiewicz. Wystawa została zorganizowana tematycznie, Tarnów i okolice, i zostały na nią dobrane prace z różnych okresów twórczości, prace graficzne w drzeworycie, linorycie, gipsorycie, obrazy olejne, akwarelowe, pastelowe, także szkice i projekty graficzne związane z tarnowskimi instytucjami. Jest to kilka dekad twórczości, druga połowa XX wieku po prostu. I zostały one zebrane również pokazując pewną działalność dziadka na przestrzeni tych lat. Kiedy przybył do Tarnowa, zainteresowany pięknem miasta, jego starówką, architekturą, wykonywał po kolei różnych miejsc grafiki, co było również potem związane z pewnymi wystawami, które organizowano w Związku z Tarnowem.
9: Jeżeli ktoś w wakacje z jakiegoś powodu akurat nie zdążył zobaczyć tej wystawy, można gdzieś oglądać ogólnie pracę twojego dziadka?
8: Taką możliwość chcemy dopiero stworzyć. Akurat tak się złożyło, że zostało mi w tym roku przyznane stypendium artystyczne miasta Tarnowa na projekt wydania takiej książki, albumu właśnie związanej z tematem tej wystawy, czyli Tarnów i okolice w pejzażach Mariana Kołodziejczyka, która ma być takim dopełnieniem tej wystawy, jakimś trwałym śladem pozostawionym po tej wystawie i po tym jubileuszu. Zatem w albumie tym ma się znaleźć większość prac pokazanych na wystawie, a może nawet prace te zostaną powiększone o jakieś kolejne obrazy. W ten sposób chcę promować również jego twórczość i zostawić ją jako trwały ślad, żeby każdy zainteresowany mógł po taką publikację sięgnąć, czy to w bibliotece, czy to w swoich zbiorach prywatnych. Natomiast ma ta publikacja również przedstawiać nasze miasto, pamięć o naszego miasta zachowaną w tych pracach, czyli to, jak ono wyglądało, jak się kształtowało, jak nieustannie jest zawsze przyjazne i piękne.
9: A jak ogólnie widzisz kwestię przygotowania tej publikacji? Wiadomo, kiedy to mogłoby się już tutaj pojawić i później, no bo mówisz, że chcesz, aby to ludzie albo mieli na półkach, albo było w bibliotekach. Właśnie jak to będzie później z ewentualną dystrybucją, czy...
8: Są to kwestie do przemyślenia. Na pewno będzie jakaś promocja takiej książki zorganizowana.
9: Ale w tym roku raczej, prawda? To już może zostać wydane?
8: Na przełomie tego i przyszłego roku. Myślę, że będzie to takie zwieńczenie jubileuszu, który się w czerwcu zaczął. Zatem z pewnością koniec 2026 i początek 2027 roku myślę, że taka publikacja się ukaże.
1: Dodajmy, że działalność Mariana Kołodziejczyka została doceniona nie tylko w Tarnowie, ale również na szczeblu państwowym. Artysta został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury.
2: Muzyka się żyje.
10: No i mamy, my, Radio SK, niespodzianka dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo, i to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez Końca, a niebawem będą kolejne nowości.
11: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez Końca.
10: Więcej o Oskarze Cym się czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A weskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel & Yvonne. Podium zamyka Sąb z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą dwudziestkę, która was nie omija, czeka, cała gorąca dwudziestka, która was nie omija, czeka na SK.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, a wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem, radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie dwie po dziewiątej. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje, ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina, 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś porzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby L4 na najbliższy tydzień, załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK i już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało, jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram se losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, wow, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy, ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień i zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie. To jest radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie, gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem cześć na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczulka.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama.
3: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Szczucinie. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Szczucinie. Szczegóły na stronie gminy Szczucin i na www.simtarnow.pl.
7: Kupujesz nowe auto?
4: A co powiesz na import z USA? Jak to działa? Ty mówisz nam, o czym marzysz? A my szukamy, sprawdzamy auto, licytujemy je dla ciebie i sprowadzamy do Polski. Carsfinder.pl. Sprowadziliśmy już ponad 1000 samochodów. Od licytacji aż po wręczenie kluczyków. Wszystkie formalności bierzemy na siebie. Ty odbierasz sprawdzone auto bez stresu. Zaufanie budowane na jakości. Szczegóły na carsfinder.pl.
5: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na ciebie.
3: To będzie ostatnia reklama.
6: Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Cherry. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na ciebie w Łukanowicach 227. Cherry w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
7: I po reklamie.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenie do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela. Wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: time. Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
3: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
4: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
5: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
4: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
5: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
4: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
5: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
6: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
7: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października. Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
11: Szalik?
10: Zimno.
12: Herbatka?
10: Cieplej.
11: Grzejnik?
10: Gorąco.
12: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
10: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
13: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
14: I po reklamie.
15: SK Tarnów. Na czasie.
16: Tomek Piszczek. Historia i muzyka romska zabrzmią dziś w Tarnowie o 18:00 na podwórzu Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Adam Bartosz opowie o dziejach Romów, a wystąpi Teresa Mirga i Kałebała. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Również o 18:00 rozpocznie się specjalny pokaz na zakończenie filmowego lata w kinie Marzenie. Widzowie zobaczą nową falę. Film Richarda Linklatera o narodzinach francuskiej rewolucji w kinie. Będzie energia, humor i historia artystycznego buntu. Zwiastun i więcej szczegółów znajdziecie na stronie kinomarzenie.pl.
17: Muzyką się żyje.
18: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
19: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
20: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
19: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej. Tam
20: taki wielki. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
18: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
20: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
19: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
18: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergarenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 i to jest SK.

może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tętno mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki, Majko, już czekają, potem Avicii, Liteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10, to jest niedzielny poranek, chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji, jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy szach

0: Najnowsza propozycja od Margaret, Prima Ballerina w Radiu SK. Programy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy. Jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają. Jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata. I w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Swedish House Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Lykali. Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co wyście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Kuba, dopiero co śmigał na rowerku biegowym, a teraz marzy o własnym prawie jazdy. To marzenie do spełnienia w Autolex. Kursy prawa jazdy kategorii B dla 17-latków. Można zacząć naukę już 3 miesiące przed 17 urodzinami i ten fajniejszy egzamin zdać jeszcze przed maturą. Autolex. Nowe wyzwania, nowy rok szkolny, nowa droga życia. Nie tylko do szkoły. Autolex. Tarnów, Nowy Świat 19, Bochnia, Gołębia 19.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
14: I po reklamie.

nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo Dzimek z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Dzimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni, za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na SK-owym Messengerze.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zawodowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
11: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: W Stanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, czy nawet 1-8-L, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na sk.pl to wszystko. Przed koncertem Sanach wydała nowy singiel Cicho Szak, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tą pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość od Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
0: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Mm-hmm. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
17: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry. To niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu SK już teraz gramy.

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, kobiet, U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Jimka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia. Tylko kochaj mnie.

0: Måneskini i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie. Jakieś takie wyższe obroty podkręciła. Dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel. A już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo, oczywiście Sanach na stadionach, koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer Cichosza i moi drodzy, jest się czym zachwycać. Nie oszukujmy się. Sanach, Cichosza, Wesce już teraz.

0: jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z USP Mirant. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej jaskowej anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was. Dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady: kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
4: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: I co, zapisałeś się już na studia?
9: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
8: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
9: Brzmi jak miejsce dla mnie.
10: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
11: I po reklamie.

Radio SK to są hity na czasie, Alex Warren i Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią u swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, można głosówką, czekam, a można też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama. Duda!
1: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Marian, jaki laptop jest top?
3: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
4: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: To jak, gramy w ciepło-zimno?
7: Czapka?
6: Zimno.
8: Koc?
6: Cieplej.
7: Grzejnik?
6: Gorąco.
8: To nowe ogrzewanie.
6: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
9: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
10: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: SK Tarnów. Na czasie.
17: Tomek Piszczek, masz więcej niż 10 lat, a muzyka to twój świat? Szkoła Muzyków Rockowych w Tarnowskim Centrum Kultury otwiera nowy sezon. Są miejsca na wokal, gitarę, fortepian i perkusję. Zapisy na zajęcia startują online już jutro. Muzyka Stanisława Sojki zabrzmi tej jesieni w Tarnowie. Koncert Cud Pamięci odbędzie się 29 października w Kinie Marzenie. Wydarzenie rozpocznie się o 20, a sprzedaż biletów rusza 7 września także przez internet. Natomiast już dziś o 19 startuje kolejna potańcówka na tarnowskim rynku, bo wyginać śmiało ciało w takt muzyki możecie tam do 22.
18: Muzyką się żyje.
19: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
20: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym tak naprawdę.
21: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
22: Warto było.
21: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
19: Kuba i Kuba przez swoje wakacje bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem jeden najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, o co chodzi, czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszamy w imieniu Matiego Fuczyło. Jutro już poniedziałek. Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sombr będzie blisko, ale Polską minie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sombr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. Dwie minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że ja mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: Kto nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak, ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, będzie Stomper, będzie Dua Lipa i The Baby, będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie, będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie. Wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, musisz tak trzaskać. Dwa teksty mojego męża tradycyjne.
0: Ty zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zdobyłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again, to Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawie SK po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usointy i Korościela, czyli SK w Radiu SK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Korościel czekają w SC i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: posłonionej swojej Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Sunflower w naszym wykonaniu.
1: Tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali.
2: Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki, po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra. Słuchajcie, Łukasz z Duńczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie, lusterka wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawić.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała, potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Okay. Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
4: Wyjazd na maksa.
3: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22.00 w TTV.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
15: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo w jakichś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
14: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cym. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył, już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zaria, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
16: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
17: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
16: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
17: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
14: No i marzenie się spełniło za hit Stygnie Lato, a teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
17: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
16: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
14: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Duńczyk, cześć! Hit.

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina, nagle w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.

0: ładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zawodowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie.

to przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

Matce, to MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września, na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10.99. Szczegóły na shell.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co wyście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
16: I po reklamie. Pesga Tarnów. Na czasie.
17: Tomek Piszczek. Sporo będzie się dziś działo przy Domu Kultury Westerplatte. Piknik 13 dzielnicy to pokazy strażackie, zabawa w pianie, konkursy i domowe smakołyki. Początek o 16, wstęp wolny. W tym samym czasie tyle, że w czytelni miejskiej biblioteki przy ulicy Krakowskiej rozpocznie się spotkanie z pochodzącym z Tarnowa aktorem Jędrzejem Hycnarem. To kolejne wydarzenie w ramach cyklu Tarnowska Liga Mistrzów. A na terenie Parku Strzeleckiego oraz Tarnowskiej Kantorii rozpoczyna się właśnie Koral Obranie i Dobrodzień. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Wstęp na oba wydarzenia jest wolny.
18: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Zełański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
19: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
19: Co ty tutaj robisz?
2: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
19: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
18: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
20: Legendy polskiego rapu w Towarzystwie Orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gips i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK, to są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Gdy

0: Wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy, odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się trzy razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie. Nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł. Na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, Nosel, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nowy rozdział motoryzacji zaczyna się właśnie tutaj. Autokompleks Łukanowice zaprasza do nowo otwartego salonu Omoda i Jayku. Odkryj odważny design, innowacyjne technologie i wyjątkowe wrażenia z jazdy. Odwiedź nas w Łukanowicach 227 i poznaj modele, które wyznaczają kierunek przyszłości. Omoda i Jayku w Autokompleks. Czekamy na Ciebie. Marzysz o własnym mieszkaniu? Trwa nabór wniosków na mieszkania w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Szczucinie. Komfortowe lokale na wynajem, wykończone pod klucz, bez kredytu hipotecznego. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Szczucinie. Szczegóły na stronie gminy Szczucin i na www.simtarnow.pl.
5: Kupujesz nowe auto? A co powiesz na import z USA? Jak to działa? Ty mówisz nam, o czym marzysz? A my szukamy, sprawdzamy auto, licytujemy je dla Ciebie i sprowadzamy do Polski. Carsfinder.pl. Sprowadziliśmy już ponad 1000 samochodów. Od licytacji aż po wręczenie kluczyków. Wszystkie formalności bierzemy na siebie. Ty odbierasz sprawdzone auto bez stresu. Zaufanie budowane na jakości. Szczegóły na carsfinder.pl.
6: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
4: Autokompleks Łukanowice otwiera drzwi do świata Chery. Poznaj samochody stworzone z myślą o komforcie, bezpieczeństwie i codziennej przyjemności z jazdy. Nowoczesne technologie, odważny design i bogate wyposażenie czekają na Ciebie w Łukanowicach 227. Chery w Autokompleks. Wsiądź i poczuj różnicę.
7: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
8: Szalik?
7: Zimno.
9: Herbatka?
7: Cieplej.
8: Grzejnik?
7: Gorąco.
9: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
7: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
10: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wygenerowano z AI.

u nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: To będzie ostatnia reklama. Kuba. Dopiero co śmigał na rowerku biegowym, a teraz marzy o własnym prawie jazdy. To marzenie do spełnienia w Autolex. Kursy prawa jazdy kategorii B dla 17-latków. Można zacząć naukę już 3 miesiące przed 17 urodzinami i ten fajniejszy egzamin zdać jeszcze przed maturą. Autolex. Nowe wyzwania, nowy rok szkolny, nowa droga życia. Nie tylko do szkoły. Autolex. Tarnów, Nowy Świat 19, Bochnia, Gołębia 19.
6: I po reklamie.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
8: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Idziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
7: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, trzy osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
9: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni, taka matematyka. Punktualnie godzina 15, nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pójdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla Was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek.

0: Tak pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie, jest 16 do 13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No, teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć Ewka. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie, myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz, skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić. Radio,

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia, teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale, sobie albo komuś innemu? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK, ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego robaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość, to jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów, absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: SK

nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo na stadionie mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na sk.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na sk.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: I co, zapisałeś się już na studia?
12: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
11: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
12: Brzmi jak miejsce dla mnie.
13: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
14: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
3: Tomek Piszczek. Historia i muzyka romska zabrzmią dziś w Tarnowie o 18:00 na podwórzu Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Adam Bartosz opowie o dziejach Romów, a wystąpi Teresa Mirga i Kałebała. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Również o 18:00 rozpocznie się specjalny pokaz na zakończenie filmowego lata w kinie Marzenie. Widzowie zobaczą nową falę. Film Richarda Linklatera o narodzinach francuskiej rewolucji w kinie. Będzie energia, humor i historia artystycznego buntu. Zwiastun i więcej szczegółów znajdziecie na stronie kinomarzenie.pl.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
0: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
10: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
7: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela dzisiaj, wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na SK-owym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: I po reklamie.

0: bez przerwy.
1: Bez przerwy są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co wyście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Pan Rębiszewski?
14: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
17: Wyjazd na maksa.
16: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
18: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
19: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W waszym domu widać kobiecą rękę?
22: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
23: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
26: This is the most positive part of the year for me.
25: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
0: Go!
1: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
2: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
25: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. Wydarzeniu patronowało Radio SK.
3: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Duńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, to okay. Co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodnie od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś. Udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zaria.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: To jak, gramy w ciepło-zimno?
5: Czapka?
4: Zimno.
6: Koc?
4: Cieplej.
5: Grzejnik?
6: Gorąco. To nowe ogrzewanie.
4: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
7: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Marian, jaki laptop jest top?
10: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
11: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
20: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
20: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: I po reklamie.
24: I know you're wanting me back. She won't surrender your heart.

SK-owej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Tutaj, szybko! Mamy go!
11: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
12: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus puszka 455 gramów 10,99. Kaufland.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
21: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
22: Wyjazd na maksa.
21: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
25: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
26: Polecam Michel Moron.
25: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
27: I po reklamie.
28: SGA Tarnów. Na czasie.
29: Tomek Piszczek, masz więcej niż 10 lat, a muzyka to twój świat? Szkoła Muzyków Rockowych w Tarnowskim Centrum Kultury otwiera nowy sezon. Są miejsca na wokal, gitarę, fortepian i perkusję. Zapisy na zajęcia startują online już jutro. Muzyka Stanisława Sojki zabrzmi tej jesieni w Tarnowie. Koncert Cud Pamięci odbędzie się 29 października w Kinie Marzenie. Wydarzenie rozpocznie się o 20, a sprzedaż biletów rusza 7 września także przez internet. Natomiast już dziś o 19 startuje kolejna potańcówka na tarnowskim rynku, bo wyginać śmiało ciało w takt muzyki możecie tam do 22.
30: A
0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
1: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatnie nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
0: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które, jak podaje TVP Info, prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
16: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
9: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: I po reklamie.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na ebilet.pl.
8: I po reklamie.

0: SK Tarnów. Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3. W pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę 12 września, Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
9: I po reklamie.

0: Tarnów News.
1: Rusza budowa ulicy Rady Europy. O tym dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Powiemy też o pieniądzach dla przedsiębiorców i o wydarzeniach związanych z postacią artysty Mariana Kołodziejczyka. Justyna Świderska, zapraszam. Na te inwestycje mieszkańcy Tarnowa czekają od dawna. Mowa o budowie ulicy Rady Europy, która ma połączyć ulicę Klikowską z pobliskim osiedlem. Miasto podpisało właśnie umowę z wykonawcą. O szczegółach mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny oraz wiceprezydent Maciej Włodek.
2: To chyba była jedna z bardziej wyczekiwanych ulic w mieście, a na pewno ta, która wygrała też w plebiscycie, który był zorganizowany na etapie składania wniosku do rządowego funduszu dróg. Tam, gdzie mieliśmy przygotowaną dokumentację, gdzie mogliśmy tę aplikację złożyć, Rada Europy była drogą, która najczęściej była wskazywana jako ta, która wymaga i powinna być wyremontowana. Niestety polskie prawo nie daje nam narzędzi tak skutecznych, aby szczególnie tam, gdzie tworzą się nowe osiedla, wymusić tego typu inwestycje na inwestorze. No i w tym konkretnym przypadku mieliśmy taki właśnie problem, że powstało szereg domów, szereg bloków, dużo rodzin zamieszkało, a droga była jaka była. A o pomstę do nieba. Na szczęście taka decyzja została podjęta. Dziś zostanie podpisana umowa pomiędzy firmą Eurovia, która wygrała przetarg. Serdecznie gratuluję, a zarządem drugiej komunikacji. Ja powiem tylko te dwie najważniejsze zmienne. Później oddam głos mojemu zastępcy, panu prezydentowi Maciejowi Włodkowi. Czyli to, co najbardziej interesuje, termin wykonania. 9 miesięcy, czyli po 9 miesiącach urodzi nam się naprawdę dobra droga. Kwota realizacji 3 995 909 zł i 59 groszy. To będzie kompleksowa budowa tej drogi i nie zapominajmy, drodzy Państwo, że dotyczy to inwestycji w terenie, który wciąż będzie podlegał rozbudowie. Sady i to miejsce, ulica Niedojadły, Wieniawskiego, Rady Europy, to jest miejsce, gdzie będziemy mieć do czynienia z, podejrzewam, kolejnymi w przyszłości inwestycjami tego typu. W związku z tym ta droga, panie prezesie, musi być bardzo dobrze wykonana. Trwała i żeby się nam szybko nie zniszczyła.
3: Jest to program z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego skorzystaliśmy z aplikacji. Ulica Rady Europy, co do samego zakresu, mówimy tutaj o długości 290 metrów. Co do samego zakresu budowy, będzie to połączenie ulicy Powiatowej, ulicy Klikowskiej z drogą, która obecnie ma charakter drogi wewnętrznej. Będzie ona miała zmienioną kategorię. Co do samego zakresu kwotowego, jest to program, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50%. Co do samego zakresu, w zasadzie można powiedzieć, budowy tej ulicy na nowo, no bo w takich kategoriach należy to poruszyć, będzie to wykonanie drogi o charakterze betonowym, łącznie z całą infrastrukturą uzupełniającą, czyli z chodnikami, z oświetleniem ulicznym. To oświetlenie uliczne zostanie wybudowane w zasadzie na nowo. Powstanie 10 lamp, które będą własnością gminy miasta Tarnowa. Sam zakres remontu, w zasadzie budowy tej ulicy, będzie obejmował również wjazdy do posesji. Tutaj też takie zapisy umowne, aby podczas prac remontowych ten dojazd do posesji był bezkolizyjny, zarówno dla mieszkańców, jak i również dla służb technicznych i ratunkowych. Tutaj sama technologia wiązania betonu wynosi 28 dni i nawet tutaj podczas właśnie tej luki tutaj czasowej ten dostęp musi poprzez organizację ruchu przez wykonawcę być zapewniony. Co do samego wykonawcy, firma Eurovia, znana już na naszym rynku. W ostatnim czasie dwa duże kontrakty, ulica Braci Saków, włącznie z budową ronda na ulicy Okrężnej. Aktualnie są prowadzone przez firmę

0: Prace związane z ulicą Lwowską, od szpitala po granicę miasta, także już tutaj, jeżeli chodzi o wykonawcę, ma on doświadczenie na naszym rynku. Co do warunków przetargowych, też jednym z kryteriów był okres rozszerzonej rękojmi, wynosi on 8 lat. Co do też kwestii takich związanych z wyburzeniami, tutaj jeżeli chodzi o zakres tych prac, nie przewiduje on większych wyburzeń, mówimy tutaj wyłącznie o ogrodzeniu na wysokości 10 metrów na jednej z posesji, natomiast tutaj inne wyburzenia nie są planowane. No też jeżeli chodzi o samą organizację prac, no tutaj też oczywiście wprost mówimy, jest to też w warunkach umownych. Będą usuwane drzewa, które występują na kolizji trasy budowy tej drogi. Jest też przygotowany program nasadzeń zastępczych. Te drzewa w związku z tym, że no nie ma tam za bardzo wielkiego pola manewru, jeżeli chodzi o nowe nasadzenia bezpośrednio w okolicy ulicy Rady Europy. Takie nasadzenia zastępcze zostaną zrealizowane na ulicy Szklanej oraz na ulicy Wody. Będzie ich łącznie 19 sztuk.
1: A ja przypomnę, prace potrwają 9 miesięcy i będą kosztowały prawie 4 miliony złotych. Więcej na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: Są pieniądze dla przedsiębiorców. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ma środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Po raz pierwszy mogą z nich skorzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
3: Paulina Kotacz, jestem specjalistą do spraw rozwoju zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie.
1: I dzisiaj będziemy rozmawiać o pieniądzach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dla kogo ta propozycja? Co to za pieniądze?
3: Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest to taka forma wsparcia przede wszystkim dla pracodawców, podmiotów, które są zainteresowani wspieraniem kwalifikacji zawodowych swoich pracowników.
1: Czyli na co możemy przeznaczyć takie pieniądze, jeżeli już się o nie będziemy ubiegać i je dostaniemy?
3: Pracodawca może przeznaczyć te środki na szkolenia, studia podyplomowe, badania lekarskie bądź psychologiczne, które są wymagane w obrębie konkretnego szkolenia. Egzaminy państwowe również wchodzą w grę, jeśli chodzi o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
1: Czy to są duże kwoty? O co można się ubiegać?
3: Przedsiębiorca ubiegający się o środki ma te środki podzielone ze względu na wielkość zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwie. I tak środki dla podmiotu, który zatrudnia do 9 pracowników, są bardzo atrakcyjne, bo jest to kwota dofinansowania rzędu 90%. W związku z tym przedsiębiorca z własnej kieszeni musi wyciągnąć, zabezpieczyć środki w wysokości 10%. Natomiast pozostali przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 9 pracowników otrzymują dofinansowanie rzędu 70%, czyli wkład własny pracodawcy to jest kwota 30%.
1: Czyli z tego, co pani mówi, wnioskuję, że osoba, która jest samozatrudniona, raczej z tych pieniędzy nie może skorzystać.
3: Właśnie w tym roku nastąpiła duża zmiana, jeśli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy, dlatego również zachęcamy tych przedsiębiorców, którzy są samozatrudnieni, prowadzą swoją działalność gospodarczą, mogą skorzystać od tego roku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Również nowością w obszarze Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest to, że pracodawca może ubiegać się o środki dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
1: W jaki sposób staramy się o te środki? Rozumiem, że trzeba złożyć wniosek.
3: Tak, właśnie bardzo gorąco zachęcamy, ponieważ jest już prowadzony trzeci nabór w tym roku, najprawdopodobniej ostatni w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. On już trwa, bo rozpoczął się 31 sierpnia, na chwilę obecną zostanie przedłużony do 11 września, a wnioski można składać niestety dla niektórych przedsiębiorców wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta klienta, które zakłada się na portalu praca.gov.pl. Oczywiście może to się wydawać na początku skomplikowane, ale my jesteśmy w stanie pomóc takiemu przedsiębiorcy, udzielić informacji, pokierować, w jaki sposób to konto założyć i wypełnić wniosek. Szczegółowe informacje oczywiście znajdują się na stronie Urzędu Pracy.
1: Uprzedziła pani niejako moje pytanie, bo to jest coś, na co bardzo często skarżą się przedsiębiorcy, że jeżeli wchodzimy już w te tryby proceduralne, to tam zaczynają się schody i ja nie wiem, czy ja sobie poradzę. Tutaj można liczyć na pomoc. Trzeba w tym celu przyjść bezpośrednio osobiście do urzędu, czy można na przykład pewne kwestie załatwić telefonicznie?
3: Można załatwić w zasadzie wszystko telefonicznie, natomiast jeśli pracodawca spotyka się z tak dużym problemem, urząd oczywiście jest otwarty i możemy pomóc takiemu pracodawcy przebrnąć przez ten etap.
1: Mhm. Wspomniała pani o terminach, czyli do 11 września mamy czas, trzeba się pospieszyć.
3: Tak, 11 września to już jest taka data graniczna i bardzo byśmy prosili, żeby przedsiębiorcy tutaj mieli ją na uwadze.
1: Państwo zachęcacie do tego, żeby skorzystać, to powiedzmy w takim razie o korzyściach. Dlaczego warto po te pieniądze sięgnąć? Dlaczego warto zadbać o to, żeby pracownicy na przykład mogli pochwalić się dodatkowymi szkoleniami, kursami.
3: To znaczy już od jakiegoś czasu takim trendem na rynku pracy są pracownicy, którzy posiadają kwalifikacje, rozwijają te kwalifikacje. Pracodawca, poszukując pracowników, również patrzy, czy kwalifikacje konkretne są w danej branży, czy osoba jest nastawiona na ten rozwój zawodowy. Dlatego to nie jest tylko korzyść dla przedsiębiorcy, prawda? Ponieważ firma, która inwestuje w rozwój swoich kwalifikacji zawodowych, jest tą firmą pożądaną i posiadającą sukces. Nastawienie na rozwój pracowników zawsze wiąże się z sukcesem na rynku pracy.
1: Tak sobie myślę, bo my dzisiaj apelujemy do pracodawców, bo to oni wnioskują o przyznanie tych pieniędzy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, ale jeżeli słyszy nas pracownik, który na przykład byłby zainteresowany, chciałby podnieść swoje kwalifikacje, to także może podejść gdzieś tam do szefa i powiedzieć: szefie, jest taka okoliczność, może to będzie też skuteczna zachęta.
3: Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy, o środki występuje pracodawca, czyli pracownik, który ma jakiś pomysł na siebie, wie, że w obszarze wykonywanych obowiązków jeszcze może się wyszkolić, są jakieś naprawdę atrakcyjne kursy, to oczywiście zachęcamy do rozmowy z pracodawcą i do składania wniosków.
1: Powiedziałyśmy o terminie składania wniosków, a ja jeszcze zapytam, ile osób, ilu pracodawców może w tej tegorocznej trzeciej edycji skorzystać jeszcze z takiego dofinansowania?
3: Na tą chwilę mamy jeszcze do dyspozycji około 400 tysięcy złotych, więc nie jest to mała kwota, dlatego bardzo gorąco zachęcamy przedsiębiorców po prostu do składania tych wniosków.
1: Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej, jeżeli ktoś chciałby doczytać, to zachęcamy, żeby zajrzał na stronę Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.
3: Tak jest. Serdecznie zapraszamy na stronę Urzędu Pracy. Tam są bezpośrednio też telefony do konkretnych pracowników, również do mnie. W ramach pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, problemów, zachęcamy, żeby dzwonić. Na pewno postaramy się problem rozwiązać.
1: To ja jeszcze zapytam na koniec, czy mamy takie przykłady, czy mamy takie firmy, które chętnie z takiej pomocy korzystają, bo właściwie to jest taka forma, która już od długiego czasu funkcjonuje w ramach Powiatowego Urzędu Pracy. Czy tarnowianie chętnie po takie dotacje sięgają?
3: Bardzo chętnie korzystają przedsiębiorcy. Są to różne branże. W dobie Krajowego Funduszu Szkoleniowego wyodrębnione są również priorytety. Czyli jest tutaj taki ukłon do branż, które mają problem ze znalezieniem pracowników. I na przykład możemy starać się o środki w ramach zawodów deficytowych, określonych w barometrze zawodów dla powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa. Są to też branże, które są branżami opartymi na opiece zdrowotnej i opiece społecznej. Tutaj też te branże są w tym roku i w poprzednich latach mocno jakby promowane i wspierane. Wspieramy również osoby po 45 roku życia. Wspieramy osoby niepełnosprawne. Także wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy jest to duży obszar, gdzie możemy znaleźć tą lukę, w którą pracodawca się zmieści i środki otrzyma.
1: A gdybym zapytała o te branże, gdzie najczęściej, najmocniej poszukuje się pracowników, w których warto szkolić?
3: Jeśli chodzi o zawody deficytowe, prawda, no to są to elektrycy, takie techniczne zawody, operatorzy sprzętu ciężkiego, spawacze, pielęgniarki, położne, prawda. To są wszystko te zawody, z których pracodawcy mogą korzystać i w ramach tych zawodów się kształcić. Oczywiście to nie są tylko te zawody, bo zachęcam do sięgnięcia do barometru i przeglądnięcia katalogu tych zawodów deficytowych. Gdyby pracodawca miał wtedy wątpliwość, czy dany zawód wczytuje się w ten zawód deficytowy, bardzo prosimy o telefon, pomożemy i rozwiejemy wątpliwości.
1: Mówiła Paulina Kotacz, a ja przypomnę, że na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego macie czas do 11 września.
2: SK Tarnów.
1: Jego twórczość cechuje wrażliwość i dbałość o detal. Chodzi o Mariana Kołodziejczyka, który w tym roku obchodziłby setne urodziny. Z tej okazji zorganizowano szereg wydarzeń. Wnuk artysty Albert Kołodziejczyk podkreśla, że dla rodziny to wyjątkowa okazja, by opowiedzieć nie tylko o sztuce, ale też o człowieku, który ją tworzył.
4: Mój dziadek, Marian Kołodziejczyk, był tarnowskim artystą, malarzem, grafikiem i pedagogiem. Urodził się w Ochabach na Śląsku, a zatem po zupełnie innej stronie Polski. Natomiast jego rodzina pochodziła spod krakowskich wsi, z okolic Rudawy. Natomiast do Tarnowa przybył w 1956 roku, tak można to datować, ponieważ wtedy ożenił się tutaj w Tarnowie z Antoniną Pacurą, mimo że jeszcze był wtedy związany z Krakowem. Ze względu na to, że zaraz po wojnie w 1947 roku dostał się do Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, która potem przekształciła się w Akademię Sztuk Pięknych i w 1953 roku obronił tam dyplom na Wydziale Grafiki u profesora Konrada Zrzednickiego. Został następnie zatrudniony w Zespole Pieśni Tańca Krakowiacy, który notabene założył jego wuj Władysław Sierp Czechowski. Ten zespół istnieje do dzisiaj, ma w tym roku również swój jubileusz 75-lecia i w tych Krakowiakach pracował od 1953 do 1959 roku. A zatem pracował tam jeszcze, jak się już tu ożenił i de facto zamieszkał w Tarnowie. W Tarnowie natomiast w 1960 roku został zatrudniony w Młodzieżowym Domu Kultury, który w 1972 roku otrzymał miano Pałacu Młodzieży i pod tą nazwą jest znany do dzisiaj. I tam zainicjował i prowadził przez prawie ćwierć wieku pracownię plastyczną, przenosząc swoje wykształcenie krakowskie tutaj na ten grunt tarnowski, kształcąc kolejne pokolenia dzieci i młodzieży w uprawianiu sztuk plastycznych, przygotowywał ich do późniejszej edukacji, czy to w liceum sztuk plastycznych, czy właśnie kierując je również później na studia. Działał również od 1960 roku w tarnowskim oddziale Związku Polskich Artystów Plastyków, no i wystawiał regularnie tam swoje prace na kolejnych wystawach zbiorowych, także objazdowych, ogólnopolskich, kilku indywidualnych oraz również podczas kilku wystaw zagranicznych. Te wystawy zagraniczne to głównie wystawy na Węgrzech ze względu tutaj na działalność Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, które organizowało wystawy mając kontakt tam w Budapeszcie czy w tej miejscowości Veszprém.
2: No właśnie, a jakiego ogólnie rodzaju pracę tworzył twój dziadek?
4: Mój dziadek był przede wszystkim pejzażystą. Podejmował temat realistycznego ujęcia rzeczywistości otaczającej, czy to natury, czy to pejzaż miejski. Natomiast na krakowskiej ASP kształcił się w tej Szkole Polskiej Grafiki, która została zainicjowana jeszcze na początku XX wieku przez takiego grafika Skoczylasa. I w tym nurcie grafiki wyrastał. W tym nurcie był edukowany przy takich profesorach jak właśnie Konrad Rzednicki, Mieczysław Wejman czy Witold Chomicz. Natomiast co do malarstwa, w krakowskiej akademii znalazł się w nurcie krakowskich kolorystów, postimpresjonistów, chociaż to nie był ten koloryzm przedwojenny, tylko już ten późniejszy, prawda? Zatem był to pejzaż.
2: A on ogólnie właśnie też przedstawiał swoje rodzinne strony, czy tak pytam, bo tutaj wymieniłeś te różne miasta i wydaje się, że na przestrzeni swojego życia był związany z wieloma lokacjami. Jestem ciekawy, czy tutaj dominował powiedzmy Tarnów, ten Kraków, czy może jeszcze inne miejsce.
4: Na pewno malował wszędzie, gdzie był. Więc mamy zachowane prace już od czasów zaraz powojennych, od 1946 roku. Więc mamy zarówno ujęcia takich miejsc jak Koźle nad Odrą, gdzie się znalazł zaraz po II wojnie światowej, przesiedlony na tak zwane ziemie odzyskane. Potem okres krakowski, więc również przy okazji studiów również wiele szkiców miasta, jakieś obrazy się pojawiły. Także rodzinna wieś Pisary koło Rudawy, z której pochodził, ponieważ jego rodzina potem tam powróciła w latach 50. Stąd też wiele pejzaży tych dawnych krajobrazów wsi, których już dzisiaj się z pewnością przy tym zmienionym krajobrazie nie da zobaczyć, ale przede wszystkim również Tarnów, skoro z tym miejscem był tutaj związany przez ponad połowę swojego życia i stąd też temat wystawy obecnej jubileuszowej Tarnów i okolicy, która przedstawia zarówno pejzaże Tarnowa, jak i okolicznych miejscowości.
2: Dało się wyczuć jakąś nutkę takiej w tych jego pracach albo nostalgii, albo smutku?
4: Tak, dało się wyczuć. To nie był do końca realizm. To było podjęcie tematu realistycznego ujęcia rzeczywistości, natomiast przetworzonego przez ten postimpresjonistyczny koloryzm szkoły krakowskiej. I oczywiście widać w tym również własny styl, czyli dojrzewanie tego stylu artysty. I właśnie dobre zauważenie to jest to, że w pracach tych dominuje spokój, cisza, pewna liryczność, jakby chęć uchwycenia miejsca i oddanie jego atmosfery, którą również artysta malując odczuwał i chciał na tym swoim dziele przedstawić.
2: Twój dziadek też wybrał właśnie taką misję, kształcenia młodych ludzi.
4: Był również pedagogiem i w pewnym momencie był nawet bardziej doceniany publicznie jako pedagog. O tym świadczą też jego odznaczenia, które otrzymywał w tamtych czasach, nagrody ministerialne, czy to również takie odznaczenia jak Złoty Krzyż Zasługi, czy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Dostawał je właśnie za pracę pedagogiczną przede wszystkim, gdyż jego pracownia w Pałacu Młodzieży bardzo prężnie działała. Jego wychowankowie otrzymywali również, brali udział w konkursach nawet międzynarodowych i otrzymywali tam wyróżnienia i nagrody.
2: Mhm. Jak wiemy, interesujesz się historią. Jestem ciekawy, czy powiedzmy postać twojego dziadka gdzieś tutaj zawsze w jakichś rodzinnych opowieściach się znajdowała, czy akurat ty zacząłeś grzebać tutaj w historii, w swoim rodowodzie i natrafiłeś na więcej informacji na ten temat?
4: Z zainteresowania jestem historykiem i również taką drogę obrałem, podejmując studia historyczne, w tym momencie już doktoranckie. No to ta pasja do historii, również do historii mojej rodziny, była we mnie od dziecka żywa. Swoich dziadków poznałem, natomiast zbyt późno zacząłem dziadka pytać o sprawy związane z jego działalnością artystyczną i pedagogiczną, o jego życie w czasach drugiej połowy XX wieku. Częściej te pytania raczej zmierzały do, żeby opowiedział, jak było podczas wojny, czy przypomniał sobie jakieś historie związane ze swoimi rodzicami czy dziadkami. Natomiast coś zdążył mi o swojej działalności artystycznej i pedagogicznej opowiedzieć i już za jego życia zacząłem interesować się tym, żeby to w jakiś sposób uporządkować, żeby spisać, skatalogować jego prace. Oczywiście zebrane, bo raczej trudno jest odtworzyć wszystkie przez to, że zostały czy to podarowane, czy sprzedane jeszcze za jego życia, a także odtworzyć działalność artystyczną, działalność wystawową oraz tą pedagogiczną. I myślę, że działania te, które zaczęły się tak naprawdę ponad 10 lat temu od reprodukcji kilkudziesięciu jego prac olejnych, trwają do dzisiaj i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku jubileuszowym lub w najbliższych miesiącach uda się zwieńczyć to publikacją, która będzie nawiązywać do również tematu wystawy jubileuszowej, czyli Tarnów i okolice, w której po raz pierwszy zostanie zamieszczony jakiś nieco szerszy biogram dziadka oraz wspomnienia jego współpracowników i uczniów.
2: Jak swojego dziadka wspominasz? Jakim był człowiekiem?
4: Dla mnie był człowiekiem na pewno dużej pokory i skromności oraz pracowitości. Ale nie jest to tylko moja obserwacja, bo tak go również wspominają jego współpracownicy i uczniowie. Jako człowieka, który ciągle pracował, w takim sensie, że był po prostu pracowity i owoce tej pracy były widoczne. Również dlatego, że taka była konieczność jako instruktor plastyczny w Pałacu Młodzieży. On przygotowywał również scenografię do przedstawień teatralnych w Pałacu Młodzieży. Przygotowywał oprawy plastyczne dla różnych uroczystości, imprez, czy to pałacowych, czy miejskich. Zatem ta pracowitość była niezbędna, żeby jego pracownia mogła tak funkcjonować dobrze, jak funkcjonowała. Natomiast mierzył się również z jakąś melancholią wewnętrzną, z dużym krytycyzmem podchodził do swojej pracy artystycznej. Nieraz zdarzało się, że jakiś obraz, który już był kiedyś wystawiany, brał ponownie na sztalugę w mieszkaniu i tą pracę starał się udoskonalić, poprawiać. Nieraz zdarzało się, że nawet jakąś pracę znaną, już wystawianą wcześniej na wystawie, po prostu zniszczył, czuł, że nie powinna być oglądana publicznie.
2: W tym roku mamy ważny jubileusz. Przy twoim udziale zorganizowano wiele wydarzeń. I jak mówisz, są też plany na publikację, prawda?
4: Tak. Jubileusz tak naprawdę zainaugurowały takie warsztaty graficzne, które udało się zorganizować dzięki zaangażowaniu Pałacu Młodzieży i wraz z panią dawną dyrektor Pałacu Młodzieży, panią Elżbietą Fornal, również grafikiem. Poprowadziliśmy dla uczniów tarnowskich szkół średnich takie warsztaty graficzne, opowiadając o sylwetce Mariana Kołodziejczyka oraz dając możliwość tarnowskiej młodzieży odbić sobie grafiki z zachowanych matryc z pracowni plastycznej zarówno pana Kołodziejczyka, jak i pani Fornal. Więc było to bardzo ciekawe doświadczenie również zobaczyć, jak młodzież tarnowska jest zainteresowana czymś takim jak grafiki, już dawno przez nikogo nie używane. Na nowo można było je w ten sposób zobaczyć tematy, jak jakie młodzież i dzieci podejmowały w tych linorytach, bo to były linoryty, jakie tematy były podejmowane przez dzieci i młodzież wykonującą w tej pracowni plastycznej Pałacu Młodzieży grafiki linorytnicze. Następnie kolejnym wydarzeniem właśnie to było zorganizowanie, doprowadzenie do szczęśliwego końca wystawy jubileuszowej Marian Kołodziejczyk Tarnów i okolice, której wernisaż odbył się dokładnie w setnym rocznicę urodzin Mariana Kołodziejczyka 2 lipca w Galerii Sztuki Hortar w Tarnowie u państwa Kopczyńskich. Była to bardzo piękna uroczystość, przybyła na nią duża publiczność. Była pełna pewnych wspomnień. O wspomnieniu o Marianie Kołodziejczyku powiedziała właśnie pani Elżbieta Fornal, pan doktor Franciszek Pulit, również dawny dyrektor Pałacu Młodzieży, tarnowska artystka Krystyna Baniowska-Stomsiek-Meyer. Podczas wernisażu w imieniu rodziny wręczyłem również prezydentowi miasta Tarnowa, panu Jakubowi Kwaśnemu oraz zastępczyni prezydenta, pani Agnieszce Kawie Ex Libris miasta Tarnowa, wykonany właśnie przez Mariana Kołodziejczyka w 1980 roku na 650-lecie miasta. Mój dziadek w 1980 roku zajmował się tą stroną wizualną na Dni Tarnowa i z okazji akurat okrągłego jubileuszu miasta wykonał również taki Ex Libris. Odbyły się również występy muzyczne wnuków artysty, ze względu na to, że nasza rodzina poszła w stronę muzyczną. Magdalena Di Blasi wykonała na flecie utwór Claude'a Debussy'ego, zaśpiewała Weronika Liszka, Marka Grechuty Ocalić od zapomnienia. Wiktor Kołodziejczyk natomiast jako pianista i kompozytor wykonał własną kompozycję dedykowaną Marianowi Kołodziejczykowi pod tytułem Obraz. Występy te były takim dopełnieniem tej uroczystości, tego wernisażu i pozwoliły na oddanie tego hołdu artyście w setną rocznicę jego urodzin. A zatem jest to kultywowanie pamięci, staranie się, żeby tych tarnowskich artystów drugiej połowy XX wieku nie zapomnieć, bo tutaj jako rodzina mogliśmy się postarać o zorganizowanie takiej wystawy, natomiast jest wielu artystów tej drugiej połowy XX wieku, o których warto również pamiętać. Mógłbym przypomnieć, że byli to tacy artyści jak Paulina Chrzanowska, zresztą Marian Kołodziejczyk pierwszą swoją wystawę indywidualną w 1966 roku w Tarnowie miał właśnie z Pauliną Chrzanowską, Piotr Drobiecki, Anatol Drwal, Bogdana Drwal-Ligenza, Jadwiga Gajek-Sanowska, Julian Grabowski, Tadeusz Kucik, Antoni Reising, Wiesław Ryrenszew, Witold Studnicki czy Józef Szuszkiewicz. Wystawa została zorganizowana tematycznie, Tarnów i okolice, i zostały na nią dobrane prace z różnych okresów twórczości, prace graficzne w drzeworycie, linorycie, gipsorycie, obrazy olejne, akwarelowe, pastelowe, także szkice i projekty graficzne związane z tarnowskimi instytucjami. Jest to kilka dekad twórczości, druga połowa XX wieku po prostu. I zostały one zebrane również pokazując pewną działalność dziadka na przestrzeni tych lat. Kiedy przybył do Tarnowa, zainteresowany pięknem miasta, jego starówką, architekturą, wykonywał po kolei różnych miejsc grafiki, co było również potem związane z pewnymi wystawami, które organizowano w związku z Tarnowem.
2: Jeżeli ktoś w wakacje z jakiegoś powodu akurat nie zdążył zobaczyć tej wystawy, można gdzieś oglądać ogólnie pracę twojego dziadka?
4: Taką możliwość chcemy dopiero stworzyć. Akurat tak się złożyło, że zostało mi w tym roku przyznane stypendium artystyczne miasta Tarnowa na projekt wydania takiej książki, albumu właśnie związanej z tematem tej wystawy, czyli Tarnów i okolice w pejzażach Mariana Kołodziejczyka, która ma być takim dopełnieniem tej wystawy, jakimś trwałym śladem pozostawionym po tej wystawie i po tym jubileuszu. Zatem w albumie tym ma się znaleźć większość prac pokazanych na wystawie, a może nawet prace te zostaną powiększone o jakieś kolejne obrazy. W ten sposób chcę promować również jego twórczość i zostawić ją jako trwały ślad, żeby każdy zainteresowany mógł po taką publikację sięgnąć, czy to w bibliotece, czy to w swoich zbiorach prywatnych. Natomiast ma ta publikacja również przedstawiać nasze miasto, pamięć o naszego miasta zachowaną w tych pracach, czyli to, jak ono wyglądało, jak się kształtowało, jak nieustannie jest zawsze przyjazne i piękne.
2: A jak ogólnie widzisz kwestię przygotowania tej publikacji? Wiadomo, kiedy to mogłoby się już tutaj pojawić i później, no bo mówisz, że chcesz, aby to ludzie albo mieli na półkach, albo było w bibliotekach. Właśnie jak to będzie później z ewentualną dystrybucją? Czy...
4: Są to kwestie do przemyślenia. Na pewno będzie jakaś promocja takiej książki zorganizowana.
2: Ale w tym roku raczej, prawda? To już może zostać wydane?
4: Na przełomie tego i przyszłego roku. Myślę, że będzie to takie zwieńczenie jubileuszu, który się w czerwcu zaczął. Zatem z pewnością koniec 2026 i początek 2027 roku myślę, że taka publikacja się ukaże.
1: Dodajmy, że działalność Mariana Kołodziejczyka została doceniona nie tylko w Tarnowie, ale również na szczeblu państwowym. Artysta został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury.
5: SK Tarnów News.
1: Kuszące oferty pracy za granicą często okazują się pułapką. Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej rusza z warsztatami, by ostrzec przed handlem ludźmi. To propozycja dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Specjaliści z ośrodka chcą zwracać uwagę na kluczowe sygnały ostrzegawcze i podpowiadać, jak chronić siebie oraz bliskich przed tym globalnym procederem. Więcej w naszej rozmowie.
6: Dzień dobry, nazywam się Anna Gancarz, jestem psycholożką, pracuję w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i wsparcie osób doznających przemocy domowej w Tarnowie.
1: Wydawać by się mogło, że to jest taki problem, z którym stykamy się oglądając na przykład seriale, filmy akcji. To jest taki problem, który gdzieś tam się przewija, a tymczasem te zagrożenia czyhają na każdego z nas i nie ma znaczenia, czy jesteśmy dzieckiem, nastolatkiem czy osobą dorosłą, bo każdego może to dotknąć. To jest bardzo poważny problem. Jak to wygląda z doświadczeń Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej?
6: Tak jak pani mówiła, jest to problem, który dotyka wszystkich ludzi, bez względu na to, jaką mamy płeć, ile mamy lat, bez względu na nasze pochodzenie, bo trzeba też sobie powiedzieć, że oczywiście ten problem dotyka Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę, natomiast jest to też problem, który się bardzo wiąże z takim doświadczeniem migracji, tak? Czyli jest to problem, który dotyka osoby, które do nas przyjeżdżają w poszukiwaniu właśnie pracy, w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Z naszego doświadczenia oczywiście zgłaszają się do nas osoby, które właśnie mają jakieś problemy pod takim kątem form jakby zatrudnienia, które ich zdaniem jakby nie do końca są jakieś legalne po prostu i po prostu takie osoby nie czują się bezpiecznie i pytają się nas o to, jakie mają prawa, gdzie mogą szukać pomocy i są to osoby dorosłe, natomiast też są to osoby młode, które po raz pierwszy gdzieś tam wkraczają na ten rynek pracy i też szukają jakichś informacji i po prostu wsparcia.
1: No tak, bo rzeczywiście wakacje sprzyjają temu, żeby młody człowiek po raz pierwszy spróbował tej swojej samodzielności, poszukał sobie jakiegoś zatrudnienia na okres wakacyjny. Próbują ludzie dorobić, wyjechać albo gdzieś nawet w kraju znaleźć taką pracę. Ale właśnie chciałam zapytać, bo to zagrożenie handlu ludźmi, takiej nieuczciwej pracy, wykorzystania do niekoniecznie tego, co się ogłasza, to się zdarza nie tylko w momencie, w którym wyjedziemy za granicę, bo przecież takie przypadki mamy też u nas w kraju, prawda?
6: Tak. Tak jak pani mówiła, no to się wszystko gdzieś tam zaczyna w momencie, kiedy poszukujemy jakiejś pracy, chcemy gdzieś tam polepszyć swoje warunki bytowe, znajdujemy jakąś gdzieś tam agencję pracy, która obiecuje bardzo fajne warunki, zadowalające wynagrodzenie. No i młody człowiek, który szuka jakiejś takiej niezależności i szuka też często jakiejś po prostu przygody, idzie w to po prostu. I idzie w to może czasami za szybko i zbyt pochopnie, nie sprawdzając informacji, nie konsultując warunków umowy z osobą gdzieś tam z zewnątrz. No i to generuje bardzo duże gdzieś tam zagrożenie i bardzo duże ryzyko.
1: No właśnie, z czym to się wiąże? Czym to się może skończyć?
6: No może się to skończyć w momencie, kiedy taka młoda osoba gdzieś tam przyjeżdża na to miejsce pracy, które sobie wybrała. Okazuje się, że no nie do końca jest to, co ona widziała w reklamie, nie? Nie do końca warunki są takie, jakie ona by sobie wyobrażała. Bardzo często no, te warunki pracy, czas pracy jest bardzo wydłużony i są po prostu łamane prawa pracownicze takiej osoby. W skrajnych wypadkach są zabierane jej gdzieś tam dokumenty. No właśnie, no ta pensja nie jest wypłacana, albo jest wypłacana z bardzo dużym opóźnieniem, albo jest wypłacana mniejsza niż powinna być. Nie są jej jakby udzielane jakiekolwiek przerwy, nawet na skorzystanie z ubikacji. Bardzo często też nie jest wypuszczana poza to miejsce pracy.
1: Jest to forma obozu takiego, tak?
6: Tak, takiego obozu pracy, takiej pracy przymusowej. To już jakby musimy jakby sobie to nazwać też, nie? Że to jest taka właśnie praca przymusowa.
1: Często ponad siłę.
6: Tak, też no te umowy mogą przybierać jakieś takie bardzo dziwne formy w postaci jakiejś umowy o wolontariat, jakieś takie dziwne są te kruczki i te gdzieś tam zasady. No także tak to może wyglądać.
1: Zastanawiając się nad wyjazdem na przykład zagranicznym, trzeba rzeczywiście pilnować tych swoich dokumentów, bo zdarza się niestety tak, że ktoś wyjeżdża niby do pracy, do opieki nad dzieckiem, nad osobą starszą, a tymczasem na miejscu okazuje się, że ktoś siłą przejmuje dokumenty i kieruje taką osobę do pracy w usługach na przykład seksualnych.
6: Na przykład bardzo trzeba dbać o to, żeby nie dawać nikomu oryginałów swoich dokumentów, żeby jednak je zachować dla siebie, a nawet jeśli się już zdarzy, że się odda, no to żeby te kopie jednak mieć, nie?
1: Żeby kserować sobie
6: tak,
1: takie dokumenty,
6: żeby sobie kserować.
1: Prawda?
6: Bardzo ważne jest też przed takimi wyjazdami do pracy za granicą, żeby jak już tą umowę dostaniemy i będziemy mieli do niej wgląd, żeby skonsultować to z jakimś prawnikiem. Jest bardzo dużo darmowych punktów pomocy prawnej, nawet u nas w Tarnowie w urzędzie i tam można taką pomoc sobie uzyskać, żeby po prostu mieć gdzieś tam pewność, że no właśnie, no że wiemy co, pod czym składamy swój podpis.
1: Mhm. Ja myślę też, że bardzo ważne jest to, żeby tak z chłodną głową spojrzeć na tą ofertę pracy i na obiecywaną pensję, bo często te pieniądze, które są obiecywane, one są takim wabikiem, one mają spowodować, że się tą ofertą zainteresujemy i jeżeli te pieniądze są po prostu zbyt dobre, to może rzeczywiście coś za tą ofertą się kryć.
6: Tak, trzeba bardzo uważać na te kwestie finansowe, szczególnie, no, że taką częstą praktyką jest takie obiecywanie darmowego noclegu, wyżywienia i tak dalej, a na miejscu się okazuje, no, że za ten transport trzeba jednak zwrócić, nocleg we własnym zakresie, wyżywienie też we własnym zakresie, także no właśnie, to są takie szczegóły, o których czasami po prostu osoby wyjeżdżające nie do końca myślą, nie? No bo też tego czasu jest mało, pieniądze trzeba mieć już, teraz, zaraz, bo ktoś, no właśnie, albo z takiej chęci gdzieś tam niezależności, ale też z takiej, no niektórzy po prostu młodzi też często jakby utrzymują swoje rodziny i to jest bardzo też częsty teraz przypadek, bardzo często się to zdarza, no dlatego też z takiego poczucia odpowiedzialności, nie? I tutaj no taka presja czasu jest naszym największym wrogiem.
1: Mhm. Czyli nie warto się spieszyć, warto to przemyśleć i nie warto też robić wszystkiego na własną rękę. Warto, powiedzmy, z taką ofertą usiąść z kimś, komu ufamy, z rodziny, z kimś ze znajomych i przedyskutować, czy na pewno warto się taką propozycją zainteresować.
6: Tak, no tak jak mówiłam, warto sobie dać czas, warto te oferty przeglądać na bieżąco. Jeśli mamy jakiekolwiek pytania, no to warto je po prostu zadawać i warto sobie rozmawiać o tym, jakie są nasze oczekiwania. Warto też samemu gdzieś tam przegadać ze sobą, jakie się ma oczekiwania, czego się chce, na co się zgadza, na co się mogę zgodzić, na co się nie mogę zgodzić. Także też warto gdzieś tak w środku sobie to ze sobą przegadać i ewentualnie, jeśli jakieś się wątpliwości pojawią, no to żeby to przegadać z kimś doświadczonym, z kimś, kto się na tym zna, to jest też bardzo dobra praktyka.
5: SK Tarnów.
1: Często słyszy się, że jak młody człowiek człowiek wybiera się właśnie gdzieś w taką podróż na drugi koniec Polski na przykład, albo gdzieś za granicę pracować, to odpowiada, no przecież ja jadę z przyjacielem, jest nas dwóch, dwoje, damy sobie radę, tak? Będzie bezpiecznie. Tymczasem fakt, że jest nas więcej, że nie jedziemy w pojedynkę, to nie zawsze jest gwarant całkowitego bezpieczeństwa.
6: Tak, no bardzo fajne jest to, że no, w takim momencie podróży mamy gdzieś tam jakieś wsparcie i gdzieś tam nawet rekrutujemy się na to samo stanowisko. No natomiast no, praca też wygląda po prostu różnie, nie? Możemy trafić na różne gdzieś tam działy, stanowiska, w jakimś momencie możemy się po prostu rozdzielić, nie? Jakby no, to może bardzo różnie wyglądać, dlatego warto jest jednak polegać przede wszystkim na sobie, nie? Jakby to wsparcie jest oczywiście bardzo ważne, natomiast no koniec końców jakby jesteśmy odpowiedzialni za własny los i za własne życie i po prostu fajnie sobie o to gdzieś tam zadbać i mieć to z tyłu głowy, że w razie czego mogę liczyć tylko na siebie i ja wiem, jak mogę sobie najlepiej pomóc.
1: Ja chciałam jeszcze zapytać o takie długofalowe skutki psychiczne takiego doświadczenia, bo trzeba przyznać, że nawet jeżeli taka historia zakończy się pomyślnie, jeżeli bezpiecznie wrócimy do domu, do kraju, to jednak na pewno nie pozostaje obojętne dla naszego zaufania. To, co przeżyliśmy, na pewno to zaufanie podważa.
6: Tak, w ogóle modus operandi gdzieś tam sprawców handlu ludźmi wygląda tak, że oni bardzo często właśnie wykorzystują naszą złą pozycję gdzieś tam w życiu i nasze słabości, bardzo często działają poprzez taką manipulację, poprzez jakieś obietnice bez pokrycia i właśnie bardzo wykorzystują nasze takie zaufanie, dlatego to oczywiście bardzo negatywnie wpływa i może nawet w takich skrajnych przypadkach skutkować jakąś traumą, a wręcz jakimiś zaburzeniami psychicznymi, na przykład stresem pourazowym albo jakimiś uzależnieniami, nakłanianiem do picia alkoholu czy tam przyjmowania narkotyków, to jest też bardzo częsta praktyka, szczególnie w przypadku gdzieś tam kobiet, które są właśnie rekrutowane przez, no, przez potencjalnych sprawców, także no, te skutki przede wszystkim psychiczne są bardzo szerokie i bardzo poważne, natomiast też warto wspomnieć o takich skutkach fizycznych. Nie? Jakby też pracownicy przymusowi są bardzo często karani za niewyrabianie norm, powodowanie wypadków, które no nie zawsze jest to ich wina, prawda? Jednak no, zdarza się, ta przemoc jest też bardzo, bardzo częsta.
1: A jeżeli zdarzy się wypadek, w którym poszkodowana zostanie ta osoba, to raczej nie może liczyć na pomoc, tak, i wsparcie,
6: tak,
1: prawda?
6: Tak, nie może liczyć, ponieważ no, też no, jakby kwestie gdzieś tam ubezpieczeń społecznych i jakichś ubezpieczeń zdrowotnych, nie zawsze gdzieś tam te kwestie są po prostu respektowane i nie zawsze te osoby są po prostu ubezpieczane przez swoich pracodawców.
1: Żeby uświadomić mieszkańcom skalę tego problemu, przypomnieć, że takie zjawisko istnieje i tak naprawdę może dotknąć każdego, Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej planuje zorganizowanie pewnych warsztatów. Powiedzmy o nich, do kogo te zajęcia są skierowane, kiedy będą się odbywały?
6: Warsztaty będą skierowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Warsztaty zaczną się we wrześniu tego roku, z początkiem roku szkolnego, jak już te wakacje i ten czas wyjazdów i gdzieś tam pierwszych prac się już zakończy. Chcemy stworzyć taką przestrzeń do takiej wymiany doświadczeń, ale też poszerzenia sobie tej wiedzy na temat zjawiska handlu ludźmi i zjawiska migracji, podniesienia świadomości na ten temat i gdzieś tam uwrażliwienia właśnie uczestników na takie sytuacje ryzykowne i na pozwolenie na jakieś dalsze analizy przypadków i na taką pracę właśnie bardzo warsztatową, opartą na ich doświadczeniach przede wszystkim i tak to będzie wyglądać.
1: Mhm. Czy te spotkania będziecie prowadzić samodzielnie jako pracownicy Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, czy na przykład planujecie zaprosić chociażby policjantów, którzy być może z takimi problemami też stykają się w swojej pracy?
6: Te warsztaty będą prowadzone głównie przez nas, natomiast zobaczymy jaki będzie odzew i jak to się wszystko rozwinie. Nie wykluczamy zapraszania osób z zewnątrz. Wydaje mi się, że gdzieś tam uczestnictwo policjantów, czy też gdzieś tam funkcjonariuszy Straży Granicznej też, to też będzie gdzieś tam dodatek. Natomiast z racji tego, że gdzieś tam jest to temat nowy i dopiero gdzieś tam zaczynamy, no to na razie skupimy się na tym, żeby tą wiedzę jak najlepiej przekazać, żeby takie fundamenty gdzieś tam zostały zbudowane zbudowane i na tych fundamentach może będziemy coś tworzyć gdzieś tam fajniejszego i bardziej rozbudowanego w przyszłości.
1: To jest taka kwestia budowania większej świadomości, że takie zagrożenia istnieją, żeby być może uchronić kogoś przed przyszłorocznymi wakacjami, przed podobnymi doświadczeniami, które mogą być naprawdę bardzo trudne.
6: Tak, to jest nasz główny cel, z racji tego, no właśnie, że żyjemy też w takiej dobie internetu, gdzie tych ofert jest bardzo dużo. Młodzież staje się coraz bardziej niezależna, coraz częściej poszukuje jakiejś takiej swojej tożsamości w tym wszystkim i dlatego chcemy przekazać im tę wiedzę nie na zasadzie jakiegoś straszenia i jakiegoś, no właśnie, działania na takich stereotypach i jakichś sensacjach, tylko żeby to była bardzo konkretna, merytoryczna wiedza plus właśnie możliwość takiej pracy warsztatowej, żeby te umiejętności po prostu były i żeby one gdzieś tam się rozwijały w przyszłości.
1: Być może po takich warsztatach, jeżeli ktoś trafi na takie ogłoszenie i zobaczy coś, co będzie niepokojące, to gdzieś tam się ten dzwoneczek ostrzegawczy w głowie odezwie.
6: Mamy taką nadzieję, jest to też naszym celem, żeby gdzieś tam prowokować do takiego samodzielnego myślenia i samodzielnego weryfikowania ofert sytuacji ryzykownych, no bo też trzeba powiedzieć, no że tych ofiar gdzieś tam w naszym społeczeństwie jest bardzo dużo i często ich nawet nie zauważamy, dlatego żeby też ich tak uświadamiać, no że osoba, która, nie wiem, sprzedaje truskawki pod sklepem na przykład, nie? Może być taką potencjalną ofiarą, albo osoba, która gdzieś tam żebrze, jakby możemy gdzieś tam zawsze przypuszczać, że, no, że niekoniecznie jakby robi to z własnej nieprzymuszonej woli, także żeby też te młode osoby na to gdzieś tam uwrażliwiać i żeby te sygnały ostrzegawcze mogły sobie gdzieś tam obserwować i weryfikować.
1: Warsztaty rozpoczną się 7 września o godzinie 15 w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ulicy Szarych Szeregów 1. Więcej o tym piszemy na naszej stronie tarnów.sk.pl.
5: SK Tarnów News.
1: Świadomi w sieci to tytuł nowego cyklu bezpłatnych szkoleń dla młodzieży w Tarnowie. O szczegółach już za chwilę w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów. Ale powiemy też o akcji Bezpieczna droga do szkoły z mrówką. Justyna Świderska, zapraszam. Świadomi w sieci to tytuł nowego cyklu bezpłatnych szkoleń dla młodzieży w Tarnowie. W przystępny, kreatywny i często zabawny sposób inicjatorzy chcą pomagać młodym ludziom radzić sobie z pułapkami, jakie zastawia na nas internet i media społecznościowe. O szczegółach rozmawiałam z pomysłodawcą. Naszym gościem był Kamil Małoklep. Spotykamy się, żeby porozmawiać o nowym projekcie. Projekcie, który nosi nazwę Świadomi w sieci i jest skierowany przede wszystkim do ludzi młodych. Czy to jest odpowiedź na potrzeby bieżącego, współczesnego świata, w którym bardzo dużo tych dyskusji, a te dyskusje niekoniecznie na takim poziomie i z taką klasą, jakiej byśmy sobie życzyli?
7: Generalnie to jest dużo szerzej. To jest, ten projekt przede wszystkim porusza ogólnie świat, rozwój technologii, problemy, z którymi się mierzymy w związku z tym, no głównie media społecznościowe, nie oszukujmy się. Więc całą presję społecznościową, którą wymusza teraz jeszcze rozwój sztucznej inteligencji i co za tym idzie, deepfake'ów, fake newsów, kwestie weryfikacji informacji, kwestie też twórczego, kreatywnego podejścia do tych mediów społecznościowych. No i przede wszystkim to ma być takie, żeby się nie kojarzyły tylko z tym bezmyślnym doomscrollingiem, zabijaniem czasu, tylko za pomocą bardzo różnych narzędzi, metod związanych z kulturą, sztuką, czy też jak to pierwszy warsztat, gdzie Justyna trafiłaś, czyli z debatami oksfordzkimi, żeby pokazać za pomocą tego młodym ludziom, jak można dobrze, świadomie korzystać z sieci i z mediów społecznościowych.
1: Ważną rzecz podkreśliłeś, że to jest tylko narzędzie, a to w jaki sposób my to narzędzie będziemy wykorzystywali, to już zależy tylko od nas. Jeżeli będziemy wiedzieli, jak robić to mądrze, jak robić to z korzyścią dla siebie, a nie tracić naszą pozytywną, dobrą energię na rzeczy, które złe, bo też i złe rzeczy dzieją się, jeżeli chodzi o sieć, to będzie to z korzyścią dla wszystkich.
7: Dokładnie tak, bo często właśnie sztuczna inteligencja, media społecznościowe, internet jest traktowany podmiotowo, jako coś, co jest złe. Ale to jest tak samo, jakby mówi, nie wiem, że Excel jest zły, komputer jest zły. To jest pewne narzędzie, ale owszem, wynikają z niego zjawiska, wynikają z niego zdarzenia, negatywne rzeczy, ale ciągle to jest narzędzie. I nie podoba mi się bardzo taka narracja, która się przewija, po prostu, że jest złe. media społecznościowe są złe. Sieć jest zła, bo jest tam właśnie zabija czas, zabija kreatywność, powoduje presję społeczną, pomaga rozprzestrzeniać fałszywe informacje. Ja postanowiłem do tego podejść troszkę inaczej, bo owszem, to jest problem, to jest duży problem, ale niekoniecznie trzeba właśnie demonizować. Można pokazać po prostu, jak można inaczej. A jako artysta znam rzeczy związane ze sztuką, z wystąpieniami, z aktorstwem, z przeróżnymi rzeczami. Postanowiłem, jako że też lubię, robiłem już inne takie projekty, zaadaptować te techniki, pokazać za pomocą tego, jak można wyciągnąć jakąś wartość dodaną z sieci, z mediów społecznościowych.
1: Projekt skierowany przede wszystkim do ludzi młodych, czyli do tej populacji, która z badań wynika najwięcej czasu spędza właśnie w sieci.
7: Dokładnie tak, dokładnie tak. Zresztą myślę, po pierwsze, tak jak powiedziałaś, że najwięcej czasu spędzają w sieci, dwa, przeżywają okres dojrzewania, który nieodpowiednio prowadzony, nieodpowiednie bodźce mogą mieć wpływ na resztę ich życia. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby właśnie coś takiego wprowadzać, żeby pokazywać, że można inaczej, że można rozwijać twórczo i artystycznie. Mhm. Chociaż powiem ci jeszcze taką anegdotkę już po odpaleniu zapisów. Pomijając, że zaraz po odpaleniu zapisów mi się kilka dorosłych od razu zapisało i myślę, że tutaj też dostałem duży feedback, że ale by się też dla dorosłych coś takiego przydało.
1: No właśnie o to chciałam cię zapytać. Skąd w ogóle właśnie pomysł? Bo wydaje mi się, że rzeczą naturalną jest, że jest to odpowiedź na bieżące, palące potrzeby, na to, co obserwujemy wokół siebie. Z drugiej strony zastanawiam się, czy być może młodzi też sami dostrzegają ten problem. Ja nie ukrywam, że z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego pytałam młodych ludzi w Tarnowie, co sądzą o tym zakazie korzystania z telefonów komórkowych w szkole. I powiem szczerze, uderzające dla mnie było to, że bardzo wiele odpowiedzi było tak okej, dla mnie to jest w porządku, ja nie korzystam, staram się nie korzystać aż tyle. Nie będzie problemu, żeby na pół dnia po prostu ten telefon odłożyć. Nawet pojawiły mi się takie odpowiedzi, że jeżeli nie będzie tych komórek na przerwach, to nareszcie trzeba będzie zacząć ze sobą rozmawiać.
7: Właśnie, ten zakaz telefonów był jednym z czynników tak naprawdę tego, żeby może coś takiego, to też jest obserwacja, to jest feedback, który zbierałem, to już pytałem. No. Często jest tak, że po prostu osoby dorosłe stwierdzają, a to by się młodym przydało. To jest z perspektywy dorosłego. A ja chciałem troszkę inaczej, też pytałem tej młodzieży, czy to jest ciekawe, czy to widzą jakąś wartość dodaną w tym i jak to ugryźć, żeby to było dla nich.
1: Trzeba przyznać, że nie jest łatwo. Mają trudno zarówno rodzice, jak i dzieciaki, nastolatkowie, bo to jest pierwsze pokolenie, które w żaden sposób nie zostało przygotowane na taką rzeczywistość, w jakiej dzisiaj przyszło nam żyć. Tych mediów społecznościowych wcześniej nie było, ani rodzice nie wiedzą do końca, jak prowadzić te dzieci, żeby było bezpiecznie i fajnie, ani dzieci nie wiedzą do końca, jak się w tym gąszczu odnaleźć. Tutaj proponujecie trochę coś na kształt takiej latarni morskiej.
7: Może jak najbardziej. Zaczynamy, to jest projekt taki pilotażowy. Mhm. Plany są, żeby to kontynuować, jeśli to będzie fajne i rozwijać. Zakres jest, obszar jest. Myślę, że tak, bo to jest wyzwanie. To jest wyzwanie z czym się nigdy wcześniej nie zmierzyliśmy. Nie mamy punktu odniesienia jakiegoś historycznego, cywilizacyjnego. To tak naprawdę mamy okazję budować to, jak będą nasze dzieci, wnuki, prawnuki i następne pokolenia obchodzić się i być z mediami społecznościowymi, sztuczną inteligencją, po prostu z tą zmianą technologiczną i cywilizacyjną.
1: To powiedzmy teraz, jak te warsztaty, jak te spotkania będą przebiegały technicznie. Mamy określoną liczbę spotkań i każde z nich będzie poświęcone trochę innemu zagadnieniu.
7: Mhm, tak, dokładnie. Będą dwa cykle po cztery warsztaty, czyli dwie grupy będą miały cztery różne warsztaty. Będą po dwa takie same. I tak, zaczynamy teraz pierwszym o takiej kulturze debaty. Na zasadzie, żeby dostrzec argument, jeśli chcemy, nie zgadzamy się z kimś, to atakować argument, ale nie osobę.
1: To jest takie, bym powiedziała, bardzo adekwatne i aktualne, bo zważywszy na to, co dzieje się przede wszystkim w sferze komentarzy internetowych, to widzimy, że bardzo często chodzi o to, żeby dogryźć autorowi komentarza, że my nie zważamy na to, czy w tej naszej wypowiedzi jest kultura słowa, czy tej kultury nie ma. Chodzi o to tylko, żeby pokonać przeciwnika.
7: Dokładnie tak. I właśnie struktura i forma mediów społecznościowych ogranicza postrzeganie tej drugiej, że tam jest jakaś fizyczna osoba, która jest za tym ekranem i która to czyta i do której to jest kierowane. Po prostu widzimy awatar, zdjęcie, może imię, nazwisko, tyle. I więc to daje taką łatwość takiego ataku, hejtu, zwał jak zwał.
1: A wiemy, jakie to może tragiczne konsekwencje za sobą pociągać.
7: Dokładnie tak. I często człowiek nawet nie jest świadomy taki, który zostawia te komentarze, że jakie właśnie gigantyczne konsekwencje to może robić.
1: Mhm. Z tego co wiem, już podczas pierwszego spotkania zaprosiłeś do współpracy kogoś, kto z młodzieżą i z kulturą słowa ma dużo wspólnego.
7: Tak, no to Marcin Lewandowski to jest człowiek, który jest od razu kojarzony z rozmowami, z debatami oksfordzkimi i właśnie będziemy używać metod debat oksfordzkich, żeby pokazać, że to jest, żeby jak atakować argument, nie osobę. I będą się, osoby będą się wczuwać, po prostu będą bronić pewnych argumentów, nawet jeśli się z tym nie zgadzają. Będą konfrontować myśli, będziemy pokazywać, jak to robić w fajny, kulturalny sposób. Jak to można dalej przełożyć na media społecznościowe.
1: Takie trochę otwieranie na szersze spojrzenie.
7: Dokładnie tak. Takie postawienie się w butach drugiego człowieka. Jeszcze są trzy tematy. Mamy walkę z takim rozpowszechnianiem fałszywych informacji, fake newsów. Za pomocą tego akurat ja będę miał okazję prowadzić, bo bazą do pracy będą techniki iluzjonistów. Kierowania uwagi, odwracania uwagi. Jak to może działać z perspektywy osoby, która tworzy takie materiały, nagrywa rolkę. Mhm. I będziemy rozbijać właśnie na części pierwsze kilka sztuczek magicznych, które zaprezentuję. W jaki sposób mogę kierować uwagę? Jak tak samo robią ludzie, którzy tworzą takie materiały, które chcą nakierować na jakieś konkretne przesłanie, że to może być prawda, ale przedstawiona wyrywkowo albo w taki sposób, że tej prawdy nie oddaje. To, co chciałbym podkreślić jeszcze, żeby, bo to jest ważne, żeby wybrzmiało, to są warsztaty. Mhm. Nie będzie ja, Marcin czy Adam, który będzie następny warsztat ze mną prowadził. Nie będziemy stać i mówić po prostu, że teorii, tylko to będzie w pełni interaktywne. To będą ćwiczenia, to będą dyskutować, będą analizować, dostaną właśnie na tym warsztacie z fake newsów, dostaną kilka przekazów. Będą musieli rozróżnić, który jest prawdziwy, który jest fałszywy, przekazał prawdę, ale w złym kontekście, albo które czegoś się nie da zweryfikować, bo nie ma źródeł. Zrobiłem pewien research, mam przygotowane pewne metodyki, które używają właśnie fact-checkerzy, które zostały poddane badaniom, między innymi Uniwersytetu Stanforda, Uniwersytetu Cambridge. Ta iluzja będzie takim punktem wyjścia do tego. To jest, myślę, ciekawy właśnie, ciekawy. Naocznie może pokazać, jak, bo to dosłownie im pokażę na przestrzeni metra, dwóch, jak można kierować uwagę, a teraz jak to można zrobić za kulis, gdzie osoba patrzy tylko na ten ekran smartfona, czy telewizora, czy komputera.
1: Mm-hmm. To powiedzmy o kolejnych tematach i kolejnych spotkaniach.
7: Następny będzie, to też jest myślę mega ważny temat, taka presja społeczna związana z mediami społecznościowymi, gdzie widać ten wycinek tego życia influencerów, którzy mają piękne domy, cudne wakacje, życie miłosne i tak dalej. Co wywołuje taką presję, porównywanie się. Kurczę, oni tak mają wszyscy, czemu ja tak nie mam? Mm-hmm. A to jest tak naprawdę tylko wycinek ich życia. I tu znowu użyjemy technik improwizacji teatralnej. Znowu, nie będzie suchej teorii, tylko będą się mogli wcielić. Będą się mogli wcielić w takie postacie, gdy jest kamera, akcja albo zdjęcie, ale gdy się gasi. Patrzeć, że ich życie wcale nie jest złe, jest naprawdę dobre. Doceniać to, co się ma, być wdzięcznym za to, co się ma i dostrzec, że to, co widzimy w mediach społecznościowych, jest tylko wycinkiem, który ma służyć algorytmowi, monetyzacji i pokazać to, co chcą, żeby widzieć, że jest atrakcyjne sekcje i się klika.
1: Mhm, niekoniecznie jest tym wzorem, do którego musimy dążyć.
7: Tak, i niekoniecznie jest prawdą nawet, no nie nazwijmy to wprost. To jest, mówię, to jest, generalnie wszystkie są też związane, bo to jest znowu wycinek prawdy, który chcemy pokazać, żeby wywrzeć określony obraz. Mhm. I za pomocą takich technik właśnie improwizacyjnych będziemy mogli przećwiczyć to i pokazać, że no tak nie jest, że to, co widzimy, nie jest do końca rzeczywistością, jaka jest w całości.
1: Trochę teatr.
7: Tak, myślę, że tylko oczywiście, no nie trzeba będzie mieć żadnego doświadczenia teatralnego. Wszystkie takie ćwiczenia są dobrowolne, bo wiadomo, nie każdy się może czuć komfortowo i to jest najważniejsze, żeby każdy się czuł komfortowo. Nie trzeba grać, to jest po prostu, będzie przeżywać. Ja też będę prowadził ten warsztat, stworzy, to będzie, jest tak zaprojektowany, że stopniowo będzie się oswajać, tworzyć bezpieczeństwo w tej przestrzeni, żeby się otworzyć. Jak ktoś nie będzie chciał, to też jest okej.
1: Okay. Będzie mógł obserwować z
7: boku. Dokładnie, i to też jest jak najbardziej okej, okay, bo może w głowie się dziać naprawdę świetne rzeczy u niego.
1: Oczywiście. I czwarty temat?
7: To będzie, znowu, że nie tylko wszystko jest, co złe jest w tych mediach społecznościowych, to będzie twórcze wykorzystanie mediów społecznościowych. I tutaj z Adamem Kiwiorem poprowadzimy we dwójkę i za pomocą technik kreatywnej burzy mózgów i technik takich, które się stosuje przy planowaniu i tworzeniu filmów takich pełnometrażowych, pokażemy, jak można kreatywnie i ciekawie wykorzystać te media społecznościowe, jak zaczerpnąć inspirację, jak zrobić coś nowego, nie tylko podążać za tymi trendami albo właśnie scrollować, tylko jak do tego można podejść w sposób twórczy. Okej, zróbmy to, co robią inni, ale inaczej. Pokażemy, że ta pierwsza myśl, pierwszy taki oczywisty domysł może być okej, ale nie zawsze. I możemy to rozbić na przykład ten pierwszy pomysł na 8 zmiennych. Mhm. Zrobimy sobie taki profesjonalny storyboard, no profesjonalny może nie, ale storyboard sobie narysujemy tak jak się tworzy filmy. Zresztą mamy Netflixa niedługo tutaj w Tarnowie, też będą nagrywać, więc na czasie.
1: Będzie można
7: tak,
1: poglądać.
7: Dokładnie, więc ten i jeśli czas pozwoli, to też nagramy sobie coś. Uczestnicy sobie stworzą jakiś scenariusz, podzielą się rolami i zrobią jakąś fajną twórczą rolkę.
1: Mhm. To powiedzmy teraz o ważnej rzeczy. Tak jak wspomnieliśmy, to są warsztaty, spotkania skierowane do ludzi młodych. To, co jest najistotniejsze, nie muszą się martwić o żadne koszty, ponieważ projekt jest dla nich bezpłatny.
7: Tak, projekt jest ufundowany przez Ministerstwo Edukacji w ramach całego programu Kompas Młodego Obywatela, więc wszystko jest darmowe.
1: Mhm. To powiedzmy teraz, w jaki sposób można dołączyć, bo tematyka ciekawa, myślę, że zainteresowanie będzie spore.
7: Mam nadzieję, jak najbardziej. Jak najbardziej. Sam jestem bardzo, bardzo ciekaw, bo to jest moje pierwsze tak naprawdę podejście do projektów z młodymi. Zwykle do publiki trochę starszej kierowaliśmy, ale wiem, że jest masa ciekawych, młodych, twórczych ludzi tutaj młodych w Tarnowie. Więc jest fanpage Świadomi w sieci, tam trzeba obserwować, tam będą się pojawiać wszystkie zapisy i to będzie trzeba kliknąć na link na portalu Evenea i się zapisać.
1: No właśnie, te zapisy są ważne, bo to jest taka przepustka do tego, żeby można było przyjść na spotkanie.
7: Tak, zdecydowanie, no bo tak jak powiedziałem, to jest warsztat, więc ludzie będą tam działać, więc żeby zachować tą strukturę, ideę warsztatu, no niestety, miejsca są ograniczone.
1: Mhm. Ile osób będzie mogło w sumie skorzystać?
7: Myślę, że 15-20 osób to jest. Wiadomo, w zależności od tematu, ale tak absolutny maks, myślę, że to jest jakoś około 20-25 osób.
1: Czyli mam wrażenie, że kto pierwszy, ten lepszy, warto się pospieszyć.
7: Chyba tak.
1: To powiedzmy jeszcze, gdzie i w jakich terminach będą się odbywały te spotkania, bo to też jest istotne. Rok szkolny nam się zaczął, trzeba to jakoś pogodzić.
7: Tak, to jest jeszcze, gdzieś tam dogrywamy ostatnie terminy. Pierwszy warsztat mam już teraz w poniedziałek, a następny

0: produkt, który zostanie po tym, bo nakręcimy taki raczej krótszy troszkę film niż Noce i Dnie, ale to będzie taki między 5 a 10 minut. Film taki fabularny, który pokaże wpływ mediów społecznościowych na życie takich młodych osób, gdzie już też kończymy scenariusz tworzyć, nagrywki ruszą pewnie gdzieś w listopadzie, no bo wiadomo, to chcemy też wyciągnąć to, co mamy na warsztatach, tą wiedzę, feedback i tak dalej, żeby to było takie podsumowanie, które roześlemy dalej do szkół, bierzemy feedback i wiem, jestem przekonany, że pójdziemy z tym gdzieś dalej, ale to już będziemy wiedzieć gdzie. Bo tak jak powiedziałaś, myślę, że potrzeba jest duża, pomysł jest fajny, więc trzeba.
1: Pierwsze dwa spotkania już w poniedziałek 7 września o 17 i 20 w Tarnowskim Centrum Dialogu. Projekt jest dofinansowany przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela.
2: SK Tarnów.
1: Jak bezpiecznie poruszać się po drogach? Tego nauczą się pierwszoklasiści z Tarnowa i regionu w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły z mrówką. Właśnie rusza kolejna edycja. W sumie w zajęciach prowadzonych przez policjantów weźmie udział ponad 2000 uczniów z 85 szkół w Tarnowie i regionie.
3: Sebastian Wężowicz pełni funkcję dyrektora sieci Mrówka Suffix.
4: Aspirant Kamil Wójcik, oficer czasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Ogromna i wspaniała inicjatywa. Tutaj wspólnie z Mrówką działamy rok rocznie. Już od 2016 roku zbieramy siły razem tutaj z tym przedsiębiorstwem i wychodzimy naprzeciw tym najmłodszym szkolniakom. Tutaj dedykowana akcja jest uczniom pierwszych klas podstawowych. Wychodzimy do szkół w Tarnowie oraz staramy się do szkół w powiecie. Nie wszystkie szkoły się zakwalifikują, jednak jest tych uczniów w tym roku zaplanowanych 2173 i 85 szkół. Więc ogromna akcja, wychodzimy naprzeciw profilaktyce, bo to najważniejsze jest edukacja tych najmłodszych, żeby one, te dzieci wiedziały, w jaki sposób mają poruszać się po drogach, w jaki sposób wejść na to przejście dla pieszych, bo no nie sposób wejść na przejście dla pieszych, gdy no pędzi po drodze samochód. Warto, żeby te dzieciaki wiedziały, zastanowiły się nad tym przed wejściem na to przejście, rozglądnęły się, czy mogą po prostu bezpiecznie wkroczyć. To nie jest tylko pogadanka, to są już sytuacje, gdzie te dzieci same pokazują, bo wozimy ze sobą, razem z panem Mrówką, mobilne przejście dla pieszych, mobilną drogę, gdzie te dzieciaki w praktyce pokazują, jak umiejętnie wykonać przejście przez przejście dla pieszych.
1: Panie dyrektorze, ja muszę zapytać, bo tak jak wspomniał tutaj pan rzecznik, jest to już kolejna edycja państwa akcji. Tych dzieci już zostało sporo przeszkolonych w poprzednich latach. Jak państwo wpadliście w ogóle na pomysł, żeby taką akcję wspólnie z policją zainicjować? Czy to była jakaś potrzeba, czy na przykład, nie wiem, osoby, które z państwem się spotykają, rozmawiają, mówiły o tym, że brakuje takiej edukacji?
3: Tak wcześniej usłyszeliśmy, akcja rozpoczęła się w 2016 roku z jednej bardzo prostej potrzeby. Chcieliśmy zrobić coś, co realnie wpłynie na bezpieczeństwo najmłodszych. Początek roku szkolnego to dla pierwszoklasistów ogromna zmiana. Dzieci uczą się nowych obowiązków, ale również samodzielnego poruszania się po jezdni. Razem z Komendą Miejską Policji w Tarnowie postanowiliśmy pomóc im zdobyć tą wiedzę już od pierwszych dni nauki. Akcja ta jest bardzo potrzebna wszystkim naszym dzieciom. Jestem rodzicem, więc z doświadczenia wiem, że najważniejszą rzeczą w dzisiejszych trudnych czasach, gdzie widzimy bardzo duży ruch na drogach, jest pierwsza nauka, pierwsza informacja, jak poruszać się po drodze. Jak zrobić pierwszy krok przez jezdnię, jak popatrzeć, na co zwrócić uwagę. Myślę, że to są najważniejsze rzeczy, żeby nasze dzieci, które wysyłamy do szkół, z tych szkół przede wszystkim wróciły.
1: Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj jest to o tyle ważne, że tych rozpraszaczy tak zwanych mamy też znacznie więcej niż jeszcze 10, 15, 20 lat temu. Dzisiaj dzieciak idzie do szkoły, ale często jest zapatrzony w telefon.
3: Tak, zgadza się. Największym problemem dzisiejszej młodzieży to jest telefon. Dokładnie widać to na każdym przejściu dla pieszych, na każdej ulicy, na każdym chodniku. Każde dziecko praktycznie ma w ręce komórkę, co nie wpływa dobrze na uwagę i jest bardzo niebezpieczne przy jakimkolwiek przejściu dla pieszych, gdzie musimy zwrócić uwagę w szczególności na samochody, które nadjeżdżają.
1: Tutaj widziałam minę pana policjanta, jak mówiliśmy o tych komórkach w ręku na przejściu dla pieszych. Nie wolno nam tego robić, ale jednak zdarzają się takie sytuacje.
4: Oczywiście, ci najmłodsi właśnie bagatelizują sobie to zagrożenie, myśląc, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, mają pierwszeństwo. Faktycznie, może i mają. Natomiast no nie strasząc nikogo, nieprzyjemnie jest spędzać czas w szpitalu z jakimiś złamaniami. Sam jak byłem dzieciakiem, doznałem takiego urazu właśnie na przejściu, za pierwszych potrąciło mi samochód.

0: Właśnie dlatego, że ten kierujący no nie zwrócił uwagi, że na nim się znajduje. Była to jego wina. Na szczęście nic takiego poważnego mi się nie stało. No niemniej jednak ta uwaga no musi być skupiona na otaczających nas sytuacjach, na samochodach. I największą inicjatywą i najfajniejszą inicjatywą właśnie całej akcji jest, są kamizelki odblaskowe i przypominanie o tym, jak one są bardzo istotne właśnie po zmierzchu, gdzie widoczność jest naprawdę ograniczona, a dzięki takiej kamizelce taki chłopiec, dziewczynka jest widziana z ponad 100 metrów. Bez tej kamizelki no jest ta odległość bardzo niewielka, bo 15-10 metrów, to zależy wszystko od oświetlenia drogi.
1: Mhm. Szansa dla kierowcy też, żeby zobaczył, że coś błysnęło, żebyś zareagował wcześniej.
0: Szansa i dla pieszego, i dla tego dzieciaka, który porusza się właśnie tą drogą. Fajna inicjatywa, z ogromnym sercem tutaj inicjatorzy chodzą naprzeciw tym uczniom. To jest naprawdę ważne, by od najmłodszych lat przypominać i edukować te dzieci.
1: Panie dyrektorze, to jest przeciekawa sytuacja, ponieważ często jak rozmawiamy o jakichś akcjach, takich imprezach uświadamiających, edukujących, to są to wydarzenia jednorazowe. Państwo zaczynacie na początku września, kiedy dzieci wracają do szkoły, ale tych szkół i tych odwiedzin w szkołach jest znacznie więcej, prawda? To nie jest tylko jeden dzień.
2: Zgadza się. Ta akcja trwa nie jeden dzień, nie dwa dni, a praktycznie ponad miesiąc. Mhm. W tym czasie odwiedzamy ponad 85 szkół. Przez 10 lat, jak dobrze możemy to pomnożyć, to jest prawie 850 szkół odwiedzonych, gdzie rozdaliśmy każdo jednorazowo około 2200 kamizelek i odblasków, co przekłada się na bardzo duże liczby. Ale liczby tu są nie najważniejsze. Najważniejsze to jest to, żeby nasze dzieci były bezpieczne, żeby były widoczne na drodze, żebyśmy byli świadomi tego, że musimy tą wiedzę i uświadamianie młodzieży jak najwięcej edukować. Każdego jednego młodego człowieka, który wchodzi, powiedzmy, w dorosłe życie, takie szkolne, gdzie musi zwracać uwagę w szczególności na niebezpieczeństwa, które czekają codziennie. Mhm.
1: Można sobie pomyśleć, mnożąc te liczby, że to ogromny koszt i wysiłek finansowy dla państwa, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że trudno obliczyć koszt i zysk, jaki z takiej akcji płynie, bo mówimy tutaj po prostu o realnym bezpieczeństwie najmłodszych.
2: Zgadza się. Natomiast myślę, że w tej akcji pieniądze to są nie najważniejsze. Liczby są nie najważniejsze. Najważniejsze jest edukacja młodzieży, uśmiech przede wszystkim młodzieży, otwarcie do pana Mrówki. Chciałem tutaj też serdecznie, jak mam okazję, podziękować mojemu pracownikowi, który od 10 lat spełnia tą funkcję. Jest to pan Dawid, który od 10 lat jest traktowany jako maskotka, jako pupil, tak zwany pan Mrówka. I myślę, że dzięki tej maskotce i panu Dawidowi jest nam łatwiej w sposób ciepły przekazywać te informacje.
1: Czyli jest pan, który po prostu systematycznie co roku wkłada ten kostium, który pewnie może bardzo wygodny nie jest, ale jednak robi to dla dzieciaków, po to, żeby dzieci łatwiej przyswajały tę wiedzę.
2: Tak, zgadza się. Dawid jest, myślę, że niezastąpiony. Na dzisiaj nie da się go zastąpić. Jego serce i całe zaangażowanie jest nie do przecenienia na dzień dzisiejszy i myślę, że chwała jemu.
1: Jak dzieci reagują na pana Mrówkę?
0: Sam, jeśli już mam do czynienia z panem Mrówką, reaguję zawsze ogromnym uśmiechem i widzę to też po tych dzieciach, z którymi właśnie się spotykamy. Przede wszystkim to jest edukacja przez zabawę. No bo tak najłatwiej dotrzeć do tych młodych umysłów, one łatwiej zapamiętują tą wiedzę i także przekazują sobie nawzajem, przypominają rodzicom o tym, jak powinni się też zachowywać, poruszając się samochodami, pamiętać o pasach bezpieczeństwa. Mhm. Cały czas o tym przypominamy, bo to nie jest tylko ta droga do szkoły pieszo, ale też właśnie samochodami, o tym, żeby rodzice pamiętali o tym, żeby nie przekraczać prędkości, zapinali pasy, prawidłowo się zachowywali na tej drodze. No, rodzic adekwatnie reaguje, jak dziecko zwróci uwagę, tato, nie przekraczaj prędkości, tato, zapomniałeś o pasach. To jest ogromna wiedza, ogromna inicjatywa, super inicjatywa, która myślę, że będzie kontynuowana co roku. Możemy fajny, taki dogodny dla tego najmłodszego odbiorcy sposób dotrzeć do ogromnej ilości osób. To jest niezastąpione.
1: To ja zapytam, bo mówimy tutaj o edukacji poprzez właśnie zabawę, czyli w takiej formie, która jest najbliższa dzieciom. Jak takie zajęcia wyglądają? Co się podczas nich dzieje?
0: Teoria, oczywiście na początku. Powtarzamy, w jaki sposób te dzieci powinny się zachowywać. One same też nam podpowiadają, na co muszą zwracać uwagę przy zbliżaniu się na przejście dla pieszych. O czym mają pamiętać, wsiadając do samochodu. O czym przypominać rodzicom. No i oczywiście ta praktyka. Same dzieci, mamy takie właśnie mobilne przejście dla pieszych, ze znakami, gdzie pan Mrówka oczywiście towarzyszy i podpowiada, jeśli ktoś może nie do końca wie, jak się zachować, właśnie podpowiada, jak właśnie to wykonać prawidłowo. Rozglądnąć się, te dzieci nie tylko teoretycznie, ale także praktycznie uczestniczą w tych zadaniach.
1: Mówiliśmy o tych liczbach, o tych planach, które są na tegoroczną jesień. Tak sobie myślę, że dla panów, jako dla organizatorów, musi być to powód do satysfakcji, że dzieci jednak wyciągają z tego bardzo dużo dobrego.
2: Myślę, że na pewno. Ze względu na to, że jesteśmy częścią tego społeczeństwa. Tutaj mieszkamy, tutaj my się wychowali, tu wychowywały się nasze dzieci, które są już jak gdyby starsze, przeszły już etap szkolenia z policją, natomiast myślę, że nasze społeczeństwo, jeżeli będzie tutaj lokalnie wyszkolone, wyedukowane, to jest najważniejszą rzeczą, którą myślę firma dołoży swoją cegiełkę.
1: Zastanawiam się, na ile to jest potrzebne, gdybyśmy spojrzeli w statystyki policyjne. Tych wypadków z udziałem najmłodszych mamy dużo?
0: Jeśli chodzi o jeszcze tą profilaktykę, to też chciałbym przypomnieć, że to jest bardzo ważne dla nas wszystkich, bo jeśli ten najmłodszy wie, jak poruszać się po drodze, po chodniku, to on będzie ją przekazał dalej. On będzie wiedział, że jeśli ktoś koło niego będzie przechodził w sposób nieprawidłowy, to może mu też zwrócić uwagę. Ej, zwróć uwagę, co się tu dzieje. Jedzie samochód, zatrzymaj się. To jest bardzo ważne.
1: Kwestia pewnego nawyku, wyrobienia pewnych nawyków.
0: Oczywiście, bo no, jeśli dziecko nie wie od samego początku, że powinno zatrzymać się przed skrzyżowaniem, przed przejściem na pieszych, to po prostu wkroczy na nie. To jest bardzo istotne. Na szczęście w powiecie tarnowskim no, nie mamy tylu zdarzeń z udziałem pieszych. To jest bardzo ogromny plus. Myślę, że też te inicjatywy, bo to te dzieciaki też przekazują ogromną wiedzę do społeczeństwa, do swoich rodziców, do swoich dziadków. No i dzięki temu wydaje mi się, że tych zdarzeń mam niewiele.
1: Tak sobie myślę, że po zakończeniu takiego szkolenia, takiego spotkania w szkole, to też jest dla dzieciaków ogromna duma, że umiem, wiem, pamiętam, będę wiedział, jak się zachować.
0: No oczywiście mój syn przecież uczestniczył w takiej akcji, przyszedł do domu i mi powiedział, tato, pan Mrówka był w szkole. Powiedział mi, w jaki sposób mam przychodzić. Może w małej pigułce, bo to jest szybko, ale to jest dla nich bardzo dużo i te dzieci cieszą się, że tą informację mogą przekazywać dalej. Z dumą przychodzą i tato, wiesz, bo to trzeba się rozglądać najpierw w lewo, później w prawo i znowu w lewo. To są niuanse, które są tak istotne, ale mogą ratować życie.
1: Czasami można powtarzać, a gdzieś wlatuje jednym uchem, wylatuje drugim. Tak, po takiej akcji zostanie na dłużej.
0: Oczywiście, te dzieci dyskutują później. Rozmawiają między sobą, przekomarzają się, wymieniają się, kto ma bardziej rację. To jest niezastąpione, ale to jest dyskusja. I to jest powtarzanie tych informacji, która jest no, niezbędna.
1: Dobrze, panowie, mniej więcej określiliśmy co i jak, to teraz powiedzmy, jak będzie wyglądała i przebiegała tegoroczna akcja. Kiedy zaczynamy?
0: 7 września. 7 września zaczynamy od szkoły podstawowej w Tarnowie. To jest szkoła przy ulicy Skowronków. Szkoła poza numer 5 imienia Tadeusza Kościuszki w Tarnowie. Tam zaczynamy. Następne szkoły, no jest ogrom. Cały Tarnów, staramy się być też w całym powiecie, no ale niestety też czasu nie zawsze mamy na tyle. Niemniej jednak te szkoły też się nie zgłaszają do tej inicjatywy, ale zachęcamy do niej. Do tego, by te szkoły chciały uczestniczyć, przekazywały tą wiedzę, no ta profilaktyka jest najważniejsza.
1: Panie dyrektorze, to w takim razie, jeżeli jakaś szkoła jeszcze nie miała okazji gościć pana Mrówki i waszej akcji, może się jeszcze dołączyć, może się dopisać w tym roku, być może na przyszły rok, jak to wygląda?
2: Oczywiście zapisać się można, natomiast w tym roku niestety lista została już zamknięta. Mamy jeszcze kilka rezerwowych terminów, natomiast oczywiście w tym czasie zgłosiły się różne przedszkola, które chcielibyśmy też przeszkolić dzieciaków.
1: Bo to i młodsze dzieci, prawda?
2: Zgadza się. Zdarza się, że oprócz pierwszoklasistów szkolimy też przedszkola. przedszkolaków. Jeżeli tylko jakiś dyrektor jakiejś placówki zgłosi się do nas, my otwartymi rękami pomagamy. Oczywiście w miarach możliwości i czasu, bo tego czasu jest niestety mało. Natomiast zachęcamy wszystkich dyrektorów, wszystkich osób, które chcą coś zrobić dla dzieci. Mhm. Myślę, że jest warto i wcześniej zgłosić się do nas. My oczywiście zapiszemy na listę i myślę, że niedługo się spotkamy z panem Mrówką i z panem policjantem na szkoleniu.
1: Akcja Bezpieczna Droga do Szkoły z Mrówką startuje w poniedziałek 7 września i potrwa 1,5 miesiąca. W tym czasie organizatorzy odwiedzą 85 placówek oświatowych, a więcej na ten temat na tarnów.sk.pl.
3: SK Tarnów News.
1: Justyna Świderska, zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś w programie zapowiedź komunikacyjnej rewolucji w centrum. Mowa o przebudowie ronda przy Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego. Kierowcy nie będą mieli łatwo. Później o nowym miejscu na kulturalnej mapie Tarnowa, a na koniec zaproszenie na pierwszy tarnowski półmaraton. Drogowa rewolucja w Tarnowie. Miasto podpisało umowę z wykonawcą przebudowy ronda u zbiegu ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego. Prace mają ruszyć w drugiej połowie września.
4: Grzegorz Wałęga, Zarząd Drugi Komunikacji.
5: Ważny dzień, podpisanie umowy, jeżeli chodzi o przebudowę ważnego skrzyżowania Krakowska, Narutowicza, Sikorskiego. Co to będzie oznaczało dla kierowców w praktyce?
4: W praktyce po zakończeniu realizacji kierowcy otrzymają nowy układ komunikacyjny z nową nawierzchnią, z nowym oświetleniem. A w praktyce podczas realizacji no to będzie się to wiązało niestety z utrudnieniami, przed którymi przestrzegamy i prosimy też o cierpliwość, wyrozumiałość. Mamy ograniczony termin realizacji, więc te roboty będą tak skumulowane, aby dochować ten termin, ponieważ nie możemy sobie pozwolić na utratę dofinansowania. Wstępne rozmowy z wykonawcą, jak i również nasze wytyczne zakładały zamknięcie ulicy Sikorskiego całkowicie dla ruchu. Oczywiście dojazd do posesji czy też do świtu, do domu handlowego zostanie zapewniony, aczkolwiek na dalszym odcinku ten przejazd będzie całkowicie zamknięty. W miejscu w tym budujemy przejście podziemne, które z uwagi na krótki termin, jak i również możliwości techniczne, nie możemy etapować połówkowo. Dlatego taka decyzja o całkowitym zamknięciu ulicy Sikorskiego. Na ulicy Krakowskiej w Narutowicza ruch będzie utrzymany cały czas. Będzie to po jednym pasie w każdym kierunku. Natomiast górny odcinek ulicy Krakowskiej od ulicy Krasińskiego do nowo budowanego ronda będzie odcinkiem jednokierunkowym. Od Krakowa tam będzie zawężenie do jednego pasa dla każdego kierunku ruchu.
5: Można się spodziewać sporych utrudnień, zwłaszcza w tych porannych i popołudniowych godzinach szczytu.
4: Tak, spodziewamy się, że te utrudnienia będą. Już teraz są te utrudnienia, mimo braku prowadzonych robót, mimo dwóch pasów dla każdego kierunku, te utrudnienia są, więc trzeba się liczyć z tym, że te utrudnienia się zwiększą. Liczymy na to też, że po jakimś czasie kierowcy też będą szukać alternatywnych dojazdów, więc ten ruch trochę się rozłoży, ale na czas robót nie będzie lepiej, jak jest teraz.
5: Czy tam są przewidywane jakieś zmiany, jeżeli chodzi o organizację ruchu autobusów, busów, tych przewoźników, którzy kursują w tym momencie, bo na przykład droga do Huty z tamtego kierunku, z tamtego przystanku bardzo często odchodzą właśnie te połączenia?
4: Jeżeli chodzi kierunek Tuchów, to przejazd będzie utrzymany tym jednym pasem ulicą Krakowską w Narutowicza. Jeśli chodzi o busy, które kursują przez ulicę Sikorskiego, to będą musiały korzystać z objazdu. W jedną stronę to będzie ulica Krasińskiego, a drugą ulicą dla objazdu to będzie ulica Pułaskiego. Przystanki będą wyłączone, zwłaszcza ten przystanek komunikacji prywatnej. Będzie to droga jakby ślepa na tym odcinku, który jest już zrobiony podczas realizacji robót na ulicy Szkotnik. Zatem ten przystanek nie będzie miał racji bytu. To będzie ten fragment, który nie był objęty zakresem robót z wcześniejszej robót, które były wykonywane pod domem handlowym Max. Ulica Sikorskiego zostanie wyłączona na czas całego remontu z uwagi na to, że oprócz wspomnianego przejścia podziemnego mamy tam szereg sieci uzbrojenia podziemnego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, którą ze względu na to, że zagłębiamy się pod przejście podziemne, musimy przełożyć całkowicie poza pas jezdni. Konkretnej daty nie mamy. Dzisiaj jest podpisanie umowy, 5 dni roboczych na przekazanie terenu budowy, następnie wykonawca ma czas na dokończenie opracowania tej czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy, później uzgodnienie z policją, no i na 7 dni przed wprowadzeniem musi powiadomić wszystkie służby i zarządcę drogi o zamiarze wprowadzenia. Spodziewamy się, że będzie to druga połowa września, że już jakieś tam zmiany pod względem organizacji ruchu mogą nastąpić.
1: A jak później wygląda harmonogram? Pan powiedział o tym ograniczonym czasie na wykonanie inwestycji.
4: Na wykonanie inwestycji umownie mamy 13 miesięcy. Jest to też obarczone warunkami dofinansowania, umową dofinansowania z województwem małopolskim. Co do harmonogramu, no to oczywiście wykonawca już po podpisaniu umowy ma taki harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawić i wówczas będziemy mieć jakby szerszą wiedzę, szerszy pogląd na temat, jak to może wyglądać. Od podpisania umowy 13 miesięcy na realizację. Termin jest naprawdę, naprawdę dużym wyzwaniem. Myślę, że zarówno wykonawca, z którym już mamy doświadczenia, zarówno na ulicy Tuchowskiej, jak i również na ulicy Lwowskiej, gdzie pomimo utrudnień z projektantem i kolizjami, które tam wystąpiły, staje na wysokości zadania, współpracuje prężnie, tak aby jak najszybciej te kolizyjne sprawy udrożnić, więc liczymy tutaj, że również stanie na wysokości zadania i dochowa tego terminu. Było szereg wydarzeń po drodze, jak państwo wiecie. Głównym problemem, który wystąpił na tym zadaniu, to jest problem z projektantem, z autorem dokumentacji projektowej, który w pewnym momencie, mówiąc kolokwialnie, zniknął, nie odpowiadał na naszą korespondencję, nie uzupełniał wezwań, które były kierowane z Urzędu Wojewódzkiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego celem utrzymania decyzji z RIT. Naszym staraniem, naszej jednostki z RIT-u ta decyzja udało się utrzymać. Dlatego chwilę straciliśmy czasu właśnie na tą procedurę utrzymywania tej decyzji z RIT przez Urząd Wojewódzki.
1: 27-milionową inwestycję zrealizuje firma Swietelski, która obecnie realizuje przebudowę ulicy Lwowskiej, a wcześniej modernizowała ulicę Tuchowską w Tarnowie.
6: Wojciech Więckowski, jestem prezesem zarządu Swietelski Rej Polska z siedzibą w Krakowie. Będzie to spore zmiany, jeśli chodzi o organizację ruchu w tym rejonie miasta. No niestety, żeby taka inwestycja przebiegła i przebiegła w miarę sprawnie, to musimy te zmiany zrobić. To, co już wcześniej powiedziałem, ten ruch, postaramy się utrzymać ruch dwukierunkowy od ulicy Krakowskiej, od strony Krakowa w kierunku Narutowicza i ulicę Krakowską od strony Wałowej, prawda? Jako jednokierunkową w kierunku Krakowa i w kierunku Narutowicza. Ulica Sikorskiego będzie zamknięta ze względu na budowę tego przejścia podziemnego. No nie da się tego zrobić jakimś przeciskiem czy metodami podstropowymi, które by zapewniały szczelność tego przejścia, bo to jest dodatkowe utrudnienie, że będzie to położone pod powierzchnią ziemi, drogi, więc tam również jest niebezpieczeństwo wód gruntowych i wód opadowych. Narutowicza planowana jest, że utrzymamy tam ruch dwukierunkowy. No oczywiście będą tam czasowe zwężenia, przekładanie z jednego pasa na drugie, żeby te roboty wykonać, ale generalnie tak planowane jest, że będzie dwukierunkowy. Planujemy pod koniec września wprowadzenie tej organizacji ruchu, przebudowa infrastruktury podziemnej. Na tym rondzie wiemy, że mamy wszelkiego rodzaju instalacje, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, wodę, gaz, teletechnikę, energetykę, a więc wszystkie sieci możliwe, które są zabudowane pod powierzchniami drogi, no, musimy je przebudować, żeby znaleźć miejsce dla tego przejścia podziemnego.
1: 13 miesięcy, niektórzy mówią, że to zabójcze tempo prac.
6: To prawda, jest to bardzo ambitne wyzwanie, które przed nami postawiono. Tutaj akurat planowaniem zajmował się zarząd dróg w Tarnowie. Myślę, że podołamy temu, podobnie jak żeśmy podołali na ulicy Tuchowskiej i zrobimy to terminowo. Tak jak powiedziałem, no, jest jeszcze wiele znaków zapytania, które na dzisiaj jest trudno określić. Co znajdziemy w ziemi, jak projekt, który jest wykonany, będzie przystawał do realnych warunków, które tam zobaczymy. Jeśli nie będzie zaskoczeń, ten termin jest na pewno do dotrzymania i chciałbym, ażebyśmy za 13 miesięcy mogli się spotkać tutaj już na nowym rondzie. będzie.
1: Przypomnijmy, w ramach planowanej inwestycji ma powstać rondo turbinowe z dwoma pasami ruchu, bus-pasy, nowe oświetlenie oraz oddzielne ciągi dla pieszych i rowerzystów. Zaplanowano także budowę nowoczesnego przejścia podziemnego w okolicach Centrum Handlowego Świt, gdzie w chwili obecnej funkcjonuje sygnalizacja świetlna. Przebudowane zostaną także dwa przystanki w rejonie Świtu, wymieniona będzie cała instalacja wodociągowa i sanitarna, a więcej na tarnów.sk.pl.
3: SK Tarnów.
1: Nowe miejsce na kulturalnej mapie Tarnowa. W czwartek 3 września działalność zainauguruje piwnica pod gwiazdami. To przestrzeń, w której będą mogły odbywać się m.in. wernisaże, koncerty, monodramy czy spotkania. Pierwszym wydarzeniem będą imprezy w ramach Galicjaner Sztetl. O szczegółach mówią gospodyni miejsca Monika Kudelska oraz Adam Bartosz z Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie.
7: Nasza przestrzeń powstawała przez ostatnie parę miesięcy dość bardzo intensywnie. Staraliśmy się tutaj stworzyć miejsce, które ma niezwykły klimat, przynajmniej dla nas, gdzie cegła gra pierwsze skrzypce, przestrzeń, gdzie światło oraz klimat i energia, mam nadzieję, przyciągnie wielu Państwa do współpracy chętnych z nami. Piwnica pod gwiazdami powstała zupełnie przypadkowo na naszym parkingu tutaj, prawda, gdy Adam, rozmawialiśmy na temat tej przestrzeni, odwiedził nas na kawkę i właśnie wymyślił tą nazwę. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni, bo niesamowicie nam się od razu spodobała. Mamy nadzieję, że tutaj tego 3 września, kiedy będzie właśnie inauguracja naszego otwarcia połączona z tak znakomitą imprezą, spodoba się to miejsce, przyciągnie to miejsce, przyciągnie uwagę, przyciągnie ludzi. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam 3 września, aby się samemu o tym przekonać. Dla nas jest to przestrzeń zrobiona z sercem i z pasji, w zależności kto będzie miał jakieś potrzeby. Tak na dobrą sprawę ogranicza nas tylko wyobraźnia. Tutaj może być wszystko. Pokaz, może tutaj być warsztaty, może tutaj być galeria sztuki, mogą dzieciaki z plastyka, o czym marzymy, żeby sobie tutaj zrobiły jakiś wernisaż, gdzie po prostu będą chciały same sobie zaprojektować wszystko, całą przestrzeń, zaprosić z muzyka. Jeśli ktoś w ogóle będzie miał ochotę sobie w jakikolwiek sposób się pokazać, wybić, a nie ma możliwości, serdecznie zapraszamy do współpracy.
8: Może ja uzupełnię, bo to, co Monika mówi, to jest tak spontanicznie określona funkcja tej przestrzeni. I prawdę mówiąc, na nas to spadła ta propozycja tak dość niespodziewanie. Jest ogromne możliwości techniczne, taki potencjał do organizowania bardzo rozmaitych zdarzeń. Natomiast musimy się zastanowić nad tym, jak pokierować tą, bo to jest, tworzy się nowa placówka, bez żadnego zaplecza, bez personelu, bez funduszy i tak dalej. Na razie próbujemy to spontanicznie jakoś ogarnąć, no ale trzeba będzie w przyszłości pomyśleć nad tym, bo ktoś musi ten program tworzyć, klucze otworzyć, miejsce i tak dalej. Także czeka nas stworzenie jakiegoś takiego grona, byśmy na pewno na początek takiego społecznego, nie wiem jeszcze jak to nazwiemy, komitet, grupa i tak dalej może. To się tak szybko dzieje, że musimy wszystko naraz robić. Warto sobie uświadomić, już to mówiłem kolegom, tworzy się trzecia w Tarnowie prywatna taka placówka. Przypomnę, że tak najstarsza stażem miejsce to jest Hortar. Galeria Hortar, ja już nawet nie wiem, chyba ze 20 lat funkcjonuje. Galeria Bema 20, maleńka przestrzeń, ale bardzo aktywna. No i to, które daje możliwości o wiele, wiele większe niż tamte dwie placówki razem wzięte. Nic im nie ujmując, bo przecież właściciele tam wkładają całą energię i tworzą to, co tam się dzieje. Natomiast jeśli chodzi o temat tego spotkania, to są tu jakby dwa wątki. Druga część tego projektu Galicjaner Sztetl, który odbywa się od 1996 roku, przez wiele, wiele lat był organizowany ten projekt przez Muzeum Tarnowskie. No ze względów rozmaitych, choćby personalnych, to znaczy związany ten projekt bardzo mocno ze mną. W tej chwili muzeum jest partnerem od kilku lat tego projektu w dalszym ciągu. Głównym organizatorem jest Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej, któremu przewodzę prawie od 40 lat. I W ramach tego projektu w tym roku udało nam się pozyskać specjalny grant z Narodowego Centrum Kultury, który pozwolił nam rozciągnąć w czasie ten projekt i właśnie włączyć to wydarzenie do naszego programu. I to będzie właśnie najważniejsze wydarzenie tego cyklu od 3 do 14 września, czyli inauguracja Piwnicy pod Gwiazdami. Dodam jeszcze, że ten dom też tak nazywamy między sobą jak Dom pod Gwiazdami. Zauważcie taki relief tam na zewnątrz, on jest mało widoczny, jak ktoś nie wie, to nie zwróci uwagi na to. Przyszło mi dzisiaj do głowy, żeby spróbować Radę Miasta zainspirować po jakimś czasie, aby w ogóle ten skwerek, ten placyk nazwać może to właśnie takim placyk pod gwiazdami, ponieważ cały ten plac należy do jednego właściciela. Tworzy się tu pewne takie centrum kulturalno-handlowo-usługowe, bardzo, bardzo ciekawe, pod jednym zarządem. Natomiast o samej inauguracji tutaj może jeszcze dodam. Takim bardzo ważnym punktem będzie prezentacja artystyczna Wiesława Michałka, profesora Politechniki Krakowskiej, który zaprezentuje tutaj swoje prace. Wystawa to będzie wtedy, jak się skończy to wydarzenie. To będzie coś w rodzaju happeningu, interaktywnego działania artystycznego, które trudno właściwie streścić, póki się tego nie będzie widzieć. Natomiast towarzyszyć tym wydarzeniom wieczornym będzie bardzo ciekawy zespół Szofar. Szofar to jest taki róg, który się dmie na Nowy Rok, na Rosh Hashana i z innych okazji. To jest grupa białorusko-ukraińsko-polska, która zawiązała się w Grodnie na Białorusi, byli już, występowali w Tarnowie, ale będą tutaj naszymi gośćmi, a następnego dnia wystąpią w koncercie pod Bimą. Drugi koncert w ramach tego bloku wrześniowego to będzie występ Teresy Mirgin, bardzo znanej, wybitnej artystki romskiej ze Spisza, która jest kompozytorką, pieśniarką, gra na gitarze, tworzy wiersze i wystąpi na dziedzińcu Muzeum Tarnowskiego od ulicy Kapitulnej. To jest inauguracja tego miejsca, jeśli chodzi o występy artystyczne. A będzie się to wydarzenie odbywało w ramach współpracy z Polską Fundacją Kultury i Rozwoju. I jeszcze takie bardzo ważne, drobniejsze wydarzenia, mianowicie przed koncertem pod Bimą będziemy robić spotkanie pod drzewem Sprawiedliwych na skwerze Starej Synagogi. Mianowicie zostaną tam umocowane kolejne 3 tabliczki z nazwiskami Trojga Sprawiedliwych. To są osoby, które nie zostały jeszcze uhonorowane. Rodzina Dagnanów, o której wiele wiemy, którzy uratowali, przechowali w swoim młynie 9 ludzi przez prawie 2 lata. To jest Stanisław Duda, o którym niedawnośmy się dowiedzieli, jego dzieci z Ameryki starają się teraz o wyróżnienie dla niego jako sprawiedliwy wśród narodów świata. My chcemy to jakby uprzedzić decyzję Instytutu Yad Vashem, bo jest to bardzo interesująca, bardzo dramatyczna historia, o której przy jakiejś okazji może dokładniej powiemy. Tarnowianin, który uratował młodą Żydówkę w Tarnowie, wyjechali potem do Ameryki, wzięli ślub. No i dzisiaj potomkowie starają się, aby tego swojego ojca uhonorować. I trzecia tabliczka będzie poświęcona Marii Włodek, również tarnowiance, która uzyskała ten tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Będziemy ją honorować. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Juliusz Madrycz to był Niemiec, Austriak, który miał przy ulicy Lwowskiej 7 duży warsztat krawiecki i tam w tym warsztacie, podobnie jak Schindler, który ratował kilkaset czy nawet więcej Żydów, on fikcyjnie zatrudniał tam sporo pracowników żydowskich i ostatecznie wywiózł ich z Tarnowa, uratował, dostał medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Powstał film przy udziale Marcina Zaroda, znanego nauczyciela w Tarnowie. Film ten będzie prezentowany dwa razy. Raz na pokazie zamkniętym tu właśnie w piwnicy 14 września, a później o 18 będzie otwarty pokaz dla publiczności.
1: Piwnica pod gwiazdami mieści się przy ulicy Bernardyńskiej 25. Inauguracja w czwartek 3 września o 18. Dzień później, 4 września o 18, koncert pod Bimą, a tuż przed nim uroczystość zawieszenia kolejnych tabliczek na Tarnowskim Drzewie Sprawiedliwych. Piszemy o tym na tarnów.sk.pl.
3: SK Tarnów.
1: To zachęta do aktywnego spędzania czasu. W niedzielę 6 września odbędzie się pierwszy tarnowski półmaraton. Nowe wydarzenie na sportowej mapie miasta organizowane przez Mościckie Centrum Medyczne. Oprócz rywalizacji biegowej czeka na Was szereg atrakcji piknikowych i związanych z ochroną zdrowia. O szczegółach rozmawiałam z Filipem Bianche, prezesem Mościckiego Centrum Medycznego, oraz Jackiem Brzezińskim, animatorem wydarzeń sportowych i współorganizatorem półmaratonu.
5: To jest taka dyscyplina, która jest w zasadzie dostępna dla każdego?
9: Tak, oczywiście. No, bieganie jest tak popularne w dzisiejszych czasach i w ostatnich latach. Zdecydowanie ten trend biegowy znacznie się poprawił. Dużo więcej ludzi biega, młodszych, starszych. Każdy chce tą aktywność w jakiś sposób rozpocząć, więc właśnie bieganie jest takim punktem pierwszym, jeśli chodzi o karierę sportową, czy to amatorską, czy troszeczkę dalej. No i myślę, że ten bieg, który 6 września się odbędzie, to też będzie taką zachętą dla niektórych, żeby rozpocząć, może podpatrzeć, może poznać nowych ludzi i myślę, że warto wtedy w ten dzień pojawić się w Willi Kwiatkowskiego.
5: A to jest taka propozycja dla tych osób, które już w jakiś sposób mają styczność z ruchem, z aktywnością sportową, czy zachęcacie również tych, którzy jeszcze nie mieli okazji na tych ścieżkach biegowych się pojawiać?
9: To jest propozycja dla wszystkich. No, dystans 21 km może troszeczkę odstraszyć niektórych, natomiast jak najbardziej są to zawody dla każdego. Dla tych, którzy będą osiągać wyniki, dla tych, którzy biegną po rekordy życiowe, a także dla tych osób, które chcą po prostu aktywnie spędzić czas, przebiec po raz pierwszy być może ten dystans, przebiec to z rodziną, z przyjaciółmi. Także myślę, że tutaj każdy w tym biegu znajdzie coś dla siebie.
5: Panie prezesie, gdybyśmy mieli zachęcić, dlaczego warto zainteresować się właśnie bieganiem? Co ono nam przynosi? Jakie korzyści?
10: Bezapelacyjnie poprawia naszą kondycję, sprawia, że czujemy się zdecydowanie bardziej sprawni i to, co wydaje mi się, że jest takie kluczowe, co sam zaczynając kiedyś tę aktywność wiele, wiele lat temu nie bardzo mogłem to zrozumieć, ale jest to na pewno skorelowane z endorfinami, które rzeczywiście się pojawiają w momencie, kiedy człowiek przebiegnie jakiś dystans. No ja też zaczynałem od zdecydowanie krótszych dystansów i faktycznie tak jak Jacek tutaj powiedział, ten dystans, który proponujemy jako główny, jest w teorii oczywiście dość wymagający, bo oczywiście limit czasu jest dość znaczny, w związku z tym to też nie jest tak, że osoby, które nie są wprawione, nie są w stanie go pokonać. Natomiast naszym takim korowym założeniem jest to, żeby po prostu ludzie dołączyli do tej imprezy i szczerze powiedziawszy, to co może jeszcze w tej rozmowie wybrzmi, ale chciałbym też podkreślić, to jest to, że ja byłem dużym optymistą co do tego, że znajdziemy chętnych, bo też wiem, jak wygląda to środowisko i sam obserwuję to, co też Jacek wcześniej wspominał, że sporo ludzi biega i widzę to też, widzę ten progres, tak, widzę coraz więcej ludzi biegających, nie tylko w Tarnowie, natomiast ilość ludzi, która będzie uczestniczyć w tej imprezie, mówię fizycznie o samej imprezie biegowej, no jest ogromna, bo to już w tym momencie jest blisko 800 osób, które są potwierdzone, jeżeli chodzi o zapisy, a na listach jest jeszcze troszeczkę więcej osób. Zobaczymy, bo też mamy limit tych miejsc. Czasu już też tak de facto nie zostało zbyt wiele.
5: A można się jeszcze zgłaszać? Można się jeszcze zapisywać?
10: Tak, można się jeszcze zapisywać. Jeszcze jakieś miejsca są dostępne, natomiast jest to też końcówka, bo to też chodzi oczywiście o kwestie organizacyjne. Natomiast bieganie samo w sobie jest wspaniałe. Daje wolność, możliwość skonfrontowania się też z samym sobą oczywiście, bo niezależnie od tego, jaki mamy cel, to tak naprawdę i tak zawsze osiągamy jakiś progres właśnie cały czas kontynuując tę aktywność. I to, co też jest dla mnie osobiście fascynujące, to to, że wydawać by się mogło, że jest to, i tak często zresztą ludzie też argumentują, że jest to nudne. No i uważam, że nie jest to prawda, aczkolwiek tak jak mówię, no dopiero trzeba w to wejść i zrozumieć tak naprawdę ten mechanizm, co się dzieje z naszym ciałem, kiedy tę aktywność uprawiamy. Jeszcze pozwolę sobie tylko dodać, bo jako osoba, która reprezentuje instytucję ochrony zdrowia, że no oczywiście trzeba to robić w sposób mądry też, tak, no bo to nie jest tak, że ktoś zacznie biegać, nie wiem, będzie chciał przebiec od razu 20 km nawet w jakimś bardzo intensywnym tempie, bo po prostu zapewne nie da rady, ale naprawdę bardzo, zwłaszcza na początku, jak w wielu aktywnościach, fajnie można obserwować postęp, jaki się osiąga.
1: Jak mówimy o różnego rodzaju aktywnościach sportowych, to często mówimy o budowaniu masy mięśniowej, o tym, że jesteśmy w dobrej kondycji, że te endorfiny, a ja ostatnio trafiłam na bardzo ciekawy artykuł, który mówi, że bieganiem i sportami siłowymi powinny zainteresować się przede wszystkim panie, którym czas menopauzy daje do wiwatu i wtedy pojawia się nam groźba utraty gęstości kości, czyli osteoporoza. Podczas kiedy właśnie te sporty z wykorzystaniem właśnie obciążników, one mogą tej osteoporozie po prostu zapobiegać, więc warto po takie aktywności sięgać. Kiwasz głową, czyli że tak.
9: Tak, ja się zdecydowanie zgadzam. Zawsze uważałem, że sport siłowy, sporty siłowe i bieganie to jest idealne połączenie, jeśli chodzi o naszą kondycję psychofizyczną, jakość naszych mięśni, naszego samopoczucia i to, co powiedziałaś przed chwilą, czyli panie przede wszystkim też powinny to zrozumieć, bo to tak trzeba mówić, że trening siłowy to nie jest budowanie mięśni, to nie są ogromne barki, duże bicepsy, to jest po prostu wzmacnianie naszego ciała tak, żeby było one zdrowe, silne, żeby nasze stawy to wytrzymywały, rzeźbienie sylwetki, utrata tkanki tłuszczowej, to jest też po to, że wstając po 8 godzinach przy komputerze, przy biurku wstajemy, nic nas nie boli, nie mamy bólów lędźwiowych, nie bolą nas kolana. Więc sport siłowy i bieganie, idealne połączenie, które razem, myślę, z prezesem stosujemy od lat i jesteśmy zdrowi. Jesteśmy zdrowi, mamy fajną energię, mamy te endorfiny codziennie, śpimy dobrze i myślę, to wszystko jest właśnie wypadkową treningu siłowego i biegania.
1: Powiedzieliśmy o tym, że półmaraton będzie się odbywał 6 września, że jeszcze można się zapisywać. To powiedzmy, gdzie te zapisy i jak będzie przebiegała sama impreza?
9: Jeśli chodzi o zapisy na półmaraton, na stronie Kempa Sport, tam w zakładce pierwszy półmaraton Mościcki, zapisy nadal trwają, więc myślę, jeszcze spokojnie dobry tydzień tych zapisów online będzie można uczestniczyć, zgłosić swoje uczestnictwo w biegu. Troszeczkę pakietów będzie dostępne na miejscu przed startem. To jest bieg główny. Tak, jeśli chodzi o imprezy towarzyszące, no to wielki piknik, który będzie się odbywał na terenie Willi Kwiatkowskiego. Dużo ciekawych stoisk medycznych, niemedycznych, fizjoterapeuci, atrakcji, masa dla dzieciaków, bo to ważne. Również trening otwarty fitness, który też będzie miał miejsce, więc tutaj też fajne grono amatorów aktywności na świeżym powietrzu w tym przypadku się pojawi, więc cały dzień, wydaje mi się, taki będzie dosyć mocno aktywny, ciekawy. Pogoda się zapowiada, więc tak naprawdę jesteśmy w dobrej myśli.
1: O której zaczynamy, o której warto się pojawić?
9: Start biegu głównego, godzina 10, 9.30, myślę, warto się pojawić, żeby zobaczyć, jak biegacze przygotowują się do biegu. Ciekawym elementem jest to, że biegacze na półmaratonie będą podzieleni na strefy, czyli strefy czasowe, w jakich chcą osiągnąć swoje wyniki. I tutaj też będzie można zobaczyć kilku bardzo dobrych biegaczy, którzy będą biegli po swoje rekordy życiowe. Warto też wspomnieć, że cała trasa jest płaska i posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, więc tutaj wszystkie rekordy będzie można sobie zapisać, tak żeby te rekordy gdzieś wybrzmiały w środowisku ogólnopolskim.
1: Panie prezesie, tutaj Jacek wspominał o tym pikniku. Będą różne atrakcje, również medyczne. To podpowiedzmy, z czego będzie można skorzystać, dlaczego warto się tam pojawić.
10: Będzie tego bardzo dużo. Będziemy prowadzili jako Mościckie Centrum Medyczne szkolenia, czy takie pokazy tejpowania dla między innymi sportowców. Będzie też jakaś namiastka w miarę możliwości czasowych, oczywiście fizjoterapii. Też będziemy starali się ewentualnie biegaczy, którzy już dobiegną i będą potrzebowali jakiejś ewentualnej rekonwalescencji, tak ad hoc będziemy starali się ich oczywiście obsłużyć. Ponadto będziemy też badali poziom cukru. Także będzie sporo tego tak naprawdę, natomiast tak w ogólnym ujęciu to, tak jak Jacek też wspominał, cała impreza jest tak de facto przeznaczona dla wszystkich i też dla całych rodzin, bo liczymy na tą obecność. Oczywiście wiemy, że istotnym komponentem będzie pogoda, ale tak jak Jacek też mówił, co monitorujemy ostatnio już w miarę na bieżąco, no wychodzi na to, to, że będzie nam sprzyjać, czego sobie życzymy, a tak naprawdę wszystkim uczestnikom i osobom, którzy się pojawią razem z nimi kibicować. Też...
1: No właśnie, bo ten doping może się bardzo przydać.
10: Na pewno doping się przyda, a poza tym głęboko liczymy na to, że po prostu, tak jak mówię, promujemy tak naprawdę aktywność, promujemy zdrowy styl życia, więc chcemy, żeby też tam się pojawiły dzieci, rodzice z dziećmi, bo dzisiaj szeroko pojęta pula różnych zagrożeń zdrowotnych wiąże się między innymi z otyłością, wiąże się oczywiście z tym, że dużo na przykład dzieci spędza czas przed komputerem i z tym się wiążą rozmaite wady postawy, abstrahując oczywiście od ewentualnej nadwagi. No także mam nadzieję, że to też będzie dla wielu ludzi po prostu w tym obszarze inspirujące.
1: Zamiast wypisywać receptę, może należałoby wypisać właśnie receptę na udział w takim wydarzeniu sportowym.
10: Zdecydowanie tak i to jest naszym celem, aczkolwiek chciałbym jeszcze dodać, mając ten okazję, że my jako Mościckie Centrum Medyczne poza tą imprezą, bo ona rzeczywiście ma ten charakter taki bardzo duży, jesteśmy cały czas aktywni, jesteśmy obecni w wielu inicjatywach, które są inicjatywami miejskimi, czy też jakimiś komercyjnymi, które wspieramy swoją obecnością, za co też chciałbym podziękować personelowi, który zawsze chętnie dołącza do tych imprez i współtowarzyszy ludziom, promując po prostu zdrowie. I to jest też o tyle istotne, że jestem też jakby bardzo zadowolony, że my mamy taką wspólnotę celu i rozumiemy, że instytucja ochrony zdrowia nie musi wyłącznie leczyć, ale może też być po prostu partnerem dla ludzi do zdrowia i aktywnego stylu życia.
1: Pierwszy tarnowski półmaraton już w niedzielę 6 września. Start o 10 w willi Kwiatkowskiego w Mościcach. Wydarzenie poleca Radio SK, a więcej na tarnów.sk.pl.
3: SK.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

0: Woda księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal bierze, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

Wywietrzały. Dostałem w łeb od taty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularu. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo zapytaj sąsiadek.